0: 2. Konin.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Poranek w Toninie zapowiada się dynamicznie. Do 8 spodziewamy się burz z silnym deszczem, wiatrem i gradem. Gęste chmury będą dominować, ale temperatura utrzyma się na poziomie 20 kresek. Wiatr umiarkowany, a jakość powietrza dobra. Po południu pogoda się poprawi. Słońce wyjrzy zza chmur, a termometry pokażą nawet 27 stopni. Jutro znów wrócą gęste chmury, a temperatura maksymalna osiągnie 24 stopnie. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Śmierć po policyjnym zatrzymaniu. Służby wyjaśniają okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy, mówi Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. 37-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł.
2: Okoliczności tej interwencji wyjaśni prokuratura, a także policyjny wydział kontrolny. Walka z ogniem trwała całą noc. Pożar jest już opanowany. To w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli. Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców. Z powodu spalania chemikaliów służby odradzały przebywanie na dworze w okolicach pożaru. Prace prawie 200 strażaków utrudniały wybuchające zbiorniki z aerozolami. Na szczęście żaden z nich nie ucierpiał. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Zamiast plaży poligon, armia ruszyła z kolejną edycją programu Wakacje z Wojskiem, mówi Joanna Lisiecka z jednostki w Sieradzu.
4: To dobrowolne szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do osób młodych.
2: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Każdy uczestnik może liczyć na wynagrodzenie w wysokości około 6000 zł brutto.
5: SK2 Sport.
2: Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji finale. W siódmym meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie rozpoczęła się wielka feta. MVP finałów został Andrzej Pluta.
6: To my, moi drodzy, mamy dla was najlepsze, mistrzowskie wręcz, hity. I tak ja wam teraz zaprezentuję, bo mamy już 2 minuty po godzinie 6:00. To jest Radio SK2, gdzie gramy tylko polską muzykę. I za chwilę się o tym doskonale przekonacie na własnej skórze. Grzegorz Markowski wystartuje nam w tej godzinie w takim razie. Wstajemy, moi drodzy, jakby nie patrzeć, z której strony byśmy nie spojrzeli, to jest poniedziałek.

bo inaczej być w lato nie może. A od wczoraj, przypominam, mamy już lato. Zaczęło nam się i dzisiaj jest taka pierwsza doba z tym naszym wspaniałym polskim złotym latem. Będzie tylko cieplej, mam taką nadzieję. I najlepiej jakby ciepło było w sierpniu, bo ja wtedy chciałbym gdzieś na jakieś wybrzeże sobie wyskoczyć na chwilę. Ale to przed nami jeszcze. Natomiast lato dopiero się rozpoczęło, a to znaczy, że już niedługo jesień, a później zima. Tym się na razie nie martwmy. Martwmy się tym, co też w lato można poczyniać. I tutaj chciałbym wam zadać pytanie takie z rana. Co każdy Polak, każda Polka w lato zrobić powinien lub powinna, jeżeli tak się czujesz? Mój drogi, moja droga! 726-826-826 albo Messenger, czyli poranna gimnastyka buzi języka. Czas ją zacząć. Dzwonicie, mówicie, co każdy Polak, co każda Polka latem powinna zrobić. Może jest taka jedna rzecz. Dajcie znać, cóż to takiego. Może ktoś nie wyobraża sobie lata bez malin, a może ktoś sobie nie wyobraża lata bez bikini? Zbieram każdą informację. Można też do mnie pisać na Messengerze. Można słać SMS-y również pod numer 726-826-826. No to sobie dzisiaj rano się rozbudzimy właśnie tym pytaniem, co każdy Polak, co każda Polka powinna zrobić latem. SK2. Nie mylić z tym, co Jarząbek powinien zrobić do lata. To powinien zrzucić troszkę. No ale się nie udało. No i jakoś trzeba z tym żyć. Lady Punk, tańcz, głupia tańcz. A tańcz, można poza tańczyć na przykład latem. Dlaczego by nie?

0: No rzeczywiście, nie ma inaczej. Zaczęło nam się lato wczoraj, dzisiaj już mamy 22 dzień czerwca, czyli dzisiaj mamy taką pierwszą dobę lata, całą, 24 godziny lata. Korzystajmy z tego, a ze mną już jest Marzanka. Dzień dobry.
1: Hejka, cześć wszystkim.
0: Dzisiaj cześć wszystkim, cześć Marzenko. Dzisiaj się pytam wszem i wobec, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato, no, jest taka jedna rzecz. Zasmakowałem w twojej odpowiedzi, mów tam, co ty proponujesz?
1: No, wczoraj rodziców wzięliśmy na pyszne flaki.
0: Flaki.
1: No wiecie, no tak, flaki. No bo w niedzielę, wiecie, no rosół, ziemniaki, szkabowe.
0: No tak.
1: No a tu na flaczki.
0: Pięknie. No. Czyli rozumiem, że to jest absolutny must have Polaka. W lato trzeba zjeść flaka.
1: Tak, oczywiście. Jeszcze w takiej dobrej restauracji.
0: Aha. A też tak masz z tymi flakami, bo jak już tak na temat flaków zeszliśmy, a ja jestem smakoszem flaków, ja lubię flaki. Nie każdy lubi, a ja lubię akurat flaki.
1: Uwielbiam. No, bo... Jakiś czas nie jadłam, bo mi tak jakoś nie smakowały. Ale jak poszłam do tego baru i tam siostra mnie mówi, wiesz, flaki to są dobre, ja mówię, uwierzcie mi, są pyszne.
0: A posłuchaj, a ty doprawiasz, jak już dostaniesz taką micha flaków, to doprawiasz się czym?
1: Nie? One są tak doprawione.
0: No.
1: Wiecie co, ja kiedyś nawet bułki nie jadłam do tych flaków, a teraz z bułeczką, oczywiście.
0: A to jest... Ja na przykład nie wyobrażam sobie flaków, bo ja lubię je doprawić tak, żeby były na ostro, nie? Więc dosypuję ostrej papryki.
1: One są tak doprawione, że już nie trzeba je przyprawiać.
0: No dobra, no niech ci będzie.
1: Ta kucharka to ma smak?
0: No niech ci... Ja nie wiem, u mnie to jest działa tak mniej więcej, że jak moje flaki nie będą czerwone w misce, takie palące wręcz, takie, wiesz, tego, to ja ich nie tknę. One muszą być palące strasznie.
1: Nie, ale mówię ci, tu jakbyś pojechał do tej restauracji pod lwem, powiem tak. One są tak doprawione, że nie trzeba ich doprawiać.
0: No dobra, niech będzie. Marzena, dobra, to mnie zachęciłaś w takim razie, odnotowane. Każdy prawdziwy Polak w wakacje, znaczy w lato, przepraszam, nie w lato, jeść flaka powinien, a co jeszcze 7268268826 albo Messenger, zapraszam, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato. SK2

W zarządzanym przez siebie szpitalu, co może oznaczać pracę nawet po 300 godzin miesięcznie. No proszę bardzo, jaki zapracowany kolejny lekarz. Jak się później okazało, pan Dariusz jest też radnym Prawa i Sprawiedliwości, radnym z powiatu, który zarobił prawie 1 000 000 zł. To trochę mniej niż największe gwiazdy telewizji, no ale jednak znacznie więcej niż znaczna większa część lekarzy, prawda? No cóż, pan Dariusz to, jak powiedziałem, też radny z powiatu, pracy ma sporo. Jakby powiatowy radny poszedł jednak do TVN-u, to by zarobił tyle co wojewódzki. No a tak to zarabia ciut mniej.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: I po reklamie.
10: W Koninie poranek zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury, a temperatura osiągnie 21 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go poczuć, więc warto mieć to na uwadze. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu czeka nas prawdziwa uczta pogodowa z temperaturą sięgającą 27 stopni i pełnym słońcem. Wieczorem niebo będzie niemal bezchmurne, a termometry pokażą 21 kresek.
11: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Ponad 1400 interwencji. Tyle do wczorajszego wieczora interweniowali strażacy w związku z burzami. Wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. Więcej o tym w newsach o 7.00. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. Mediatorzy z Pakistanu i Kataru mówią o zachęcającym postępie i utworzeniu mechanizmu dalszych rozmów technicznych. Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi

Punkt na mundialu dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Z kolei Belgia, Iran 0-0, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.

0: No teraz rzeczywiście można powiedzieć, że lato stygnie nam z dnia na dzień, bo zaczęliśmy ten jeden z najpiękniejszych okresów, jeżeli chodzi o cały rok. Nie wiem, czy bardziej wolicie wiosnę, czy bardziej wolicie lato. Chyba ja jednak trochę wiosnę, bo to wiosna zawsze jest przed latem i wtedy jest na co czekać, a jak już lato przychodzi, to niestety z dnia na dzień będzie go ubywało, tak jak i dnia, moi drodzy. No dobrze, mamy tak, 22 minuty do godziny 7, odbieram kolejne telefony, odbieram kolejne SMS-y, które się pojawiły i przychodzą na 726-826-826. No i mamy na przykład SMS, że w lato każdy Polak z pewnością powinien ubić muchę, a już na pewno z pewnością komara, bo pogryzie. No w lato rzeczywiście można tak przyciąć komara. Mamy też i wiadomość na Messengerze od Ani. W każdy Polak latem powinien zjeść przynajmniej raz plądrę nad Bałtykiem i ponarzekać na paragony grozy. Rzeczywiście, to się z tym zgadza. I jeszcze telefony to bierzemy, który przyszedł nam na 726-826-826. Halo, halo.
1: Witam moje ukochane Radio SK2 i prowadzący.
0: Witam.
1: Co każdy Polak powinien robić w latem?
0: To jest.
1: Pić serwato, czyli serwatkę, naturalny antybiotyk, doi rany, panaceum na wszelkie dolegliwości, pić serwatkę, czyli serwato, całe lato. Kłaniam się, Tadeusz.
0: Kłaniam się również, panie Tadeuszu. No proszę bardzo, czyli Tadeusz proponuje serwatto, tak trochę z włoskiego tutaj zaleciało, prawda? Tak więc moi drodzy, moja Polko, mój Polaku, pamiętajcie, w lato musisz pić serwatto. Znam też takich, którzy po włosku będą tyrajmisiu przez całe lato. Im nie zazdroszczę.
2: SK2
0: się nam włoski tydzień zrobił. Mamy 20 minut do godziny 7. Pytanie rzucone, czekamy na odpowiedzi. Co każdy Polak, co każda Polka powinien zrobić w lato? 726 826 826 albo Messenger.

0: A czy wy już się nauczyliście zdanie po zdaniu Sławka Peszki? Jeżeli nie, no to macie jeszcze trochę czasu. Po godzinie 7 znowu ktoś stanie oko w oko z tym, co Sławek Peszko nam powiedział i zakomunikował i spróbuję odgadnąć wygwizdane słowo. Jeżeli chodzi o dzisiejszą zagadkę, proszę bardzo.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No, jak się nie kończy, to już wasze zadanie. Ta osoba, która odgadnie, co Sławek Peszko miał na myśli, pojedzie z nami na Stadion Narodowy postrzelać razem ze Sławkiem karniaki. No i dostanie od nas szansę na wygranie nawet 10 000 zł. Po 7 gramy.

0: To oczywiście Ola Kendra w Radiu SK 2 na 3,5 minuty do godziny 7. Moi drodzy, oczywiście nie powiedziałem, zdaję sobie sobie, że nie powiedziałem, jak można dostrzelać te karniaki. Żeby wziąć w SK Karniaki Cup udział, no to trzeba najpierw wejść oczywiście na sk.pl i tam wypełnić formularz. No i po 7 oczywiście będę do kogoś z Was dzwonił, żeby wykończył też to, co powiedział Sławek Peszko, a już za chwilę newsy w Radiu SK 2, a tam oczywiście ciąg dalszy zamieszania z odebraniem orderu Orła Białego. Zostańcie z nami.
1: SK 2.
2: Może się zakochał.

0: Teoria.
1: I praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill.
1: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alektos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: I po reklamie.
9: W Koninie poranek zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą około 21 kresek, a słońce będzie się przebijać przez niewielkie chmury. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Jakość powietrza dobra, dlatego oddycha się pełną piersią. Po południu niebo prawie bez chmur, a temperatura wzrośnie do 27 stopni. Wieczorem znów 21 kresek i bezchmurne niebo. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
10: Jest siódma, News SK2, Anna Łobocka. Wołodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Powiedz, czy jest szansa na złagodzenie nastrojów?
11: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
10: A co na to wszystko polska strona?
11: Prezydent Karol Nawrocki zdania w kwestii orderu nie zmienia, a tak mówił podczas spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstańców Śląskich.
12: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
11: Z kolei premier Donald Tusk konflikt polsko-ukraiński nazywa błędem i zaznacza, że stara się łagodzić nastroje także w rozmowach z europejskimi partnerami.
10: Prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji strażaków to w związku z burzami, które przeszły nad Polską.
13: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
10: Mówił Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem, gdzie drzewo uszkodziło dach szkoły. Blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Były rajdy rodzinne, wyścig dla dzieci oraz konkursy z nagrodami.
14: Jesteśmy drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
15: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
16: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
10: A kolejna edycja Małopolska Tour odbędzie się 12 i 13 września w Nowym Targu.
8: SK2 Sport.
10: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
17: No i moi drodzy, mamy już 3 minuty po godzinie 7. Chciałem zauważyć, że od wczoraj dni są już coraz krótsze. Tak jest, no, tylko się obejrzeć. Zaraz żyto pozwożą, dzieci do szkoły pójdą, na groby będzie trzeba jechać, prezenty pod choinkę kupić, no. Co ja wam powiem, no. Polecie.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Polecie, powiedziałem, nie polejcie, polecie już. No, trzeba się do tego przyzwyczaić. 4 po 7, Jarząbek, kłaniam się bardzo nisko.

0: Eska, garniaki kał.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: Dzisiaj strzelała będzie Ola. Dzień dobry.
3: Cześć, cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, Olu. Ola napisała w zgłoszeniu tak. Mając kilku braci, stałam na bramce tak często, że piłkę trzymałam częściej niż lalkę i do dzisiaj żaden karny mnie nie zaskoczy. Odważna Ola, proszę bardzo. Powiedz mi, dziewczyna, jak się z tym czułaś w ogóle? Że cię bracia wykorzystywali do stania na bramce?
3: Nie, to akurat było fajne. Wolałam zdecydowanie uderzać w piłkę, niż jak oni uderzali we mnie, także...
2: A, w ten sposób. No dobra, okej.
3: Tak, no wiadomo, jak to było w latach 90. nie?
2: Jasne, że tak.
3: Robiło się... Ale podróżnie się dogadywało.
2: Robiło się bramki z plecaków również. No dobrze. Ola, dobra, to ty się zaraz zmierzysz z tym, co powiedział Sławek Peszko, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Będziesz miała na to 3 sekundy. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka. Będziesz musiała odgadnąć wygwizdane słowo. Po tym, jak on skończy mówić, będziesz miała 3 sekundy na to, żeby dokończyć zdanie Peszkina. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Tam będziesz miała szansę zagrać o główną nagrodę, czyli 10 tysięcy złotych, plus jeszcze dostajesz kieszonkowe i jeszcze nocleg w Warszawie i w ogóle full wypas. Jeżeli nie zgadniesz, no to zagadka przechodzi do kolejnej rundy naszej, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: No, jak najbardziej.
2: Dobra,
3: trzymam kciuki.
2: Jesteś gotowa? Ja też trzymam kciuki. Jestem w takim razie
3: gotowa.
2: Dla ciebie. W piątek się udało Januszowi, być może dzisiaj się uda Oli. Zobaczymy. To co? Lecimy?
3: Lecimy.
2: Dobra, wsłuchaj się uważnie i pamiętaj, po tym jak Peszko skończy mówić, ty masz 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, zagadka brzmi.
4: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
3: Dobrze.
2: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko. Nie byłaś blisko, tyle mogę zdradzić.
3: No,
2: i to
3: szkoda.
2: Będzie też odpowiedź, ale spokojnie, Ola, leci do ciebie stówka na dobry początek tego dnia. Wspaniałego.
3: No pewnie, fajne i to.
2: Fajne i to, oczywiście. Parę karniaków za stówkę też można strzelić, bo można wynająć za stówkę kogoś, kto ci stanie na bramce na przykład. O to mi chodziło. O nic innego.
3: Super.
2: Oczywiście, że tak. Do Oli leci stówka, a pytanie konkursowe przechodzi do kolejnej rundy, która dzisiaj będzie po godzinie 11. O, i już wszystko wiemy.
0: Eska, garniaki kał.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
5: Dłonie mi drżą.

0: naturalna, jak zawsze oczywiście, Baśka od Wilków na 20 minut po godzinie 7. Moi drodzy, przeglądam internet i wiecie, co ostatnio zauważyłem? No nieprawdopodobne rzeczy się dzieją tak naprawdę na świecie. W Chinach robot siedział sobie na deptaku, znaczy siedział, klęczał na deptaku i prosił ludzi o poratowanie drobnymi. Na jednym z chińskich deptaków klęczący robot prosił o parę groszy przechodniów. Nadal nie wiadomo, kto zaprogramował tego robota, żeby sobie trochę pożebrał. Czy to była tylko demonstracja jakaś, czy może to był jakiś projekt artystyczny, czy może jakiś eksperyment społeczny, no nie wiadomo. Nie wiadomo też, ile ten robot zebrał, ale z tego, co widzę na filmikach, to ludzie wrzucali mu po parę groszy do tego kubełka. Jedno tym wszystkim tak naprawdę mnie niepokoi, bo roboty są już wszędzie. Roboty są w policji, w kuchni przecież przygotowują dania, prawda? Leczą ludzi czasami roboty, no. Ale robot, który zabiera robotę bezrobotnym, to jest dopiero nowość.
1: Es.

0: Prawda, prawda, prawda, moi drodzy. Już 24 minuty po godzinie 7. Lato nam przyszło, lato już trwa. Dzisiaj pierwsza doba z tym naszym wspaniałym okresem w ciągu roku. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, bo za gorąco. Miałem dzisiaj do was pytanie, co każdy Polak, co każda Polka powinien koniecznie zrobić w lato? Bo to jest taki czas, gdzie można robić naprawdę różne rzeczy. No ale no to co jest takiego polskiego? Co powinniśmy robić w lato? Przychodzą i dobre, i też dobre odpowiedzi. Proszę bardzo, odbieramy telefon 726-826-826. Proszę bardzo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałam powiedzieć, że każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. Do widzenia, Grażyna.
0: Dziękujemy, Grażynko, dziękujemy. Każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. To ja to rozszerzę. Każdy Polak też powinien sobie zmienić lusterko, bo dlaczego tylko Polka, prawda? Natomiast jeżeli już będziecie zmieniali lusterko, to uważajcie, bo może wam odbić.

agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: sklep Biedronka.
1: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwysenior.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Dziś rano w Koninie chmury będą próbowały zdominować niebo, ale słońce nie da się tak łatwo pokonać. Termometry wskażą 21 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr z północnego zachodu będzie ledwie odczuwalny, co sprawi, że poranek minie spokojnie. Po południu sytuacja się poprawi, a słońce zagości na dobre, podnosząc temperaturę do 27 stopni. Wieczorem znów wrócimy do 21 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Konin wracamy do polskich hitów.
7: 7.30, News SK2, Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na A4 w Opolskiem w okolicy Rzędzi Wojowic. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji w finale. W 7. meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Na koniec Triest we Włoszech i awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobiety od mężczyzn. Dwojgu turystom nie spodobał się ten ponad stuletni zwyczaj i ulokowali się po stronie dla panów. Poproszeni o rozdzielenie się, zarzucili mieszkańcom, że żyją w średniowieczu. Ostatecznie para turystów opuściła plażę.
8: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
9: Mamy 29 minut do godziny 8. Ja wiem, że w kalendarzu jest czerwiec, ale w Radiu SK2 jest teraz maj od Warius Max.

Zaczęliśmy i znowu to zrobimy, moi drodzy. Rusza nasza zabawa polska, jest najfajniejsza. Już dzisiaj pierwsza runda finałowa się rozpoczyna. W tym tygodniu będziecie grali o pobyt w wypasionym, pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris w Polenicy Zdroju, tak więc już można wchodzić na sk2.pl i już można zgłaszać się do naszej zabawy. Jeżeli odpowiecie na ogromną liczbę pytań odnośnie Polski, to do takiego hotelu kogoś zabierzecie i sobie tam pobędziecie troszkę. Pięciogwiazdkowe hotele i zestawy kosmetyków czekają na was. sk2.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. No i dzisiaj zaczynamy naszą zabawę. Polska jest najfajniejsza. Pamiętaj.

uszami wyobraźni słyszę już te pytania. Co to za fajna piosenka w Radiu SK2? Patty, zabiłeś tę miłość, nie ma nas. Na 12,5 minuty do godziny 8, moi drodzy. Pierwszy dzień lata wczoraj obchodziliśmy, no dzisiaj jest pierwsza doba lata, a tak naprawdę pierwsza taka noc wiosenno-letnia już też za nami. W Warszawie, jak lato przychodzi, to zaczyna się też zabawa. To jest taka już tradycja, że w stolicy znowu puszczono największy w Polsce wianek. Wianki w Warszawie organizowane są nieprzerwanie od 1996 roku, choć sama tradycja pochodzi jeszcze oczywiście z czasów pogańskich. W tym roku jubileuszowa, 30. taka impreza, przyciągnęła na stołeczne bulwary dziesiątki tysięcy osób. No i kulminacją był oczywiście gigantyczny wianek, który tradycyjnie został puszczony w Wiśle. I przeglądam sobie właśnie teraz profile na Facebooku Warszawy i tak patrzę na ten wianek i tak patrzę i patrzę. I jedyne, co może można o nim powiedzieć, to, że no, powiem wam tak, no ładne kwiatki, no. SK2.

0: ORP Chmurka albo USS Słoneczko. O, takie mogą być nazwy statków na niebie. 5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa miasta. I już w tym momencie można się zgłaszać do zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y. Można też zgłaszać się Messengerem, tylko pamiętajcie, że na Messengerze to musicie zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na bardzo filozoficzne pytanie, moi drodzy. I z tym pytaniem Was zostawiam. Macie trochę czasu? Zastanówcie się nad odpowiedzią. Dlaczego ja?
1: SK2.
2: Ciągle zbyt posępną.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelink 4.

komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Piața. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: I po reklamie.
4: Dziś rano w Koninie przewidywana jest mieszanka chmur i słońca. Termometry pokażą 21 kresek, a wiatr będzie delikatny, co zapewni przyjemne warunki do rozpoczęcia tygodnia. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie, więc nie ma się czym martwić. Po południu słońce zagości na dłużej, a temperatura wzrośnie do 27 stopni. Jutro spodziewajmy się podobnej pogody. Sporo chmur, ale z przejaśnieniami i maksymalnie 24 stopnie. Zaraz w SC2 newsy.
5: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. Strażacy dogaszają pogorzelisko, to w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli, mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku.
6: Trwa dogaszanie ostatnich zezwoleń ognia, przeszukiwanie pogorzeliska, ale akcja ze względu na to, że są jeszcze drobne ogniska pożaru, potrwa z pewnością kilka godzin. Być może na miejscu będzie potrzebny ciężki sprzęt, żeby po prostu rozebrać niektóre elementy konstrukcyjne budynku.
5: Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z powodu zanieczyszczenia powietrza trzeba było ewakuować 20 osób mieszkających blisko palącej się fabryki. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co już ustalono.
7: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
5: Padły też kolejne mocne słowa. Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus. To będzie pierwsza taka w Polsce stołówka studencka. Ma być tanio, zdrowo i sezonowo, a menu ma opierać się głównie na warzywach i owocach z uczelnianych upraw. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ruszają przygotowania do otwarcia nowej jadłodajni, mówi profesor Danuta Figurska-Ciura, kierowniczka projektu.
8: Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł.
5: Stołówka ma powstać w kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok.
3: SK2 Sport.
5: Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią o 19. Po 2 turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują 4. miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia. Biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
9: Moi drodzy, czyli co? Czyli studenci będą sobie hodować jedzenie, które później będą spożywali w ramach studenckiej stołówki. To co oni tam będą hodowali? Jakie owoce, jakie warzywa? Parówkę z chlebem i ketchupem, pewnie.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Nie no, żartuję, oczywiście to za moich czasów by tak się żywiło. Dzisiaj student jest na wypasie, że tak powiem. Zajrzyjcie po ceny do stołówek studenckich, to się przekonacie, że trzeba być wypasionym, żeby tam się żywić.

Kolejna propozycja od męskiego grania w Radiu SK 2 na 10 minut po godzinie 8. Już za chwilę gramy w Państwa Miasta, a tymczasem poprzewracane namioty, porozrzucane ławki, wielka ewakuacja. Tak wyglądał jeden dzień na ostatnim airshow w Lesznie. Nad miejscowością przeszła gigantyczna wichura, gwałtowna burza przerwała pokazy. Wiatr był tak silny, że powywracał niemal wszystkie stoiska, zdemolował przygotowane dla ludzi strefy i zmusił organizatorów do przerwania zawodów. No i w ten sposób wiele godzin wydarzenia po prostu od tak przeminęło z wiatrem.

0: Adrenalina. Adrenalina rzeczywiście buzuje, bo za chwilę zaczynamy Państwa miasta. A komu los będzie sprzyjał, to za chwilę się o tym przekonamy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czy będzie to Tomek, czy będzie to Patryk, to zaraz się okaże. Dzień dobry, panowie.
4: Cześć, witam.
5: Cześć.
0: Jest, dobra, jest Tomek, jest Patryk, bardzo fajnie. To ja wam przypominam zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że na kole losuję dla każdego z was po literze, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Teraz tak, ważne, bo nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli by ta odpowiedź późniejsza była poprawna. Kto zdobędzie więcej punktów, ten zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, zdobywa prezenty od Radia SK2. Jeżeli któryś z was trafi sobie Jokera, no to będzie mógł sobie dla siebie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, Patryk też jasne. Bardzo fajnie. Tomek, ty odpowiadasz jako pierwszy, więc kręcę dla ciebie kołem jako dla tego pierwszego. W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Muszę być delikatny teraz, bo to koło mi się rozlatuje. No i mamy. Dobra, wylosowaliśmy. Dla ciebie literka U. Jak ulala. Francuz mówi ulala. U.
4: No. U.
0: U. U otwarte. O, najlepsze. Dobra, to co, gotowy?
4: Gotowy.
0: Na U otwarte poproszę o państwo.
4: Urugwaj.
0: Miasto.
4: Ustka.
0: Znana postać.
4: Magda Umer.
0: Inaczej powiedz, od początku.
4: Umer.
0: Tak.
4: Magda.
0: Roślina. No, no i tutaj rośliny. Pamiętajcie, że mu odpowiadamy na tę literę, którą wylosowaliśmy. Umer Magda oczywiście jest. Mamy Umer Magdę, 3 punkty do pobicia. Patryk, 3 punkty do pobicia dla ciebie.
5: Dobrze.
0: Dobrze. Zobaczymy, czy dobrze. W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo. W prawo. To jest ta prawa. Kręci się koło za kołem i wypadła literka blisko, blisko. R.
5: Mhm. Mhm. Tak.
0: Dobra. Wszystko gotowe?
5: Tak.
0: To zaczynamy. Uwaga, na literkę R, Patryku, poproszę o państwo.
4: Rumunia.
0: Miasto.
4: Radom.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Robin Hood.
0: Imię.
4: Robert.
0: Roślina.
4: Rzodkiewka.
0: No okej, okay, dobra, mamy. Rzodkiewka weszła rzutem na taśmę. Jeszcze sprawdzę, bo z tym Robin Hoodem to wiesz, jak to jest. Jest kilka.
4: Tak.
0: Zaraz zobaczymy. Czy jest... No jest, dobra, okej, okay, jest, bez żadnych tego głosu jest Robin Hood Książę Złodziei, Robin Hood coś tam, Robin Hood, nie wiem, chodzi na zakupy i tak dalej, ale jest też film Robin Hood, tak więc, mój drogi Patryku, do ciebie leci prezent marzeń o wartości 500 zł. Czy ja tam, przepraszam bardzo, słyszałem delikatną nutę radości w twoim głosie?
4: Tak, troszkę.
0: Troszkę. No, taka delikatna nutka, nuteczka, malutka. Do Patryka leci prezent marzeń o wartości 500 zł, ale oczywiście Tomek od nas też dostanie paczkę prezentów, a Państwa miasta wracają jutro po godzinie 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

No właśnie, była ostatnia afera z tymi, których nie było, a ich wszyscy szukali. Wielka akcja policji, to jedna z największych w ogóle akcji policji ostatnich miesięcy. Mundurowi uderzyli w osoby poszukiwane. W dwa dni policja i Straż Graniczna zatrzymała prawie 2000 osób poszukiwanych przez polskie organy ścigania, w tym 169 cudzoziemców. W akcji wzięło udział 25 tysięcy funkcjonariuszy. No a wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane również za te najcięższe przestępstwa. Do tej pory nie wiadomo, gdzie byli, no to teraz przynajmniej będzie wiadomo, gdzie będą.

0: promocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
0: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
0: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
0: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
7: MediaMarkt.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Koninie zapowiada się całkiem przyjemne przedpołudnie. Na niebie więcej chmur, ale temperatura będzie sprzyjać, bo termometry pokażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni, lekki, nie powinien przeszkadzać w planach. Jakość powietrza dobra, więc można oddychać pełną piersią. Po południu pogoda jeszcze bardziej się poprawi. Słońce wyjdzie zza chmur, a temperatura wzrośnie do 27 kresek. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 Konin już za chwilę.
15: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. W Szczecinie rusza dzisiaj proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jednym z oskarżonych jest poseł PiSu Dariusz Matecki. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzania środków z funduszu oraz prania brudnych pieniędzy. A więcej o tym powiemy w newsach o 9.00. Dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94, a za diesla 6,12. W Toronto wyniki mundialowych meczów trafnie przepowiada złota rybka o imieniu Swimbapé. Nad akwarium, które stoi w jednym z biurowców przed meczami, umieszczane są małe flagi. Strona, w którą Swimbapé popłynie najpierw, wskazuje zwycięzcę. Dotychczas trafność rybki wynosi 80%.

Jenny, czyli utwór, który otwierał album Dziecko, czwarty album studyjny Edyty Bartosiewicz z 97 roku, a więc jakby nie patrzeć, ten kawałek ma już prawie 30 lat, czyli mógłby już zagłosować na przykład. A my teraz wracamy do tego, co się działo historycznie, również w newsach, w gazetach, na portalach, o czym kiedyś pisano, czyli nasz kącik odkurzający. Sprawdzamy, o czym kiedyś pisano, nadajemy tym newsom nowe życie. No to lecimy, moi drodzy. Straż pożarna interweniowała ponad 60 razy w związku z ulewą, która przeszła przez Warszawę. Doszło do wielu podtopień. Kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami, m.in. na Wisłostradzie, pisała Wirtualna Polska 22 czerwca 2020 roku, 6 lat temu. I określiła to takim wielkim tytułem: Wisłostrada zalana po ulewie. 22 czerwca wypadał wtedy w poniedziałek. Ulewa przeszła w niedzielę. Więc można by było śmiało stwierdzić, że w poniedziałek Wisłostrada była zalana po weekendzie.

0: SK2 Konin.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

ale ten czas zasuwa, no ekspresem leci, można powiedzieć. 9 minut do godziny 9 zostało, no to jak o ekspresie mowa, to powiedzmy sobie o korupcji w zakładach kolejowych w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób w związku właśnie z podejrzeniem o udział w układzie korupcyjnym przy naprawach i modernizacji taboru kolejowego. Układ działał od grudnia 2019 do stycznia 2024 roku i wykręcił przy tym prawie 29 milionów złotych tak na lewo. Zatrzymani mają już zarzuty korupcyjne, część z nich przyznała się do winy, a sprawa, jak to pisze policja, ma charakter rozwojowy. No niestety, nie powinno się pracować przy kolejowych przetargach, jak się ma niekontrolowany pociąg do pieniędzy, nie? Eskan.

0: 5,5 minuty zostały do godziny 9. Kasia Grodzka już w studiu, już się przygotowuje i za chwilę przejmie antenę.
1: Tu czerwono się świeci, to tu?
0: Tak, to tu. Bardzo dobrze. Pierwsza lekcja zaliczona. Możesz pracować w radiu, moja droga. Do twoich obowiązków będzie należało wypuszczenie najlepszych polskich hitów. Tak, i do twoich obowiązków będzie należało wyselekcjonowanie kolejnej osoby, która pojedzie z nami na Narodowy.
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
1: Siadaj, Paula. No,
0: posłuchajcie, ale żeby nie było tak łatwo, tak trudno może w ten sposób, no to wujek Jarząbek zawsze jakąś podpowiedź rzuci. Dzisiaj Sławek Peszko mówi...
2: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No, a Jarząbek podpowiada...
1: Ciężko.
0: To wygwizdane...
1: No,
0: czasami jest słodkie.
1: Coś z deserkiem?
0: Więcej nie powiem.
1: Mniam.

0: Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. szczęśliwysenior.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Dziś w Koninie czeka nas całkiem przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie temperatury sięgające 22 kresek, choć słońce będzie się chować za chmurami. Na szczęście ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu niebo się rozchmurzy, a termometry pokażą nawet 27 stopni. To idealny czas na relaks na świeżym powietrzu. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
7: Jest 9 news SK2, Anna Łobocka. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędzi-Wojowicach w Opolskiem. Około 3 w nocy ciężarówka wjechała w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik, mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
8: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby. W stosunku do jednej osoby wdrożono procedurę związaną z resuscytacją krążenia. Niestety nie udało się uratować tej osoby.
7: Przyczyny wypadku ustala policja. Przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Za pół godziny w Szczecinie rusza proces posła PiSu i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy to m.in. wyłudzenia środków oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
9: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy, co do tak zwanych wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
7: Posłowi PiSu grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce. Nawałnice dały się też znaki w Małopolsce. Żywioł uderzył w Kraków i okoliczne powiaty, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
10: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
7: W Małopolsce do 20 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
11: SK2 News Konin.
12: Jan Grzylaczyk, park edukacyjny z trampolinami i placem do koncertów. To wszystko powstanie na Kleczewskiej Malcie. Gmina wyda około 22 miliony, z czego 80% to unijne dofinansowanie. Przebudowa ma zakończyć się w maju w przyszłym roku. Działalność elektrowni Pątnów ma zakończyć się za 2 lata. W jej miejsce może powstać elektrownia jądrowa, jeśli wybrany będzie Konin. Jeśli nie, być może elektrownia gazowa. Decyzja o wyborze lokalizacji budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce ma zapaść w 2028 roku.
11: Ja wspominałam już w piątek, że nikt tak gorąco nie przywita lata jak my tutaj w Polsce. Nie dość, że masa super imprez typu noc, kupały czy wianki, to jeszcze gorąc nie z tej ziemi. I taki ma być cały ten tydzień, więc dbajmy o siebie. Tutaj Radio SK2, Natalia Nykiel na początek, Kasia Krocka, dzień dobry.
2: No to gramy.

Dotyk, dokładnie tak. Edyta Górniak w Radiu SK 2. Dotyka nas też mocno upalna aura w całej Polsce. W tej chwili widzę, że synoptycy wydali też ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami na południowym wschodzie Polski. Ma to ostrzeżenie obowiązywać do wieczora. I teraz powiem Wam, dlaczego warto nieco częściej sprawdzać aplikacje pogodowe, bo wczoraj synoptycy pisali, i to w oficjalnych komunikatach, że upały ustąpią, a burze będą zanikały. No i teraz widać, że tak jednak się nie wydarzy, to wszystko się zmienia, więc warto mieć to na uwadze. U nas nie zmienia się, słuchajcie, jedno. To, że gramy Wam najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło, już teraz przed nami.

W weekend przywitaliśmy lato, a my zagramy trochę na przekór, ale za to premierowo w Radiu SK 2 zgrabne trio Gips, Igo i Formani. Ostatni dzień lata już teraz przed nami w Radiu SK 2.

0: To jeden z tych uniwersalnych kawałków, bo jednocześnie można nim i przywitać i pożegnać porę roku. Ostatni dzień lata, Gips i Igo oraz For Money. Gramy wam w Radio SK2 i tak przedstawia się dziesiątka polskich hitów w tej godzinie, a przed dziesiątą usłyszycie jeszcze zespół Kombi i Sanach. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty?

0: Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: z dedykacją dla wszystkich, którzy w ten miniony upalny weekend postanowili wybrać się w nasze piękne góry i zdobyć jakiś szlak albo szczyt. Łatwo na pewno nie było, więc brawa dla Was. Za nami punk rockowe podejście do góralskiej muzyki prosto spod Tatr. Zespół The Press, zbliża się 10:00. Za chwilę newsy Radia SK2.
1: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: No i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Koninie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie nam pogodnie z niewielką ilością chmur na niebie. Temperatura wyniesie około 23 kresek, a wiatr z północnego zachodu będzie ledwie odczuwalny. Po południu czeka nas błękitne niebo i słońce z maksymalną temperaturą sięgającą 26 stopni. Jutro również zapowiada się pogodnie, z podobnymi warunkami. Środa kontynuuje ten trend. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
16: Jest 10:00, news SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Włocławka, gdzie przy Barskiej płonie magazyn z chemikaliami. Służby ewakuowały pobliski szpital, mówi Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej.
17: Ewakuowaliśmy tam 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Tam to jest szpital publiczny, tam byli pacjenci, którzy byli na rehabilitacjach.
16: Jakość powietrza ma zbadać Włocławski Wydział Ochrony Środowiska. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To wywołało kolejne napięcia na linii Warszawa-Kijów. Zełenski wprost krytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
18: Pogana historia. Uważam, że ona zakończy się pogana.
16: Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy. Domagamy się przyjazdu premiera, mówi rolnik Paweł Toporek.
19: Rolnicy po prostu są zmuszeni do tego, żeby wyjechać i nie zjeżdżamy. Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje.
16: Protest zalegalizowany jest na 2 miesiące.
1: SK2 News, Konin.
14: Jan Grzylaczyk, 46 wniosków na projekty KBO przeszło pozytywnie weryfikację. Mieszkańcy Konina będą mogli wybrać spośród 18 dużych i 28 małych projektów. Głosowanie potrwa od 7 do 20 września. Do 30 czerwca strażacy zawodowi ochotnicy mogą zgłaszać swój udział w drugich mistrzostwach Polski Firefighter Combat Challenge Poland, które we wrześniu ponownie odbędą się w Licheniu Starym w gminie Ślesin. Będzie to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także doskonały sprawdzian umiejętności.
0: Minęła 10:00, w tej godzinie mam coś dla fanów męskiego grania, bo usłyszymy koncertową wersję pewnego słynnego, imprezowego kawałka oddziału zamkniętego, ale w nowej aranżacji. Tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry. 10 hitów. 10.

0: Marisa w Radiu SK2 odkochaj, natomiast Sławek Peszko uwielbia, wręcz kocha swoje złote myśli. Bywają skomplikowane, o czym w poranku przekonała się nasza słuchaczka Ola.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
2: Dobrze.
3: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko.
0: Artur podpowiada już słowo słodki, a ja tylko podpowiem, że to nie jest wcale do jedzenia. SK2.pl. Czekam na wasze zgłoszenia do SK Karniaki Cup. Po 11:00 kolejna osoba spróbuje dołączyć do naszej jedenastki marzeń i w lipcu zagrać o 10 000 zł na PGE Narodowym.
4: SK2.

0: 2.
1: Teraz w Radiu SK 2 połączenie romantyczne, lecz z pazurem. To nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem przed nami.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Kinga, ta gitarka. Takie klasyki też gramy wam w Radiu SK2. Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Jeśli taka podróż w przeszłość wam się podoba, to po godzinie 11 zapraszam na kolejną wycieczkę muzycznym wehikułem czasu. Tym razem skoczymy do roku 88. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska.

0: sklep Biedronka.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.

0: przed epoką wstydu i zespół Various Monks. Gramy wam w Radiu SK2. Ja mogę was za to zapewnić, że wstydu nie będzie, jeśli nie uda wam się odgadnąć zagadki Sławka Apeszki, bo Sławek ma wielką fantazję, po prostu. SK2 Karniaki Cup po 11:00 zadzwonię do kogoś z was, tego kogoś, kto zostawił swoje zgłoszenie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwysenior.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: W Koninie szykuje się naprawdę przyjemny dzień. Termometry pokażą 25 kresek, a na niebie niewiele chmur, więc słońce będzie miało pole do popisu. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, dlatego nie przeszkodzi w planach na świeżym powietrzu. Jakość powietrza również na plus, więc oddychać się będzie lekko. Po południu będzie jeszcze cieplej, bo temperatura wzrośnie do 26 stopni, a niebo pozostanie bezchmurne. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
15: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham na pierwszym miejscu, dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. Starmer powiedział też o tym, co będzie działo się w najbliższych dniach. Zwrócę się do Krajowego Komitetu Wykonawczego Partii Pracy o ustalenie harmonogramu, zgodnie z którym nabór kandydatów rozpocznie się 9 lipca, zakończy przed wakacjami. Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Czwarty dzień obławy w Świętokrzyskiem wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. Jest on podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Mężczyzny szuka około 200 policjantów wspieranych przez drony, kłady i śmigłowiec, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej komendy.
16: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
15: Prokuratura postawi poszukiwanemu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa.
1: Zdobyli 9. złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7. meczu play-off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
13: Nie mieliśmy jednego lidera, mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
1: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.
17: SK2 News, Konin.
18: Jan Grzlaczyk. Do 15 września w Ruminie będzie działała przeprawa promowa. Każdy kurs wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego. Zapotrzebowanie należy zgłosić najpóźniej do godziny 10 w dniu planowanej przeprawy. Ponad 180 razy interweniowali w ciągu minionej doby wielkopolscy strażacy w związku z burzami. Najgorzej było od piątku do wczorajszego rana.
19: Działania koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji.
18: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie zginął.
0: Czy godzina 11 w poniedziałek to za wcześnie na odgadnięcie, co Sławek Peszko ma na myśli w swojej zagadce? Zaraz się o tym przekonamy. Miejcie telefony w pogotowiu, bo zaraz do kogoś z Was zadzwonię. Oczywiście w sprawie SK2 Karniaki Cup. Kasia Grodzka, dzień dobry, już 3 minuty po 11. 10.

0: Agnieszka, Karniak i Kao.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Już tylko 7 miejsc zostało w naszej jedenastce marzeń, która w lipcu powalczy o sporą kasę na PGE Narodowym i też przy okazji pozna Sławka Peszkę i też przy okazji pobędzie trochę z nami, czyli DJ-ami Radia SK i SK2 w loży VIP. Tak, Dorota, to wszystko może Ciebie czekać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, no masz rację, że to marzenie.
2: No, widzisz.
3: Fajnie by było, żeby się spełniło.
2: No właśnie. Słuchaj, czy ty myślisz, że ty dzisiaj sobie wyszarpiesz to miejsce w tej jedenastce marzeń? Jak się czujesz tak
3: na
2: dzisiaj?
3: Ja nie myślę, ja liczę na to i ja wiem, że to jest ten dzień dzisiaj, że to jest ta godzina.
2: Masz naprawdę świetny mindset, tutaj muszę cię pochwalić. Dorota, ty w swoim zgłoszeniu na sk2.pl napisałaś, że karny to był u ciebie kącik za niegrzeczność. I teraz, że chcesz to zmienić w gola i wreszcie wygrać tę rozgrywkę, właśnie tego karniaka. Kącik za niegrzeczność, czy to taki rodzaj tego karnego jeżyka, na który się wysyłało dzieci?
3: No właśnie, to było coś takiego, tylko w przedszkolu pewnie, wiesz, nie można było mówić, że to jest jeżyk, no to był taki kącik. A ponieważ dziś nie mogły mnie panie nigdy upilnować, to przeważnie tam trafiałam, bo tam nie miały nauku.
2: Czyli Dorota, ty byłaś rozrabiaka po prostu w przedszkolu.
3: Oj tam, a może to była ADHD.
2: A może to po prostu jest taka niespożytkowana siła, którą gdzieś musiałaś spożytkować, a teraz będziesz pożytkowała na odgadnięciu tego, co Sławek Peszko miał na myśli. Czy jesteś gotowa, żebym puściła ci tę zagadkę?
3: Jestem.
2: Dobrze, w takim razie za chwilę puszczam, tylko jeszcze mówię. Po tej zagadce od razu będziesz miała 3 sekundy, który wyliczy ci specjalny czas na odpowiedź i zobaczymy, będziemy sprawdzały, czy dobrze odpowiedziałaś. Puszczamy zagadkę?
3: Tak, puszczamy.
2: Dobra, puszczamy.
4: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to
3: snem.
2: Czym?
3: Snem.
2: Snem? Dobrze słyszę?
3: Tak.
2: No dobra, to chyba trzeba sprawdzić w takim razie, czy Dorota dobrze odgadła.
3: No poproszę cię, bo serducho mi wali.
2: Czekaj, bo mi też. Dobra, uspokajamy się, oddychamy. Uwaga, sprawdzamy. Dorota, to jest właściwa odpowiedź! Brawo!
3: Tak!
2: Jedziesz na PGE Narodowy w lipcu, poznasz Sławka Peszkę. Cieszysz się?
3: Proszę Państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
2: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota! Aj, cała masa zaszczytów na Ciebie teraz spłynie i właśnie spotkanie ze Sławkiem Peszką. Widzimy się na PGE Narodowym w lipcu. Dostajesz kieszonkowy, my zapewniamy hotel, w ogóle wszelkie luksusy. Czyli da się, czyli się da.
3: I ktoś mi powie, że poniedziałki są złe. No powiedz.
2: No właśnie, odczarowałyśmy ten poniedziałek, co więcej.
3: No oczywiście.
2: Dorota, wysyłamy Cię z osobą towarzyszącą i w związku z tym teraz Ci podpowiem tylko, że możesz kogoś pozdrowić.
3: Jezu, no Was serdecznie pozdrawiam, kocham Was, kocham Eskę, słucham cały czas i wszystkich, którzy biorą udział, niech się nie poddają, niech walczą naprawdę, bo warto.
2: Dorota.
3: Warto walczyć i warto sięgać po te marzenia, żeby je spełniać.
2: Dorota, ja następnym razem, jak już będziemy wybierać nowego selekcjonera, to będę głosowała na Ciebie. SK2 Karniaki Cup, kolejna osoba dołącza do naszej jedenastki marzeń, niesamowite emocje. Uch, muszę ochłonąć. Kolejna szansa, już jutro, po godzinie 7:00 trzymam za Was kciuki.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: Tu Radio SK2, ja mam na imię Kasia, a to jest Dawid, pewnie go kojarzycie. Za to Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, no i dosłownie kilkanaście minut temu Dorota dołączyła do jedenastki marzeń Radia SK2. To ci zawodnicy właśnie 4 lipca spotkają się na wielkim finale SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już tylko 6 miejsc zostało, a kolejna szansa na zasilenie tego wspaniałego składu. Już jutro po godzinie 7.
1: SK2. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: jak to się mówi, siła z gór. Bratchanki, Czerwone Korale, gramy wam na danie Radia SK2 tuż przed godziną 12. No i my też, jak takie czerwone koraliki, przemykamy sobie między domem a pracą. Prawdopodobnie macie jakieś sprawunki na mieście czy gdzieś w drodze, to wiecie, że upały bardzo mocno uderzyły w Polskę. Uważajcie na siebie, bardzo mocno trzeba się nawadniać koniecznie, a my gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: W Koninie czeka nas ciepłe popołudnie z temperaturą sięgającą 25 kresek. Na niebie pojawią się tylko małe chmury, więc słońce będzie miało sporo do powiedzenia. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie stabilne, co powinno korzystnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Wieczorem niebo się oczyści, a temperatura spadnie do 23 stopni. Jutro zapowiada się podobnie, z małymi chmurami i maksymalnie 23 stopniami. Tyle teraz, kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
8: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Keir Starmer odchodzi. Na jego miejsce szykuje się Andy Burnham. To teraz główny kandydat do roli lidera Partii Pracy i nowego premiera Wielkiej Brytanii. Bo z Downing Street wyprowadza się Keir Starmer. Zapowiedział dziś, że rezygnuje ze stanowiska szefa rządu. Jak przyznał, to efekt nacisków w jego własnym ugrupowaniu. Moja partia pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by prowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź i akceptuję ją z godnością. Słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i do parlamentów w Walii i Szkocji sprawiły, że Starmer mierzył się z buntem we własnej partii. Jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burzę, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla 9 województw. Chodzi o południowy wschód Polski. W prognozach silne burze, intensywny deszcz oraz porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, lokalnie także grad. Alerty obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Spore utrudnienia dla kierowców od dziś na A2 i S11 koło Poznania. To w związku z remontami na węźle Poznań-Krzesiny. Dotyczą głównie jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic i ekspresówką od Kórnika do Poznania lub Świecka.
9: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy. Tu też przygotujcie się na spowolniony przejazd. Utrudnienia w tym rejonie potrwają nawet 5 tygodni. Jeśli możecie, to omijajcie te rejony.
8: Relacjonował Bartosz Łojewski.
10: SK2 News, Konin.
11: Jan Grzylaczyk. Aż 49 projektów zgłosili studenci architektury na zagospodarowanie terenów przy stadionie i koparce SKR w Kleczewie. To w ramach konkursu urbanistycznego, który ogłosiła gmina Kleczew. Pracę będzie można oglądać na wystawie do 5 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie. Już nie w workach, a tylko i wyłącznie w pojemnikach będzie można wystawiać odpady bio. Gmina Żgów wprowadza nowe zasady wywozu śmieci od 1 lipca. To oznacza, że bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą odbierane.
12: Tak jak słyszeliśmy w newsach, cały zestaw kataklizmów dostajemy w pakiecie tego poniedziałkowego All Inclusive'a. Dbajmy dziś o siebie, oczy dookoła głowy. Na spokojniejszy nastrój zespół BAM na początek tej godziny dla Was mam. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Pała nam ładnie antenę. Hania Wyszkoni, lampa i sofa za nami w Radiu SK2, a Kamil Nosel też poprzestawiał tylko fakty w swojej wersji wydarzeń. Przed nami jego wkrętka.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Słucham. Migomat mnie ci do po tej stronie, ja jestem, proszę pani, z ekipy ociepleniowej. Dzwonię do pani, bo będziemy na klatkę wchodzili. I teraz musicie z panią domówić, bo pani ma balkon po tej stronie do ocieplenia.
3: Wie pan co, no, da, może pan podejść, bo nie wiem za bardzo, o co chodzi panu.
2: No to nie, ja pani wytłumaczę wszystko, proszę pani, bo się tam lokatorzy burzą, a niestety będziemy mieli takie materiały budowlane, proszę pani, że muszę to pani wytłumaczyć.
3: Wie pan co, no, tu zaczęli oklejać mi ten... Tak. Szyby, drzwi balkonowe mi okleili, no. Proszę panowie, nie widzę nikogo więcej.
2: I już mówię, proszę pani, co będziemy robili? My jak damy ten, proszę pani, styropian, żeby ocieplić ten budynek, to mamy takie duże płachty, proszę pani, dwumetrowe. I my te płachty, pani, to przykleimy, zrobimy i dopiero jak zrobimy cały blok, to mamy zielone światło, żeby otwory powycinać. Dlatego też uprzedzam panią, że może pani mieć ciemno na lokalu mieszkalnym od strony tych okien, gdzie będziemy ocieplać.
3: Wie pan co, ile to potrwa ocieplenie, bo chodzi mi o to, bo ja mam zabudowę, no. Żebym to po prostu mogła zasunąć, bo was nie będzie od czwartku do poniedziałku podobno.
2: Tak, tak nas nie będzie, proszę pani. Tak. I jak zrobimy cały blok, jak zrobimy cały blok, to wtedy mamy zielone światło, żeby wam te otwory, proszę pani, balkonowe i oknowe powycinać. I wtedy będziecie mieli bieżące światło. A do tej pory, proszę pani, to będzie tam styropian.
3: No nie szkodzi, no jakoś to przeżyjemy.
2: Pani, a to niektórzy mi się burzą, że przez tydzień albo dwa tygodnie to oni nie wytrzymają. Dlatego ja do każdego dzwonię.
3: Nie chodzi o to, wie pan, jakoś przeżyje. No zjedz, jakoś ludzie przeżywają. Niech nie przesadzają niektórzy.
2: No, no. Ale wolę być lojalnym i panią uprzedzić.
3: Bo gdyby, to nie będzie przeszkadzało.
2: Wie pani, bo gdyby mieli małe płachty styropianowe, to tam by porobili tak, dobra. Proszę pani, żeby pani okno normalnie miało prześwić. A tak to nie będzie miało.
3: Dobra, mi to mnie zależy na ciemność, bo potem do pracy idę. Więc tylko, żeby mi to zabezpieczyli przed deszczem, jak ładnie będzie.
2: Dobra, dobrze? Na robotę do pani to się umówi Grażynka.
4: Halo, cześć siostro, ale cię wkręciłam.
3: Jezu, nie wiem. Teraz ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.
1: Nosel wkręca.

0: 45 lat na polskiej scenie muzycznej. Można śmiało powiedzieć, że to jeden z naszych najfajniejszych zespołów rockowych. Lady Punk gramy wam w Radiu SK2. No bo jak wiadomo, Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza zabawa, w której wysyłamy was do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli i to w różnych zakątkach Polski, naprawdę różnych. Dziś po 15:00 pierwsza osoba, która zgłosiła się na sk2.pl, przetestuje swoją wiedzę w quizie o Polsce i być może już w piątek zgarnie główną nagrodę, czyli luksusowy wypad na wakacje i zapas kosmetyków na lato. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: Margaret w wydaniu solowym, Tańcz głupia, gramy wam w Radiu SK2. A jak wam się podoba Później ci opowiem, czyli świeżutki duet Margaret z Dawidem Kwiatkowskim? Dla mnie idealny kandydat do hitu lata 2026, ale dajmy szansę jeszcze innym artystom. Lato dopiero się zaczęło przecież. Tutaj Radio SK2, u nas tylko najlepsze polskie hity, na pogodę i też na jej brak. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Dzisiaj w Koninie czeka nas prawdziwie ciepły dzień. Słupki rtęci wzrosną do 26 kresek, a słońce będzie królować na niebie, bo chmurki praktycznie się nie pojawią. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, co przyniesie lekką ulgę w cieple. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić o smog. Wieczorem temperatura spadnie do 23 stopni, a niebo pozostanie bezchmurne, co sprzyja wieczornym spacerom. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
9: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. Tego 49-latka szukano od piątku. W obławie brało udział 300 mundurowych, drony, śmigłowiec policyjny i psy tropiące. Mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Do tematu będziemy wracać. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku.
10: Większość jednostek OSP została odesłana. Jeszcze przez chwilę potrwają to działania związane z dogaszaniem, natomiast pożar mamy już opanowany.
9: Relacjonuje Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, spłonął tam magazyn, w którym było 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczem i 800 kg rozpuszczalników. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskiego szpitala ewakuowano 30 pacjentów i tylu samo pracowników placówki. Przyczynę pożaru ustala policja. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem, a protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
11: Będziemy strajkować do bólu,
12: dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
11: Wytrzymamy.
13: Żeby nam się to wszystko opłacało.
14: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Chcemy przytrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy, już padamy.
15: My nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy, chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.
9: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
16: Prędzej byliśmy w domu, a tak
17: trudno. Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
9: Rolnicy zapowiadają, że protest może potrwać nawet 2 miesiące.
0: SK2 News, Konin.
18: Jan Grzelaczyk, złoty medal z Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w brazylijskim jiu-jitsu przywiózł koniński policjant Dawid Kubalak. Triumfował w kategorii powyżej 100,5 kg. W Koninie Przewodniej 30 nowych mieszkań oddano do użytku.
19: Bardzo się cieszymy, bo ci ludzie tutaj zostaną, będą mieszkać, będą mieli perspektywy.
18: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. W środę miejscy radni pochylą się nad projektem uchwały, która ma pomóc zdobyć mieszkanie w Koninie młodym ludziom.
20: Gorąco pozdrawiam tę panią, która jedzie z Międzyzdrojów na Poznań i trzeci raz już Szczecin okrąża. No tak się czasami dzieje, ale wiadomo, że podróże krajoznawcze po Polsce to jest fajna sprawa. My mamy zabawę Polska jest najfajniejsza, która rusza dzisiaj i po godzinie 15 będzie można wiedzą w temacie Polski, może nawet i Szczecina się wykazać. Zgłoszenia macie na sk2.pl. A teraz 10 hitów, jeden po drugim. Natalia Nykiel zaczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry. No.

0: 18 po pierwszej to jest SK2. Już lato jest. Wakacje? No za chwileczkę, już tak prawie. Małe szczęścia. To tak trochę właśnie w temacie tego, co nas otacza. Robert Jansson i Kuba Badach, bo w Radiu SK2 najlepsze polskie hity. I kompletowanie jedenastki na SK Karniaki Gap idzie nam bardzo dobrze. Dzisiaj dołączyła do naszej ekipy Dorota, czyli jeszcze tylko 6 miejsc wolnych zostało w jedenastce takich naszych eskowodwójkowych marzeń na to, żebyście 4 lipca byli z nami na evencie SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie. I co my wam dajemy? No udział w tej imprezie w loży VIP z nami, będziecie się bawić. Do tego jeszcze oczywiście weźmiecie udział w SK Karniaki Cup, czyli będziecie mieć na Narodowym już na miejscu szansę na 10 tysięcy złotych. Gwarantujemy wam nocleg w Warszawie i jeszcze tysiak kieszonkowych. No ładnie chyba, co? Jak na nawet wypad... Być może we dwoje właśnie na SK Karniaki Cup to jest dobra opcja. Moi drodzy, no dobrze, ale dzisiaj już Dorota sobie miejsce w jedenastce zaklepała. Teraz czas na kolejną zagadkę. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jakie słowo wygwizdaliśmy w wypowiedzi Sławka Peszki. No i właśnie jak odgadniecie, jak traficie na antenę i dobrze odpowiecie, no to kolejne miejsce w jedenastce będzie wasze. A zagadka już jest nowa, możecie posłuchać jej na sk2.pl. Ja wam teraz sprawę ułatwię, bo oto ona.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No właśnie, i co tam było wygwizdane? Jak sobie kilka razy tworzycie na sk2.pl, to może w końcu coś do głowy wpadnie, a już tak zupełnie przy okazji, jak tam będziecie, to się do tej zabawy, SK Karniaki Cup możecie zgłosić. W sprawie tej zagadki i tego nowego wygwizdanego słowa będziemy do was dzwonić jutro już od rana. A to Dawid Porsiadło i Pięknie płyniesz w Radiu SK2.

0: Jakbyśmy tak teraz wszyscy razem z zespołem wideo zaśpiewali, od razu lepiej, prawda? A jak się śpiewa, to jakoś tak człowiek uśmiechnięty chodzi, w lepszym humorze, z lepszą energią, lepiej oddycha. Od tego są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Środa, czwartek, wideo już za nami. A na razie mamy poniedziałek, ten nas straszy w kalendarzu, ale co tam straszy? Mam nadzieję, dajemy radę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: To teraz przenosimy się do roku... roku takiego, kiedy to mnie jeszcze nawet na świecie nie było. 1979, no bo właśnie z tego roku pochodzi jeden z najbardziej poetyckich i ponadczasowych utworów w repertuarze Marii Rudowicz. Chodzi o wielki hit Wielka Woda. Tak nazywa się ta piosenka, którą już za chwileczkę wam zagram. Ona znalazła się na albumie Cyrk Nocą. Za tekst w tym utworze odpowiadała Agnieszka Osiecka. Muzykę skomponowała Katarzyna Gertner. Tytuł sugeruje opowieść o rzece, o żywiole. Wielka Woda jest przede wszystkim tutaj metaforą życia pełnego przygód, emocji, marzeń, może nawet trochę nieprzewidywalności. Ogromną siłą tego utworu jest połączenie takiego poetyckiego tekstu Agnieszki Osieckiej z charakterystycznym, nawet bardzo charakterystycznym wykonaniem Marii Rudowicz. Dzięki temu Wielka Woda przetrwała już dekady. No i do dzisiaj jest uznawana za jeden z najważniejszych utworów, jeżeli chodzi o polską piosenkę w ogóle. No i po ponad 45 latach od premiery Wielka Woda doczekała się też nowego życia, bo w 2024 roku Maryla Rudowicz, przypomnę, nagrała ją ponownie w duecie z Dawidem Kwiatkowskim.

to Igo i Cud. Igo, który śpiewa o tym, że tata mówił, że ma wrodzony smutek. Jaki tam wrodzony smutek? Na wrodzone smutki to my w Radiu SK2 mamy nowości, nowości, nowości. Teraz na finał tych dziesiątki hitów jeden po drugim. Taka właśnie będzie. Kasia Sienkiewicz, po tym jak zawiesiła współpracę z Kwiatem Jabłoni, a właściwie ten projekt na razie zawiesili z bratem Jackiem. Zawiesili, podkreślam, to znaczy, że Kwiat pewnie jeszcze wróci. No właśnie, Kasia sięgnęła do twórczości solowej. I to jak? Były momenty. Tak nazywa się jej pierwszy solowy numer. To Kasia Sienkiewicz, Westerwa.

0: Pierwszy solowy singiel Kasi Sienkiewicz, Były momenty, czyli nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. 18 minut, tyle pozostało do godziny 14. Już za chwilę Jugopolis i Maciej Moleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na Dzień Ojca Merci. 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. Szczęśliwyseniorkom.pl.
21: I po reklamie.

0: Lombard i szklana pogoda, jeżeli jest w was odrobina romantyzmu, to ta szklana pogoda może się nawet podobać, ale to może jesienią. Teraz chcemy ciepła, chcemy słońca, bo to lato, bo wakacje już za chwilę. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów, jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło, a dzisiaj o wynalazku, bez którego życia w upały sobie nie wyobrażamy, czyli będzie o tym, skąd się wzięła klimatyzacja.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: To będzie ostatnia reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: W Koninie popołudnie zapowiada się naprawdę ciepło. Termometry pokażą 26 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza w normie, dlatego oddychajcie spokojnie. Wieczorem pogoda będzie sprzyjać spacerom z prawie bezchmurnym niebem i temperaturą około 24 stopni. Jutro również słonecznie, z maksymalną temperaturą do 23 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Konin za godzinę.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Złapano go niedaleko domu. W świętokrzyskiej Mierzawie zakończyła się czterodniowa obława za 49-latkiem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie jego żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach Agnieszka Jędrasik.
13: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
14: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
13: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pola przeczesywały setki policjantów wspieranych przez kontrterrorystów psy tropiące i drony.
12: Dodajmy, w związku z poszukiwaniami już w sobotę prokuratura wystosowała 2 zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Ponad 230 interwencji strażaków dziś w Małopolsce. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy z Krakowa, mówi Hubert Ciepły z Małopolski. Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
12: Przypomnę, ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami IMGW wydało dziś dla łącznie 9 województw. Najgroźniejsze burze przechodzą przez południowy wschód Polski. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. W Argentynie odsłonięto ogromny posąg Messiego. W niewielkim mieście Cutralco stanął 26-metrowy posąg ważący 70 ton. Przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna tego regionu.
15: SK2 News Konin.
16: Jan Grzylaczek. Park edukacyjny z trampolinami i placem do koncertów. To wszystko powstanie na Kleczewskiej Malcie. Gmina wyda około 22 miliony, z czego 80% to unijne dofinansowanie. Przebudowa ma zakończyć się w maju w przyszłym roku. Działalność elektrowni Pątnów ma zakończyć się za 2 lata. W jej miejsce może powstać elektrownia jądrowa, jeśli wybrany będzie Konin. Jeśli nie, być może elektrownia gazowa. Decyzja o wyborze lokalizacji budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce ma zapaść w 2028 roku.
0: 2,5 minuty już po godzinie 14. No jakoś nam się udaje z tym poniedziałkiem. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. A w skąd to się wzięło, za chwilę opowiem, skąd się wzięła klimatyzacja. Muzycznie w tej dziesiątce na pewno, nowy, drugi tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Tańczę. Ale będzie też Ewa Farna, obywatel GC i na początku Kasia Kowalska, Spowiedź.
17: Bez reklam. Jeden po drugim.
18: Teraz gra.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bij

0: jest Ewelina Flinta i Żałuję w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 w większości miejsc w naszym pięknym kraju. Dzień upalny, zdarzają się przelotne, takie dość intensywne opady deszczu, ale jednak lato sobie o nas przypomniało i bardzo dobrze, a jak o nas lato sobie przypomniało, to my sobie przypomnieliśmy o klimatyzacji. A skąd? No właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: No bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie lato bez klimatyzacji, ale jej historia zaczęła się nie od wygody, tylko od problemów w drukarni. Dokładnie w 1902 roku amerykański inżynier Willis Carrier stworzył urządzenie, które miało kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza, bo w jednej z nowojorskich drukarni papier pod wpływem wilgoci rozszerzał się i kurczył, przez co kolory nie nakładały się prawidłowo podczas druku. Carrier opracował system przepuszczający powietrze przez schładzane elementy. Dzięki temu można było nie tylko obniżyć temperaturę, ale także osuszyć powietrze. To rozwiązanie okazało się przełomowe, no i szybko zaczęto stosować je w fabrykach, magazynach, później także w kinach. A w latach 20. klimatyzowane kina stały się ogromną atrakcją. W upalne dni ludzie przychodzili nie tylko na film, ale również po to, żeby się schłodzić. A to zupełnie jak dzisiaj. Z czasem technologia trafiła do biur, samochodów i domów. Dzisiaj klimatyzacja jest standardem w wielu miejscach na świecie i pomaga nie tylko zapewnić komfort, ale też, no właśnie, chroni chociażby sprzęt elektroniczny czy żywność. Ciekawostką jest, że pierwszy samochód wyposażony fabrycznie w klimatyzację pojawił się już w 1939 roku. Był to luksusowy model marki Packard. System zajmował sporą część bagażnika. Jego obsługa była tak skomplikowana, że nie dało się regulować temperatury z miejsca kierowcy. Mimo to był to początek klimatyzacji samochodowej, bez której dzisiaj wielu kierowców nie wyobraża sobie podróży. No to dobrze, zanurzmy się w takim razie bardzo przyjemnie teraz dosłownie, bo z klimatyzacją, w dzień gorącego lata również muzycznie. Big Day.
1: Skąd to się wzięło?

Proszę, Dimes, to chyba jest dobra propozycja, jeżeli tylko energia was rozpiera na upalne poniedziałkowe popołudnie. Dawid Kwiatkowski i Kaja. Czas na nowość teraz na naszej playliście skowo-dwójkowej wśród najlepszych polskich hitów. Artystka młoda, artystka, która wystąpiła na tegorocznym festiwalu w Opolu w ramach debiutów, a potem w występie w swoich społecznościówkach napisała: co przeżyłam, to moje. Niektórzy pamiętają jej charakterystyczny pomarańczowo-czarny strój. Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno, to u nas w SC2 nowość. We'll be right back.

0: Niby delikatnie, zwiewnie, ale z taką energią, prawda? Anna Maria Jopek, ale jestem w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim, bo u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty pozostały do godziny 15. No właśnie, a po 15 zabawa, no chciałem powiedzieć nowa, ale tak naprawdę znacie ją doskonale, chociażby z ubiegłorocznych wakacji. Polska jest najfajniejsza. Jeżeli ma... To nie ma. Chciałem powiedzieć, jeżeli macie wiedzę o Polsce, no właśnie, trzeba będzie się ową wiedzą w naszym quizie wykazać, krótko mówiąc, w czasie 30 sekund odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski. Za taki udział w zabawie, jak się pojawicie na dnie zestawy kosmetyków na lato, na wakacje dla was, a finał tygodnia zawsze w piątek i wtedy najlepsza osoba z całego tygodnia w fajnej miejscówce gdzieś tam w naszym kraju wygrywa pobyt w luksusowych hotelach, bo tylko takie czekają w tym tygodniu. W piątek ktoś zgarnie pobyt w hotelu dr Irena Ewis Polanica Zdrój. Takie rzeczy, moi drodzy, więc trzymam kciuki, żeby się udało, żebyście się okazali najlepsi, żeby te 30 sekund to dla was było takie... No wiecie. Pamiętajcie o tym jednak, że najpierw trzeba się zgłosić do zabawy, bo inaczej się nie uda. SK2.pl. A za chwileczkę lubię być z nią. Baranowski będzie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
1: Latem to Polska.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: I po reklamie.

0: To Kleks, Sobel i Sanach i wynalazek Filipa Golarza w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz 15, a po 15 powraca zabawa, którą doskonale znacie chociażby z ubiegłorocznych wakacji. Polska jest najfajniejsza. Chodzi o to, żeby w czasie 30 sekund odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i odpowiedzieć dobrze pytań dotyczących Polski. Za udział w tak zwanych małych finałach, czyli dziś, jutro, pojutrze, w czwartek również mamy dla Was zestawy kosmetyków rewelacyjnych na lato. A jeżeli chodzi o finał tygodnia, w piątek, no wtedy się okaże, kto z całego tygodnia okazał się najlepszy i kto zgarnia od nas, uwaga, pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Więc trzymam kciuki za Wasze jak najlepsze wyniki, a do tej zabawy zgłaszacie się na naszej stronie na sk2.pl.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. szczęśliwysenior.com.pl.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: W Koninie popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie prawie żadnej chmurki, a termometry pokażą 26 kresek, więc będzie ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie powinno wpłynąć na nasze samopoczucie. Wiatr będzie ledwo odczuwalny, dlatego nie musimy się martwić o silne podmuchy. Jutro czeka nas zmienna aura z chmurami i słońcem, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin. Wiadomości.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
15: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
14: Mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Pojawiły się tam utrudnienia. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają. Superkomórka burzowa w podkrakowskiej Skawinie. Oberwanie chmury nad stolicą Małopolski, a teraz zalany biały Dunajec na Podhalu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski, od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin. Nawałnica przeszła m.in. w okolicach Zakopanego, o czym więcej nasz reporter Łukasz Bobek.
16: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam spływając z okolicznych wzgórz. Jak informuje Straż Pożarna, są także zalane posesje i piwnice niektórych domów.
14: Dodajmy, w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW przed burzami. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk jest już w tymczasowym areszcie. Mężczyzna w piątek steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
11: Ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
14: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin po napadzie w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
17: SK2 News, Konin.
18: Jan Grzylaczyk. 46 wniosków na projekty KBO przeszło pozytywnie weryfikację. Mieszkańcy Konina będą mogli wybrać spośród 18 dużych i 28 małych projektów. Głosowanie potrwa od 7 do 20 września. Do 30 czerwca strażacy zawodowi ochotnicy mogą zgłaszać swój udział w drugich mistrzostwach Polski Firefighter Combat Challenge Poland, które we wrześniu ponownie odbędą się w Licheniu Starym w gminie Ślesin. Będzie to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także doskonały sprawdzian umiejętności.
0: Już za chwilę zadzwonię do kogoś z was, kogoś, kto się zgłosił do naszej zabawy Polska jest najfajniejsza i sprawdzimy wiedzę o Polsce, więc pilnujcie telefonów, ale będę też grał najlepsze polskie hity. Monika Brodka czeka, czekam Mrozu, na początek Sarah James. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To Ti Love i Warszawa w Radiu SK 2 u nas najlepsze polskie hity 17 minut po godzinie 15.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK 2. SK 2. Polska jest najfajniejsza.
0: O te wasze ukochane najfajniejsze regiony Polski was pytamy w zgłoszeniach do zabawy na sk2.pl. Może Warszawę, o której Ti Love śpiewał, też można kochać i może ona być ukochaną miejscówką. A ja witam Asię, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: A który region Polski ty lubisz najbardziej i dlaczego? Opowiadaj.
3: Jak najbardziej nasze polskie morze.
0: Nasze polskie.
3: I jego malownicze zakątki.
0: Ty napisałaś nawet, że Sztutowo dokładnie, bo tam można galopem konno po plaży, że podobno to super
3: dokładnie.
0: Przeżycie. Słuchaj, a było kiedyś... A testowałaś kiedyś galopem konno w górach na przykład? Albo gdzieś tam w rejonach
3: Nie było niestety okazji.
0: Słuchaj, bo jak okażesz się najlepsza w całym tygodniu tej naszej zabawy, Polska jest najfajniejsza, to być może w piątek dostaniesz od nas pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój, więc tam przyjemności takie albo inne mogą być testowane. Trzymam kciuki, żeby się
3: szukać.
0: Trzymam kciuki, żeby się udało, moja droga. Chodzi o to, żebyś się okazała po prostu najlepsza. Najlepsza to znaczy odpowiedziała na jak najwięcej pytań dotyczących Polski i musisz to zrobić, droga Asiu, w 30 sekund. Czy wszystko jest jasne? Pytań nie pomijamy, odpowiadamy po kolei na wszystkie pytania, które ja ci zadaję. Czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. To co? Jeszcze się trochę poodprężamy, czy już przechodzimy do rzeczy?
3: Nie, zaczynajmy.
0: Zaczynajmy, no dobra. Czy powiedz mi, Asiu, czy reprezentację Polski można zobaczyć na tegorocznym mundialu?
3: Nie.
0: Czy nad polskim morzem można zjeść gofra z bitą śmietaną?
3: Można, tak.
0: Czy w Polsce istnieją zabytki wpisane na listę UNESCO?
3: Tak.
0: Czy w Polsce obowiązuje zakaz używania fajerwerków przez cały rok?
3: Nie.
0: Czy w Polsce można spotkać dzikie rysie?
3: Tak.
0: Czy w Polsce kiedykolwiek odbyły się igrzyska olimpijskie?
3: Nie.
0: Czy Polska posiada wyspy?
3: Tak.
0: Czy Polska ma więcej niż jedną linię metra?
3: Nie.
0: I tutaj źle.
3: Ma.
0: Tak, bo w samej Warszawie jest już więcej.
3: Tak, pomyliłam z miastem.
0: Nie, no dobra, czekaj, ale tak nie jest źle. Nie jest źle jak na tak zwany pierwszy raz. Ja już liczę, na ile pytań odpowiedziałaś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8 pytań odpowiedziałaś. Jest 7 poprawnych odpowiedzi, jedna zła. Tak mi się wydaje, droga Joanno, że to jest bardzo dobry wynik. Zobaczymy, co zaprezentują słuchacze pozostali w tym tygodniu i kto okaże się najlepszy oczywiście. I w piątek, kto zgarnie pobyt w hotelu dr Irena Eris Polenica Zdrój. Więc bądź z nami koniecznie również w piątek. Nasłuchuj uważnie, co będą twoi rywale prezentować, jaką wiedzę w tygodniu. A ja teraz już tobie wręczam zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopor Sun, Gdynia i masło kakaowe. Na słoneczne wakacje, proszę bardzo.
3: Bardzo się przyda.
0: Dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia.
3: Również dziękuję.
0: Drodzy słuchacze, gdybyście chcieli oczywiście postawić się tutaj w kontrze trochę do Joanny i z nią rywalizować i zaprezentować swoją wiedzę, zapraszam sk2.pl i pamiętajcie, że...
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

0: Wierność jest nudna, to Natalia Kokulska. W naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Jako pierwsza próbowała Asia. Odpowiedziała na 8 pytań, przypomnę. 7 odpowiedzi było dobrych, jedna zła. No, jest szansa wyprzedzić Asię i okazać się jeszcze liderem, bo to było pierwsze podejście w tym tygodniu. Wszystko się może zdarzyć, no chyba, że nikt nie zdała tego zrobić. Zgłaszacie się na sk2.pl, a na zegarkach 15.30 dokładnie. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Poszukiwania 19-latka na Dolnym Śląsku wznowione. Służby kolejny dzień przeczesują Zalew Mietkowski.
2: Czynności ratownicze zmieniły się w działania poszukiwawcze. Na tym zalewie i jego nabrzeżach trwają poszukiwania z udziałem naszych patroli.
1: Mówi Aleksandra Freus z policji we Wrocławiu. Przypomnę, w sobotę po południu dwóch mężczyzn pływało po zalewie na deskach SUP. Przez nagłą zmianę pogody obaj wpadli do wody. Tylko jednego z pływaków udało się wyciągnąć. W Późnikach na zachodzie Ukrainy ruszył dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Prace mają potrwać około tygodnia. We wtorek benzyna będzie droższa, nieco taniej natomiast za diesla. Litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, o 4 grosze więcej niż dziś. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 11 groszy. To spadek o 1 grosz.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: z tych spraw, na które czekaliśmy w czerwcu, jedną możemy już odhaczyć: lato przyszło, kalendarzowe, więc formalności stało się zadość, ale jak czujemy też doskonale, temperatura też wyjątkowo letnia, przynajmniej w niektórych miejscach naszego kraju. Czekamy jeszcze na wakacje, żeby radości stało się zadość, a to już w tym tygodniu, w piątek. No my świadectw nie odbieramy, ale nasze dzieciaki, owszem, chyba że ktoś kończy jakąś, nie wiem, edukację troszkę późniejszą, to pamiętajcie, żeby wykorzystać odpowiednio wakacje. Kasia Kowalska za nami, za chwileczkę Lady Punk i Mniej niż zerowe z C2.
1: Reklama.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Ależ to jest piękna ballada Mafia, imię deszczu w SC2, bo u nas najlepsze polskie hity i zaraz 16. I o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata, z naszego lokalnego podwórka również. Ja już mam przygotowaną muzykę na czas po serwisie, po newsach tych najświeższych, ale też po 16 Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj będzie o tym, co takiego, no, niezbyt przyjemnego możemy znaleźć na spacerze latem.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do -25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: W Koninie popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 25 kresek, a na niebie dominować będzie słońce. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc spacerowicze mogą cieszyć się spokojnym popołudniem. Jakość powietrza pozostaje w normie, co na pewno ucieszy alergików. Jutro czeka nas trochę więcej chmur, ale słońce również się pojawi. Temperatura maksymalna wyniesie również 25 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na Podhalu i w okolicach Nowego Sącza najwyższy 3. stopień pogodowych alertów. Południe i wschód kraju również z ostrzeżeniami. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, towarzyszą im ulewne deszcze. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
11: Tak jest, dzień dobry. Jak już Was informowaliśmy, doszło do oberwania chmury nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju, ostrzegają synoptycy.
12: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, tworząc tak zwane flash woody, czyli tutaj głównie w tych terenach zurbanizowane.
11: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
10: O nieprawidłowościach w szpitalu południowym mógł wiedzieć tylko jego zarząd, a nie rada nadzorcza, przekonuje naszego reportera były już członek rady, burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
13: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
10: przekonuje Robert Kępa. Z kolei prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Kielce znów będą modową stolicą Polski. Za tydzień startuje tam Międzynarodowy Festiwal of Fashion. To największe w kraju święto niezależnych projektantów. W tym roku upłynie pod znakiem żywiołów.
14: Myślę, że najważniejszą częścią jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać finałową 20.
10: Mówi Artur Wijata, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury. Festiwal rusza 30 czerwca.
15: SK2 News Konin.
16: Jan Grzlaczyk. Do 15 września w Ruminie będzie działała przeprawa promowa. Każdy kurs wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego. Zapotrzebowanie należy zgłosić najpóźniej do godziny 10 w dniu planowanej przeprawy. Ponad 180 razy interweniowali w ciągu minionej doby wielkopolscy strażacy w związku z burzami. Najgorzej było od piątku do wczorajszego rana.
17: Działania koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji.
16: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie zginął.
0: Komu dokuczają upały, to bardzo proszę. Szklanka wody, ona zawsze dobrze zrobi, ta muzyczna również, dlatego Bajm rozpocznie tę godzinę właśnie hitem Szklanka wody. No i oczywiście przyjdzie Jarząbek, który opowie nam, co takiego, no niezbyt fajnego, a wręcz obrzydliwego możemy na spacerach znaleźć, spotkać. Jeżeli jesteście na to gotowi, to koniecznie zostańcie z nami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 14 minut po godzinie 16 to Oskar Cyms, nie musisz się bać, a na letnich wakacyjnych spacerach jest coś, czego powinniśmy się obawiać, co mogą nas wywoływać no różne odruchy. O tym już teraz Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słyszeliście kiedyś o czarcim jaju? Brzmi jak rekwizyt z filmu fantasy, ale możecie na to natrafić podczas zwykłego spaceru w polskim lesie. Chodzi o sromotnika smrodliwego. Ta nazwa to nie przypadek. Dojrzały grzyb cuchnie zepsutym mięsem tak potężnie, że czuć go nawet z kilometra. Co ciekawe, to oficjalnie najszybszy grzyb świata, bo potrafi wystrzelić z ziemi w tempie 5 mm na minutę. Ale najciekawsze jest to, że zanim ten grzyb zacznie śmierdzieć i przypominać... No cóż, jego łacińska nazwa to Phallus impudicus, więc sami sobie dopowiedzcie. Otóż w swojej pierwszej, jajowatej fazie jest jadalny. Na zachodzie, na przykład we Francji, robią z niego kiełbasę, a na surowo smakuje podobno jak rzodkiewka. Jest tylko jeden haczyk. Młody sromotnik wygląda identycznie jak młody muchomor sromotnikowy, który odpowiada za 90% śmiertelnych zatruć na świecie. Dlatego jeżeli nie macie doktoratu z grzybologii, to leśne menu radzę jednak ograniczyć do jagód.

0: To Sylwia Grzeszczak. Och i ach w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zbliżamy się do godziny 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran, podało dziś tamtejsze Ministerstwo Finansów. Jak przekazał szef resortu, to część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Sankcje na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej zawieszono na 60 dni. Sezon grzewczy już się skończył, ale Czad wciąż stanowi zagrożenie. To przez upały i burze strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla.
2: Wysoka temperatura, bardzo ciężkie powietrze, następują problemy z wyciągami spalin, jeżeli chodzi o piecyki gazowe.
1: Mówił Mirosław Śledź, komendant Straży Pożarnej w Szczecinku, gdzie tylko w miniony weekend w 10 mieszkaniach czujniki wykryły tlenek węgla. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest już list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ma to być efekt połączenia dwóch ważnych spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych. Porozumienie wypracowano po obradach Okrągłego Stołu, który zaproponowali związkowcy, a fuzja ma się zakończyć w przyszłym roku.

0: Kiedyś byłem na takiej randce, na której przez cały czas trwania randki siedzieliśmy w samochodzie i w kółko grał nam Gabriel Fleszar Bilet do nieba. Reszty wam nie powiem. To jest SK2, to są najlepsze polskie hity. 19 minut i będzie godzina 17. Mam nadzieję, że ten numer u was, no, może jakieś podobne wspomnienia obudził. Zaraz będzie Carla Fernandez i Chcę tu zostać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty? Od

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
7: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Natalia Nykiel, Spokój. O, właśnie tego wam życzę, jeżeli jeszcze nie macie urlopu, a jesteście zmęczeni dzisiaj wyjątkowo pracą, jak wrócicie do domu, to właśnie, żebyście tylko ten spokój znaleźli, żeby on wam towarzyszył. A na pewno po godzinie 17 w Radiu SK 2 będzie wam towarzyszyć Kinga Baryga, która zagra kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie 2. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
21: Wieczorem w Koninie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą około 25 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Jakość powietrza będzie w normie, więc można spokojnie oddychać pełną piersią. Jutro natomiast czeka nas trochę więcej chmur, ale słońce również się pojawi, a temperatura osiągnie maksymalnie 25 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Tę część Podhala nawiedziła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki.
22: No takim przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
23: Krzysztofleja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem.
24: Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
0: Na miejscu był nasz reporter Łukasz Bobek. W Białym Dunajcu działają obecnie niemal wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu tatrzańskiego. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie okręgowym zasiadł m.in. poseł PiSu Dariusz Matecki. A chodzi o nieprawidłowości przy organizacji licytacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które według prokuratury od początku były przeprowadzane tak, aby wielomilionowe dotacje przyznano stowarzyszeniom powiązanym z politykiem. Poseł Matecki jest gotowy na długą sądową batalię.
1: Rozpoczynam dopiero. Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
0: W sprawie oskarżonych jest łącznie 8 osób. Przypomnijmy, prokuratura przedstawiła Dariuszowi Mateckiemu zarzuty dotyczące 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. Dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Charnowie pod Ustką, a na miejscu jest teraz 5 strażackich zastępów. Po dogaszaniu ustaleniem przyczyn pożaru zajmie się policja.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzelaczyk. Aż 49 projektów zgłosili studenci architektury na zagospodarowanie terenów przy stadionie i koparce SKR w Kleczewie. To w ramach konkursu urbanistycznego, który ogłosiła gmina Kleczew. Pracę będzie można oglądać na wystawie do 5 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie. Już nie w workach, a tylko i wyłącznie w pojemnikach będzie można wystawiać odpady bio. Gmina Żgów wprowadza nowe zasady wywozu śmieci od 1 lipca. To oznacza, że bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą odbierane.
4: 2,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. Dzisiaj 22 dzień czerwca, czyli pierwszy dzień kalendarzowego lata. A my gramy najlepsze polskie hity Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek Bryska z numerem Obca. SK2.

0: Lady Punk, tacy sami, tak wam gramy 16 minut po godzinie 17. To jest ten moment, kiedy wielu z was opuszcza miejsca pracy, wsiada do samochodu i kieruje się już w stronę domu. A że mamy ten dzień na literkę P, to ten poniedziałek, powiedzmy sobie szczerze, może być dla wielu z was ciężki, trudny. Ale mamy najlepsze polskie hity w Radiu SK2, które powodują, że humor z automatu się poprawia, że spada poziom stresu, no bo tak działa na nas muzyka. Tak mówią specjaliści, słuchajcie, że muzyka działa bardzo pozytywnie, pozwala nam się wyluzować zarówno tak fizycznie, jak i psychicznie, bo często jest tak, że słyszymy jakiś rytm i zaczyna nam chodzić nóżka, zaczynamy się troszeczkę ruszać, a do tego jeszcze muzyka pozytywnie wpływa na nasz stan psychiczny. Powoduje, że przestajemy się stresować i nagle te wszystkie maile, te rozmowy z szefem, rozmowy z współpracownikami stają się po prostu niczym przy tej muzyce i przy tym, że możemy poniedziałkowe popołudnie spędzić sobie z najlepszymi polskimi hitami. I ja już o to zadbam. Już teraz w Radiu SK2 Sanach i Dawid Podsiadło z numerem Ostatnia Nadzieja.
1: SK2

0: Demono, póki na to czas, tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po 17, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, wehikuł czasu i w ramach tego wehikuł cofamy się do roku 1994, bo to właśnie wtedy powstał numer Tyle chciałem ci dać. Kultowy polski duet zespołu Universe i wokalistki Beaty Kozidrak. To taka przejmująca ballada, która opowiada o trudnej miłości, tęsknocie i takich błędach przeszłości. No ale moi drodzy, Beata Kozidrak tutaj, w tym duecie, robi naprawdę coś niesamowitego. Jeśli tego numeru dawno nie słyszeliście, albo nie słyszeliście go w ogóle, to my w Radiu SK2 właśnie teraz wam go gramy. Universe i Beata Kozidrak, Tyle chciałem ci dać.

Bacon. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na nowość. Takiego duetu nikt się nie spodziewał. Ale co to jest za połączenie? Gips i Igo. Ostatni dzień lata w Radio SK2.

0: Ale to dobrze brzmi. To jest nowość na antenie Radia SK2. Gips i go ostatni dzień lata. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 17. A już teraz przychodzę z taką informacją, no bo jak to się mówi, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. No to ja was trochę uzmysłowię. Okazuje się, że najlepszy kierunek na samotny wyjazd w Europie to Polska, a dokładnie miasto Łódź. Autorką tego rankingu jest brytyjska dziennikarka Lydia Swinską. Spędziła w Łodzi 9 dni i doceniła coś, czego ani w żadnych informacjach, ani na pocztówkach nie widać. Spodobały jej się murale, pofabryczne budynki i różne miejsca, takie jak centra kultury na przykład. Większość tych atrakcji można zwiedzić pieszo i to też się tej dziennikarce spodobało. Ważna informacja jest taka, że miasto pokonało Ateny i Neapol. No i kto mi powie, że Polska nie jest najfajniejsza, ależ oczywiście, że jest. I nawiązując też do tego, że Polska jest najfajniejsza, przypominam wam o naszej akcji, bo wy możecie wejść na sk2.pl i zgłosić się do naszej zabawy. Możecie sprawić, że zgarniecie od nas pobyt w 5-gwiazdkowych hotelach, zestawy kosmetyków, i jeszcze będziecie mogli z nami pogadać na antenie. Czy to nie brzmi kusząco? Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Polska jest najfajniejsza i napiszecie, który z wakacyjnych zakątków Polski kochacie najbardziej i dlaczego. A może właśnie będzie tam Łódź?
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: 5-gwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
5: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnym.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 18 do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwysenior.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Dwa śledztwa wszczęła prokuratura w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kolejne ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. IMGW podniosła alerty do najwyższego poziomu w częściach województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Podczas burz opady deszczu lokalnie sięgną nawet do 90 mm. W południowo-wschodnim narożniku kraju dalej aktywne są też burzowe alerty drugiego stopnia. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Na koniec ważne informacje dla kierowców. Ruch na S3 pod Szczecinem został wznowiony. Burmistrz Gryfina rozwiązał zgromadzenie rolników. Protest zakończył się po blisko 4 godzinach. Rolnicy domagają się dalszych rozmów z rządem.
0: Minuta po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, już za chwilę Sami, Lato 2000. Idealny numer na rozpoczęcie lata i już za chwilę rozpoczęcie wakacji. Kinga Baryga, witam i zapraszam, już za chwilę także zabawa Nie mów tak, nie mów nie.
1: SK2.

Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Niektórzy mogli usłyszeć ten numer i wiele innych numerów chłopaków na żywo, a to działo się wczoraj na koncercie SK Music Tour w Buczku. Jeśli nie mogliście tego zobaczyć na żywo, to zapraszamy Was na media społecznościowe, na Instagramie, na Facebooku Radia SK2. Możecie zobaczyć, jak oni to robią, jak oni śpiewają, jak oni porywają publiczność. No a my już za chwilę pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest zabawa i propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zadam Wam 6 pytań, na które odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Co ważne, odpowiedzi też nie powinny się powtórzyć. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli Wam się to uda, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś chętni do tej zabawy? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawiajcie tam swój numer telefonu, a już za chwilę do kogoś z Was.

0: Grzegorz Chyrzy-Tap na chwilę. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie, a razem z nami będzie, bo bawiła się Monika. Cześć Moniko.
3: Witam serdecznie.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Czekam, aż syn skończy trening.
0: A, czyli w oczekiwaniu na syna po prostu dzwonisz, znaczy napisałaś do nas i chcesz się z nami pobawić. Wszystko
3: tak,
0: się zgadza.
3: Zabijam nudę.
0: Dobrze, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady tej naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Warto też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. I masz na to wszystko 30 sekund. Jeśli uda ci się przejść przez te pytania, to zgarniasz ode mnie oczywiście kubek Radia SK2. Czy zasady są jasne?
3: Jasne.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Lubisz dowcipy?
3: Czasami.
0: Znasz jakieś?
3: Mało.
0: Chcesz, żebym opowiedziała ci dowcip?
3: Innym razem.
0: Znasz kawał o Jasiu?
3: Jasia nie lubię.
0: A ten o Kowalskim?
3: Z Kowalskim też nie jest po drodze.
0: Śmieszny, prawda?
3: Czasami bywa.
0: Dobrze, bardzo dobrze, Moniko, ci poszło. Wielkie gratulacje dla ciebie. Oczywiście kubek Radia SK2 jest twój. Bardzo ci dziękujemy.
3: Super, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i trzymaj się, spędź dobrze ten wolny czas w oczekiwaniu na syna.
3: Mam taki zamiar.
0: Dzięki bardzo, hej, pa.
3: Pa.
0: A my, moi drodzy, dziękujemy bardzo. Przypominamy, że kolejna zabawa i kolejna szansa na kubek już jutro w Radiu SK2. Zapraszamy na zabawę Nie mów tak, nie mów nie.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A teraz czas na nowość na naszej playliście. Na ten duet wszyscy czekaliśmy bardzo długo. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Gramy już teraz.
4: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, ten numer cały czas czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. I jeśli ten numer wam się podoba, to wystarczy, że wejdziecie na sk2.pl. Tam znajdziecie szczegółowe informacje. Gorąca polska dwudziestka, w tę zakładkę wchodzicie i klikacie plusiki, minusiki przy tych swoich ulubionych bądź mniej lubianych numerach, a my później wam je gramy. I kto wie, może się okazać, że w kolejnym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zduńczyka może właśnie ten numer wyląduje na szczycie. Wszystko w waszych rękach. sk2.pl, tam wchodźcie, a już w piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie. W jego imieniu oczywiście was zapraszam.
1: SK2. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: nie mam dosyć. Oskar Cyms i Noc o Teon zawsze powoduje w nas pozytywne emocje, pobudza i dodaje energii. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Po 19 kolejne takie się pojawią. Będzie m.in. Ewelina Lisowska, ale także Maciej Musiałowski ze swoim nowym numerem Flora. Do tego jeszcze dorzucamy oczywiście wehikuł czasu w Radiu SK2.
1: Reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Lubicie motocykle? A może bluesa? Jak tak, to mam dobre wieści. Już niedługo 20. zlot motocyklowy i koło bluesa 2026 w Kole nad Wartą. W nadchodzący weekend będzie się działo. Najpierw piątek i koncerty Złych Psów, Nocnego Kochanka czy Anielskiego Orszaku. W sobotę od godziny 12 wielka parada motocykli. Na nim motokonkurs czy pokazy. Dodatkowo organizatorzy oferują możliwość skorzystania z lotu helikopterem, a później ponownie koncertowe emocje. Na scenie wystąpią Nie Pytaj, Zarcywiałe Pistolety oraz Paranoja. Na deser od godziny 22.30 Beans and Bullets. Wydarzenie w dniach 26-27 czerwca na Błoniach Nadwarciańskich.
0: Wybiła godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Ewelina Lisowska w stronę słońca. Tego słońca w wielu miejscach w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. Ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. A do tego jeszcze porozmawiamy sobie o Międzynarodowym Dniu Bycia Sobą, bo dzisiaj ten dzień obchodzimy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
12: SK2.

Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Myślę, że nie jedna osoba dzisiaj chciała to swojemu szefowi zaśpiewać, ale już całe szczęście większość z Was jest po pracy, więc teraz uspokajamy się, relaksujemy i słuchamy najlepszych polskich hitów, bo takie gramy Wam w Radio SK2. Swoją drogą dzisiaj 22 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. No to ja przychodzę do Was z pewnym pytaniem. Pytaniem, co sprawia, że Wy czujecie się sobą? Dajcie znać koniecznie, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity. I dodam tylko, że mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. Co sprawia, że czujecie się sobą? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. A ja gram Sorry Boys już teraz i absolutnie, absolutnie. SK2.

0: Kombi. Już ci nie wybaczę 25 minut po godzinie 19 w Radiu SK2. A już teraz przyszedł czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Właśnie teraz cofamy się do roku 1969, bo właśnie w tym roku powstał numer Nie dokazuj od Marka Grechuty. Skomponował muzykę Jan Kanty, Pawlusiewicz, a tekst napisał sam Marek Grechuta. No i tutaj piosenka reprezentuje bardzo niezwykle taki radosny i żartobliwy okres w twórczości artysty i charakteryzuje się też taką lekką i melodyjną kompozycją, która jest połączona trochę z poetyckim, ale takim przystępnym tekstem. Ten utwór bardzo szybko zyskał status ponadczasowego numeru, a także doczekał się licznych wykonań i interpretacji na przestrzeni lat. A teraz my gramy wam go w Radiu SK2. Marek Grechuta, Nie dokazaj, nie dokazuj.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kto zna, ten śpiewa.

ty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

czas na kolejną nowość w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, tylko my. A w swoją drogą Jeremi Sikorski jest już mężem. I to chyba piosenka dla żony.

0: Jakie to jest piękne. Jeremi Sikorski, Tylko My, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość na naszej playliście, której możecie posłuchać. To są najlepsze polskie hity. A swoją drogą ja pytałam was, co sprawia, że czujecie się sobą, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. Justyna się odezwała i napisała: hej, czuję się sobą, gdy śmieję się tak głośno, że wszyscy wiedzą, gdzie jestem. To moja supermoc. Buziaki. Pozdrawiamy się serdecznie i życzymy ci, droga Justynko, żeby tych powodów do uśmiechu było i do śmiechu było bardzo, ale to bardzo dużo. Ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwała się też Basia. Basia napisała: jestem sobą, gdy po przyjściu do chaty mogę zdjąć stanik. Kobiety zrozumieją.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: Pierdolisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty

0: Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. szczęśliwysenior.com.pl.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: Patrzę w kalendarz i nie dowierzam. 5 dni, a dokładnie 4 już nawet, zostały nam do rozpoczęcia wakacji. Ja wiem, dzieciaki najbardziej nie mogą się doczekać, rodzice trochę mniej, chociaż perspektywa dziadków brzmi bardzo kusząco.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
0: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: M. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Lubicie chodzić na siłownię? Jeżeli tak, to dobrze się składa, bo Święto Siły zbliża się do konina. Konkretnie chodzi o drugą edycję siłowych zawodów, czyli Central Games 2. To zawody zarówno dla doświadczonych zawodników, jak i amatorów. Uczestnicy zmierzą się w czterech dyscyplinach. Hip thrust, czyli pchnięcie bioder, bench press, co oznacza wyciskanie leżąc, deadlift, martwy ciąg, oraz strict curl, czyli uginanie przedramion ze sztangą. To właśnie w tych konkurencjach zostaną wyłonieni prawdziwi mistrzowie. Będą emocje, sportowa rywalizacja, no i oczywiście pokaz dużej siły. Central Games, jak sama nazwa wskazuje, odbędą się w siłowni Central na Alejach 1 maja 13. Wydarzenie już 27 czerwca.
4: Dzisiaj 22 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. No to co sprawia, że wy czujecie się sobą? Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Karolina napisała, że bycie sobą sprawia jej to, że spędza czas z przyjaciółmi. Tam może czuć się w pełni sobą. Bardzo dobrze, o to chodzi. No to co, gramy. Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale to jest dobre. Tak wam gramy w Radiu SK2. To była orkiestra Męskie Granie. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z numerem Tańczę. A jeśli są tutaj tacy, którzy chcieliby ten numer usłyszeć na żywo, to jest taka możliwość, bo w Radiu SK2 możecie zgarnąć wejściówki, podwójne karnety na Męskie Granie, na koncerty Męskiego Grania. Pierwszy koncert, który nam się zapowiada, odbędzie się w Żywcu i karnety na ten koncert będę miała dla was jutro po godzinie 17, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo, bardzo uważnie. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. Patrycja Markowska i jeszcze raz. SK2.

Starsa i Zakryj. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja pytam was, co sprawia, że czujecie się sobą. I Monika się odezwała, napisała tak. Kawa, dużo dystansu do życia i odrobina czarnego humoru. To cała ja, to tak odnośnie tego, co sprawia, że czuję się z tobą. Pozdrawiam. Sobą, pozdrawiam. Pozdrawiamy również Moniko, życzymy ci miłego dnia i tego, żeby ten dystans był. Kawy to ty może już dzisiaj nie pij, żebyś mogła spokojnie zasnąć wieczorem. Po prostu posłuchaj najlepszych polskich hitów. One też sprawią, że będziesz miała odpowiednią dawkę energii. No bo już teraz gramy Bledka i Tańcz. To jest nowość, którą wam gramy. To jest najnowszy numer od tej artystki i on bardzo szybko wpada w ucho. Posłuchajcie.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Tak, gramy wam 22 minuty przed godziną 21, ale do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Dość, ale będzie też Baim i Ta sama chwila. Zostańcie z nami koniecznie.
1: SK2. Reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, Nie lubię cię. Tak wam gramy w Radiu SK2. My was bardzo lubimy i najlepsze polskie hity grać dalej będziemy po godzinie 21 aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzlaczyk, serdecznie zapraszam. Cały czas trwa cykl pod tytułem Wajda Rewizje. 90 kin studyjnych w całym kraju puszcza co miesiąc jeden film Andrzeja Wajdy. W tym gronie znalazło się kino Oskard w Koninie. Już 26 czerwca będzie można tam zobaczyć film pod tytułem Człowiek z marmuru. To historia Agnieszki, która postanawia zrealizować film o dawnym bohaterze socjalizmu. W rolę główną wcieliła się legendarna Krystyna Janda. Cykl na tym jednak się nie zatrzymuje. Filmy będą grane aż do grudnia, także będzie wiele okazji, by zobaczyć klasyki polskiego kina. A kolejny seans już w lipcu, wtedy grana w kinach będzie Brzezina. To film o spotkaniu braci po wielu latach. Zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Magazyn lokalny.
8: Arleta Jeniak, witajcie. Czas na informacje z Konina i okolic. Z dachu bloku biomasowego w Zepaku w Koninie na wysokości prawie 150 metrów przedstawiciele władz, samorządowcy z Wielkopolski i inwestorzy mogli przekonać się, że tam, gdzie miałaby powstać elektrownia atomowa, wody z jezior jest pod dostatkiem. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i poseł Tomasz Andrzej Nowak mówili, jak ważna dla regionu i całej Wielkopolski jest ta inwestycja.
9: Przechodzimy od fazy publicznych deklaracji, stanowisk, które wybrzmiały, wydaje się, już dość głośno i ze strony sejmiku, i ze strony innych samorządów i wszystkich aktywnych uczestników życia publicznego, do takiej praktycznej prezentacji, jakie walory ma wschodnia Wielkopolska, region koniński, czym się możemy pochwalić, jakie parametry środowiskowe, gruntowe, wodne, infrastrukturalne ma ta część regionu i uważamy, że jest to bardzo poważny atut w tej rywalizacji, jak się okazuje, z regionem bełchatowskim, bo zostały dwie lokalizacje właściwie w tej chwili jako rozpatrywane, więc no, staramy się pokazać z jak najlepszej strony. To trzeba potwierdzić w sposób taki rzetelny, naukowy, poprzez badania, udowodnić to po prostu i liczymy na to, że to ten proces udowadniania tych walorów będzie skuteczny. Woda oczywiście ma kluczowe znaczenie przy pewnych technologiach, natomiast stabilność gruntu, to, że są tutaj wokół sieci, które są rozbudowane, to, że jest infrastruktura drogowa, dostęp z autostrady, linie kolejowe, które też są do wykorzystania. Cała infrastruktura społeczna, urbanizacja tego terenu, szereg różnych usług dostępnych na miejscu. To wszystko są te atuty, które trzeba pokazać i w jakiś sposób przedyskutować. Staramy się stworzyć wszelkie warunki do tego, żeby te decyzje, które będą zapadały, były oparte na rzetelnych danych, a nie na jakichś tam opowieściach.
8: Panie marszałku, w tej chwili ta inicjatywa powstania atomu tutaj w Koninie stała się inicjatywą taką ogólnowojewódzką. Co województwo, co na przykład Piła, co Poznań może zyskać, jeżeli będzie tutaj atom?
9: Zdajemy sobie sprawę z tego, że lokalizacja elektrowni w tej części Polski da tutaj gwarancję dostępu do dużej ilości energii w regionie, który się bardzo dynamicznie rozwija. Wielkopolska się bardzo mocno rozwija, a rozwój wymaga energii. My oczywiście stawiamy mocno na energię odnawialną i ona będzie istotną częścią tego miksu energetycznego, ale energia atomowa jest stabilizatorem, jak wiadomo, systemu energetycznego, który jest oparty na OZE, więc to jest jakby największy zysk dla wszystkich de facto. Bliskość źródła dużej energii, to po pierwsze.
1: Po drugie, no to nie są ostatnie lata. Ja przypomnę, że myśmy zaczęli dyskusję o elektrowni atomowej w Wielkopolsce w 2009 roku. W 2009 roku mówiliśmy, że Wielkopolska jest miejscem, które przyjęłoby taką lokalizację z poparciem i zaangażowaniem, bo uważamy, że mamy do tego, że tak powiem, predyspozycje, mamy środowiska naukowe, wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby rozwijać takie projekty. No, upłynęło sporo lat od tego momentu, sporo się zmieniło, ale no, nasze stanowisko jest właściwie nadal aktualnie.
10: My musimy walczyć o nasz region. Ja jestem fighter. Ja uważam, że trzeba walczyć o to, żeby region uzyskał to, co dla niego najważniejsze. Druga elektrownia atomowa powinna się stać faktem z powodów nie politycznych, tylko czysto obiektywnych. Mamy naprawdę najlepsze warunki do tego posadowienia drugiej elektrowni atomowej. Jestem o tym przeświadczony, a będziemy robić dni przeznaczone dla inwestorów. Było Kandu. Jestem przekonany, że zrobiło to olbrzymie wrażenie na inwestorach, a inwestorzy będą tymi, którzy swoją technologię będą dostosowywać do warunków lokalizacyjnych. Jest też tutaj prezes Marek Woszczyk z Pejotki, który będzie tym, który będzie decydował o tym, jak ta lokalizacja druga będzie wyglądała i która to będzie.
11: Panie pośle, na ile polityka powinna decydować w sprawie wyboru lokalizacji elektrowni?
10: Polityka zdecyduje tylko wtedy, kiedy warunki obiektywne będą takie same. Jeśli warunki obiektywne będą różne, oznacza to jednoznacznie, te warunki zdecydują, ponieważ nikt nie wybuduje za 200 miliardów elektrowni atomowej w miejscu, które nie jest do tego przystosowane.
8: Za wyborem Konina na lokalizację elektrowni atomowej przemawia wiele argumentów, między innymi to, że istniejąca już infrastruktura przemysłowa i podejmowane w związku z transformacją działania zaspokajają większość potrzeb do ulokowania w tym miejscu elektrowni atomowej, o czym szczegółowo powiedzieli na wysokości prawie 150 metrów wiceprezesi ZEPAK-u Andrzej Janiszowski i Maciej Koński. Głos w tej sprawie zabrali również inwestorzy.
12: Szanowni Państwo, bardzo nam miło Państwa przywitać na dachu bloku numer 9, elektrowni Pątnów 2, a w sumie teraz elektrowni Pątnów. To już jest ostatnia jednostka, która pracuje w tej chwili w tej elektrowni zapakowskiej. Jesteśmy na wysokości około 115 metrów. Tak jakby, żebyśmy złapali kierunki, gdzie jesteśmy, co widzimy. Czyli tak jakby pierwotnie, tak jak ta jednostka była przyszła, planowana, o której pan Łukasz Złakowski opowiadał, i ten teren, który żeśmy analizowali, cały czas analizujemy, to jest z jednej strony teren samej elektrowni, na którym w tej chwili jesteśmy, żeśmy wjeżdżali. Natomiast na zachód od elektrowni, czyli ten teren tutaj lasów, w większości lasów państwowych, to jest też teren, który był pierwotnie przewidywany pod teren lokalizowania przyszłego obiektu jądrowego. Łącznie ten teren to jest 350-370 tak, hektarów, tak. To o takiej powierzchni rozmawiamy. Na południe od nas, od bloku, i potem na wschód i północny wschód widzimy te jeziora, o których też była mowa, czyli ten system, który pierwotnie był wykorzystywany przez cały kompleks zepakowski. Ja przypomnę, że w szczycie tutaj produkowało prawie 2,5 tysiąca megawatów chodziło, tak? W tej chwili zostało 500 megawatów tutaj w zepaku i 100 megawatów, które jest konwertowane na biomasie w elektrowni Konin, którą też będzie można zobaczyć. To jest tutaj na południowy wschód, tam można zobaczyć tą drugą elektrownię. Te jeziora, które tutaj widzimy, to są jeziora naturalne. Cała pojemność tego systemu chłodzenia, który mamy łącznie z kanałami powrotnymi, to jest około 85-88 milionów metrów sześciennych wody, i to jest, powiedzmy sobie szczerze, naturalny system. Natomiast te zbiorniki, mi się wydaje, że tam jakbyście Państwo popatrzyli tak za ten niezbyt czysty komin, nie zdążyliśmy wyczyścić, to tam widać zbiornik Kleczew. Ten zbiornik sam jeden, on ma 145 milionów metrów sześciennych pojemności, natomiast zbiornik, który jest obok tego zbiornika, który jest już w eksploatowanej odkrywce Jóźwin 2B, to jest największa historycznie odkrywka zepakowska kiedykolwiek realizowana, ten zbiornik będzie miał docelowo 240 milionów metrów sześciennych pojemności, ponad 800 hektarów powierzchni. Zbiornik jest zalany, odkrywka jest nieczynna od 2023 roku, w tej chwili mamy około 15-20% pojemności już pierwotnie zalanej, czyli wlaliśmy do tego zbiornika mniej więcej 50 milionów metrów sześciennych wody, czyli mniej więcej 60% tego, co było w ogóle w tym systemie, który pierwotnie obsługiwał elektrownię. Na zachód od jednostki i od elektrowni cały ten obszar, i tam są też, jak rozumiem, robione te analizy sejsmiczne, i cały czas tam mamy tak. Urządzenia mierzące wstrząsy, to tam była przewidywana lokalizacja obiektu. Te jeziora, które były już, tak, to one stanowią jakiś tam niewielki ułamek tej pojemności, która się tutaj wybuduje i wytworzy. Jest to efekt tak zwany antropologiczny, tak? Czyli najpierw żeśmy przez 70 lat kopali wielkie doły w ziemi i teraz je w większości już zalaliśmy, ale cały czas zalewamy.
13: Zaraz za nami stacje polskich sieci elektroenergetycznych, bo to też jest ciekawe, że stacja jest dosłownie rzut beretem przy samej elektrowni. Tu mamy blok 474 MW, tu po prawej stronie widzicie Państwo 6 bloków, które już wyłączyliśmy, każdy po 200 MW, czy ponad 200 nawet MW, czyli ponad 2000 MW było przypiętych do tej stacji. To sobie Państwo zobaczycie, że ta stacja tutaj jest, pracuje i jest zaraz przy samej elektrowni. I jeszcze w zakresie układu chłodzenia, to też na potrzeby tej elektrowni był zbudowany przez nas układ chłodzenia, który połączył 5 jezior, które tutaj są dookoła. W samych tych jeziorach i kanałach, które łączą te jeziora po to, żeby ta ciepła woda wychodziła i zdążyła się, idąc przez kilkadziesiąt kilometrów, wychłodzić i zawrócić, jest ponad 70 milionów metrów sześciennych wody. Natomiast w tych odkrywkach, które zalewamy, będzie kolejne kilkaset milionów metrów sześciennych wody. Część już jest w pełni zalana, część jest w trakcie zalewania, ale to zalewanie, no to jest jeszcze kwestia dosłownie kilku lat.
12: To jeszcze jedna rzecz do wody, bo to też było powiedziane, jest też zbudowany system poboru wody z Warty, czyli jest kanał, który łączy tutaj tą lokalizację z Wartą, więc też jest tak, że jest jakby infrastruktura do poboru wody z rzeki Warty, która była wykorzystywana przez kompleks przez dziesiątki lat, który pracował, natomiast będzie mogła być wykorzystywana dalej do obsługi przyszłego obiektu.
14: Jarek Piskorski, reprezentuję Candu Energy Advent Realis. Jestem dyrektorem nowej budowy w Polsce. Tutaj inwestycja w Koninie, to byłem tutaj przez dwa dni teraz, spotkałem wielu firm w Koninie i reprezentantów i miast, i burmistrz. I mi się wydaje, że jak spotkamy firm, to co tutaj jest w Koninie, możliwości, to są możliwości wielkie i mam nadzieję, że ta dyskusja będzie się kontynuowała i rząd, jak mówił, że będzie wybrał technologię za rok 2027, a miasto wybiera 28, i mam nadzieję, że będzie możliwość tutaj też zbudować i Bełchatowie, bo to są dwie super lokalizacje, ale tutaj jest naprawdę pełen taki bardzo impressed tego miasta i co tutaj jest w ogóle.
15: Robert Niewierski, Westinghouse, dyrektor Commercial Operations. No, porównywalna lokalizacja, tak? Bo tak jak Jerry powiedział, no mamy dwie lokalizacje konkurencyjne. Jutro prowadzimy dialog odnośnie naszej technologii z rządem konkurencyjny. Uważamy, że ta lokalizacja jest również przydatna dla budowy elektrowni ze względu również na chłodzenie, które tutaj jest i teren, który jest również przewidywany pod budowę bloków. Z naszej perspektywy ze składowaniem materiałów radioaktywnych nie ma żadnego problemu. Każda elektrownia będzie przygotowana według przepisów na 60 lat składowania materiałów na własnym terenie. Takie zbiorniki będą też budowane na Pomorzu, także tutaj z naszej perspektywy problemu nie ma. Też wiemy, że prowadzone są rozmowy i działania z Zakładem Uszkodliwiania Odpadów Radioaktywnych, żeby takie składowisko wybudować. Lokalizacje są rzeczywiście porównywalne, bo to są tereny poprzemysłowe, dawne elektrownie węglowe, także porównywalne.
16: Dzień dobry, Thierry Deschaux, Electricité de France. Nie wolałbym ten, który będzie wybrał, bo to trudny wybór. To są tereny, które są bardzo mocno energetyczne dzisiaj, jeden i drugi. Konin, jak widać, ma wspaniałe warunki, ale wady dzisiaj trudno powiedzieć. Trzeba prowadzić analizy głębokie, trzeba to skrupulatnie zrobić. To mieliśmy prezentację, która już jest bardzo kompleksowa i staramy się w ciągu najbliższych miesięcy to zrobić w ramach Prefeasibility Study, to znaczy studia wykonalności. Woda jest tutaj widoczna. My proponujemy technologię, która najmniej używa wody na 1 MW, bo mamy sprawność, która jest 15% wyższa niż konkurencji, więc potrzebujemy mniej wody. To jest też jeden zalety naszej propozycji. Wstępnie wygląda, że wszystko jest normalny, porządku i że tutaj można budować elektrownię jądrową. My będziemy robić te studia wykonalności i potem ten, który ma wybierać, będzie wybierać. To jest to zawsze rząd polski.
14: Jak w każdej elektrowni, czy jądrowa, czy konwencjonalna, to woda jest zawsze ważna do chłodzenia. My teraz właśnie, jak pan Terry powiedział, teraz kontynuujemy teraz dyskusje komercyjne z z rządem, konkurencyjny znaczy się. I tak samo będzie pre-feasibility study. I przy pre-feasibility, co my robimy, to patrzymy na dwie lokalizacje, dają nam dane z tych lokalizacji i teraz patrzymy, jaka nasza technologia pracuje na tym terenie. I czy to w Węchotowie, czy w Koninie, patrzymy na te dane. Teraz wstępne wskaźniki, które my dostaliśmy, przeglądujemy je i w ciągu do końca tego roku, początek przyszłego, będziemy wszystkie mieli zakończone pre-feasibility i zaczynamy dalsze kroki. I tak to na razie wygląda.
15: Zaczynamy razem z rządem pracę. Jutro mamy spotkania i też będziemy, tak jak Jerry powiedział, czy Terry, będziemy oceniać te lokalizacje. Natomiast nie do nas będzie należała decyzja, która wygra. Natomiast też trzeba wiedzieć, że Bełchatów też ma ogromną elektrownię i wody tam też wystarcza do chłodzenia tego, co tam jest. Tak? Także z naszego punktu widzenia obydwie lokalizacje są praktycznie równorzędne.
8: Z argumentami, że zarówno Bełchatów, jak i Konin mają bardzo podobne warunki pod budowę elektrowni jądrowej, nie do końca zgadza się prezydent Konina Piotr Korytkowski.
11: Rozmawialiśmy z inwestorami, którzy powiedzieli, że obydwie lokalizacje, zarówno Bełchatów, jak i Konin, to są bardzo podobne, jeżeli chodzi o jakość i atrakcyjność tych dwóch lokalizacji pod elektrownię jądrową. Co pan na ten temat sądzi?
17: Nie sądzę, że tak jest. Na pewno któraś jest z nich lepsza. Może podobne są w związku z tym, że i tu produkowana jest energia elektryczna z węgla brunatnego. Natomiast mamy argumenty, które świadczą o tym, że to tutaj właśnie powinna być zlokalizowana elektrownia jądrowa. Po pierwsze, jesteśmy już w bardzo zaawansowanym procesie odchodzenia od produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. To w tym roku dzieją się te rzeczy. Bełchatów ma przed sobą wiele lat jeszcze kopania węgla brunatnego i produkowania energii elektrycznej z niego. Mamy przecież pracowników, którzy w jakiś sposób muszą i mogą być zagospodarowani, gdybyśmy zlokalizowali tutaj elektrownię jądrową. Mamy urządzenia wyprowadzenia mocy, mamy linie przesyłowe, mamy wodę. Wbrew pozorom pojawia się informacja o tym, że w Koninie nie ma wody. No więc jesteśmy w miejscu, które zadaje kłam takim opiniom. Mamy przychylne społeczeństwo, które zabiega o to, aby tutaj właśnie ta inwestycja miała miejsce. Nie spotkałem się z głosem przeciwnym. Na pewno takie są. Natomiast ludzie oczekują tego i aprobują lokalizację w Koninie, bądź też już tutaj obok. To, jak ta decyzja będzie pozytywna dla Konina, spowoduje, że pobudzi się gospodarka w Koninie. Zdecydowanie my tego oczekujemy, tak bym powiedział. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy na drodze transformacji energetycznej, idealnie wpisywałoby się to w scenariusz transformacji, ale przede wszystkim dałoby to pobudzenie gospodarcze naszego regionu. Firmy kooperujące przy budowie mogłyby znacznie zyskać. Liczę na to, że ten local content, o który zabiegamy, byłby tym, gdzie pieniądze trafiałyby do regionu w trakcie budowy, ale i też potem, po rozpoczęciu już produkcji energii elektrycznej, spowodowałoby to, że podatki trafiałyby do miasta, a ludzie mieli pracę.
8: Przypomnijmy, ostateczna decyzja, czy elektrownia będzie budowana w Koninie, czy w Bełchatowie, zapadnie za 2 lata. Pracownia Popo poprzez ciekawe warsztaty rozbudza artystyczne pasje wśród najmłodszych mieszkańców Konina. Pracownia działa od niedawna w świeżo wyremontowanej wieży ciśnień, ale już szykuje coś wielkiego w Koninie. Więcej o Popo opowie Mateusz Dryjer, artysta i instruktor w pracowni.
18: Pracownia Popo powstała z tego względu, by... Znaczy tak, sama nazwa nawiązuje do zajęć popołudniowych, stąd to Popo w zasadzie. Do spopularyzowania może sztuki, też gdzieś taka jest konotacja, można sobie taką nawet wycieczkę słowną zrobić i myślową, więc mam tutaj takie zadanie, żeby przedstawiać właśnie młodym osobom, młodym zaangażowanym właśnie w sztukę, różne dziedziny sztuki, działania kreatywne, tak by mogli to poznać od podstaw, zobaczyć czym jest tak jak dzisiaj na przykład sztuka kolażu. No mamy taką stałą grupę, 12 osób, Także no, spotykamy się co tydzień i co tydzień tutaj staram się przedstawić sylwetki znanych artystów, uznanych, tak by tutaj młode osoby, które może nie miały styczności ze sztuką, mogły poznać właśnie takich wybitnych artystów, którzy mieli wpływ na to, co dzieje się w sztuce i aktualnie, i wcześniej. No, aktualnie nawiązujemy do sztuki kolażu, gdzie omawiamy, najpierw właśnie zrobiłem krótki wykład tutaj dzieciakom, młodzieży na temat jej twórczości, na temat tego, jaki miała wpływ na dalszy rozwój właśnie sztuki. Hanna Hoch dokładnie była pionierką kolażu, należała do grupy dadaistów właśnie berlińskiej i w zasadzie od niej się to zaczęło. Ona zaczęła wycinać gazety i tworzyć z nich kolaże, bardzo często no, nawiązywać do polityki, do ówczesnego świata. Często krytykowała to, co widziała, ponieważ była też feministką, też krytykowała patriarchat ówczesny i wydaje mi się, że właśnie jej głos był dosyć istotny i silny w tej dziedzinie sztuk wizualnych, ponieważ jako pierwsza z kobiet, tak można powiedzieć, dosyć intensywnie zaznaczała tą różnicę światopoglądową między kobietami, a między mężczyznami. No i wychodziło jej to naprawdę świetnie. Pomysł polega na tym właśnie, że pokazuje tutaj te sylwetki tych znanych twórców. Odnosimy się do tego, co oni tworzyli, no i staramy się poniekąd naśladować tą twórczość, no ale przy tym się bawiąc, przy tym właśnie eksperymentując, żeby to była nauka poprzez zabawę tak naprawdę. Mm-hmm. Można powiedzieć, że robimy taką małą dekonstrukcję jej twórczości, no i młodzież teraz sobie na podstawie jej właśnie prac tworzy swoje takie swoiste komentarze, czy swoje kompozycje do tego, co się dowiedzieli na jej temat, do tego, co chcą wyrazić, co chcą pokazać, tworząc nowe kompozycje. Nożyczki, klej, tak, ale zachęcam też, tu będziemy mogli farby użyć, jeżeli ktoś będzie chciał. Teraz tu wystawimy różne kolory, farby, pędzle, więc będą łączyć to medium właśnie sztuki kolażu właśnie z malarstwem. Myślę, że nie ograniczamy się do niczego. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś by tak był na stałe chętny, to jak najbardziej myślę, że jeszcze miejsce się znajdzie. Można się zapisać tam na stronie, zobaczyć CKIS-u, gdzie można tego zapisu dokonać. Do wakacji na pewno zrobimy coś większego i to też pozostanie w ogóle w naszym mieście, bo zrobimy mural. Także tutaj cała nasza grupa będzie zaangażowana w zaprojektowanie, a potem stworzenie właśnie takiego wielkoformatowego malunku na mieście. No, będziemy to robić, myślę, że na ulicy, więc spokojnie będzie można podejść, zobaczyć, jak my to sobie działamy, co robimy. Mam dwie lokalizacje. No, na razie jest to do dogadania, że tak powiem, do uzgodnienia wszystko. Myślę, że pod koniec czerwca już to dzieło się pojawi w naszym mieście. Wcześniej tak. No, wcześniej też nawiązywaliśmy do twórczości Jean-Michela Basquiata, nawiązywaliśmy do twórczości Andy'ego Warhola, nawiązywaliśmy do twórczości Magritte'a, więc no, robiliśmy, można powiedzieć, taką tutaj manufakturę na ostatnich właśnie zajęciach odbitek. Co prawda nie mieliśmy sito druku, tak jak to Warhol po prostu odbijał te swoje ikoniczne twarze, ale my tutaj za pomocą też szablonów no, zrobiliśmy sobie taką dosyć dużą manufakturę i ponad 100 takich prac, żeśmy sobie tutaj w ciągu 3 godzin wykonali. Wcześniej na przykład w nawiązaniu do surrealizmu, właśnie do prac René Magritte'a, użyliśmy też sztucznej inteligencji, która nam za pomocą promptów też pomogła no, wyobrazić sobie na przykład jakieś tam nowe rozwiązania surrealistyczne. Dzieciaki i młodzież tutaj mogła najpierw za pomocą promptów po prostu też jakąś taką dekonstrukcję stworzyć tych jego prac, jego malarstwa i zainspirowane właśnie tym, co tam powstało, malowali swoje płótna, swoje obrazy i dzieciaki będą mogły na podstawie tych zebranych doświadczeń właśnie stworzyć mural, a później no, wchodzi następna osoba, myślę, że też znana tutaj w konińskim środowisku z stworzenia digital artu, Jakub Kwiatkowski, także on też myślę, że tutaj fajne nam rzeczy zaproponuje.
8: Więcej szczegółów na temat pracowni POPO znajdziecie na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w zakładce Wieża Ciśnień. Ponad 133 osoby związane z kopalniami czy elektrownią znalazły pracę w ramach projektu Droga do zatrudnienia po węglu. Łącznie w projekcie bierze udział na tę chwilę 377 osób. O szczegółach opowie Paweł Banczew z Jobs First.
19: Kiedy przychodzi do nas do programu, pierwsza rzecz to jest taka formalna sprawa związana z weryfikacją, czy to rzeczywiście osoba, która się kwalifikuje do programu strony formalnej. Pamiętacie Państwo, że dzisiaj programy objęte są osoby, które w jakiś sposób są związane właśnie z górnictwem i z energetyką. Kolejny etap, który następuje bardzo szybko, już po kilku dniach, to już jest praca z indywidualnym doradcą, gdzie pierwszą częścią jest diagnoza, czyli mówimy sobie, próbujemy ustalić, gdzie ta osoba w tym momencie jest na rynku pracy, czy pracuje, czy nie pracuje, co robiła ostatnio, również jaki ma plany i potrzeby związane z rynkiem pracy. Czyli zbieramy ogół informacji, który pozwala nam ustalić tak zwaną ścieżkę. Jak będziemy dalej pracować, żeby ta osoba miała szansę realnie jak najszybciej wrócić na rynek pracy. Przygotowujemy ją do roli kandydata, więc nie tylko ustalamy ścieżkę, ale też pracujemy nad tym, żeby ta osoba umiała o sobie powiedzieć, żeby te wybory, które dokonuje dotyczące rynku pracy, były świadome, żeby mówiła o tym z przekonaniem. Jak jest na to gotowa, to szukamy pracodawców dla niej, takich, które odpowiadają tym potrzebom, ale jednocześnie uwzględniamy możliwości lokalnego rynku pracy i uczestniczymy z tą osobą w procesie rekrutacyjnym, aż do skutku. Potem otwiera się kolejny etap, to jest tak zwane utrzymanie w zatrudnieniu. To jest kluczowe dla osób, które nie pracowały przez długi czas albo pracowały w jednym miejscu. Przejście do innego środowiska pracy może być często traumatycznym doświadczeniem i my dobrze wiemy, że z przyczyn pozamerytorycznych to zatrudnienie może nie być fortunne w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach, dlatego my towarzyszymy tym osobom i pracodawcom w tym projekcie przez nawet 2 lata. Czyli asekurujemy to zatrudnienie, rozwiązujemy bieżące problemy, które zawsze będą miały miejsce, ale ci nasi uczestnicy wiedzą, że mogą na to wsparcie liczyć, dlatego mamy takie wyniki, jeżeli chodzi o trwałość zatrudnienia, bo kontynuujemy tą pracę z nimi. Mhm. Aż do 2029 roku, kiedy projekt się zgodnie z planem ma zakończyć. Mhm. Punktem wyjścia do szukania pracy nie jest pracodawca, tylko jest osoba. My wierzymy, że podstawą do trwałego zatrudnienia jest możliwość, jest potrzeba zaproponowania komuś pracy w takim obszarze, w jakim on chciałby pracować. To jest nasza zupełna potrzeba i taka elementarna, powiedziałbym. Ale niestety tam, gdzie są problemy rynku pracy, ludzie myślą innymi kategoriami. Idą tam, gdzie jest praca. To skutkuje tym, że nie są z tego zadowoleni. Porzucają tą pracę. To z kolei blokuje pracodawców w ich rozwoju, bo nie mogą liczyć na kadrę. Dlatego my najpierw wsłuchujemy się w głos uczestników, a potem idziemy tam, gdzie nas ten głos prowadzi. Czyli szukamy zatrudnienia w tych obszarach, które nam z tego procesu, że tak powiem, wyjdą. Dlatego Państwo widzicie, że te 133 osoby znalazły pracę aż w 62 na stanowiskach pracy, aż w 16 branżach. Widzicie Państwo, jaka jest tego rozpiętość, bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne potrzeby, inną wrażliwość i my staramy się w tym programie to zauważyć i wesprzeć tam, gdzie trzeba te osoby. To są 4 miesiące, dokładnie 4,2 miesiąca statystycznie i 11 miesięcy to jest czas, który jest przewidziany na aktywizację, bo my wiemy dobrze, że ludzie, którzy tracą pracę, mogą być w różnym miejscu. Niektórzy sobie z tym świetnie radzą, są gotowi do tego, żeby już iść na rozmowę, tylko trzeba ich do tego trochę przygotować, a inni z kolei mają wiele obaw i dla nich wyjście na rynek pracy, czy nawet napisanie własnego CV jest dużym przeżyciem i takie osoby muszą w inny sposób z nami pracować i my też to uwzględniamy. Mamy zupełnie inne sposoby pracy z takimi osobami. My rozróżniamy te osoby. Kto jest gotowy, a kto potrzebuje czasu. Dlatego mamy 11 miesięcy. Ale średnio dzisiaj te osoby jesteśmy w stanie przygotować w ciągu 4 miesięcy do tego, żeby wyszły na rynek pracy. Bez względu na to, gdzie zaczynają. Program dotyczy szerokiej grupy osób związanych z branżą, ale spośród tych osób połowa jest związana w tym znaczeniu, że są rodzinami. Czyli nie są to osoby, które jakby pracowały, ale to są osoby, które niestety znoszą skutki transformacji. prawda, bo zostało odcięte od stałego dochodu i sytuacja ekonomiczna uległa znacznemu pogorszeniu. To są kobiety, o których wspomniałem, które wiele lat nie pracowały bardzo często, bo ich zadaniem było zajmować się domem. Dzisiaj sytuacja ekonomiczna ich rodzin na to jej nie pozwala. Wychodzą na rynek pracy i mają po prostu problem z tym, żeby tą pracę znaleźć. My im w tym pomagamy. To jest nasze zadanie w tym projekcie.
11: Jak pan ocenia sytuację, jeżeli chodzi o rynek pracy tutaj w Koninie, w powiecie konińskim? Czy rzeczywiście można znaleźć tutaj zatrudnienie?
19: Proszę pani, wszyscy mówią, nie ma pracy w Koninie. Pracodawcy mówią, nie ma dobrych pracowników. Pracownicy mówią, nie ma dobrych pracodawców. My pokazujemy przez nasze działanie, że są jedni i drudzy i naszym zadaniem jest ich ze sobą spotkać. Praca w Wielkopolsce Wschodniej jest. My osobiście uważamy, że to jest bardzo dobry pomysł i właściwy kierunek. Jak państwo wiecie, to wsparcie, które jest oferowane regionowi w ramach projektu Droga do Zrównienia po węglu jest unikalne, również jeżeli chodzi o ten wymiar finansowy. Jesteśmy głęboko przekonani, że problem transformacji nie dotyczy wyłącznie osób, które są bezpośrednio z tym regionem związane. My mamy centrum w Starym Koninie przy 3 Maja. Codziennie przychodzą do nas ludzie, którzy mają te same problemy. Oni mają nikogo w swoim najbliższym środowisku, w swojej rodzinie, kto mógłby im dać tą przepustkę do programu. Dlatego bardzo wierzymy w to, że rozszerzenie grupy docelowej będzie bardzo wymierną korzyścią i niezmiernie ważną potrzebą zaspokojoną dla wszystkich mieszkańców regionu. My mamy 130 miejsc, tak, dokładnie, i mało tego, wydaje nam się, że w 2026 roku, z końcem roku, my tą pulę wyczerpiemy. Mamy zapewnienia, że jeżeli program będzie realizowany z sukcesem, a jak państwo widzicie, jesteśmy na dobrej drodze do tego, znajdą się środki. Dla tego typu przedsięwzięć bardzo ważne jest, żeby one się sprawdziły. Bardzo ważne są nie tyle zapowiedzi, co rezultaty. My dzisiaj po 2 latach możemy powiedzieć, co nam się udało osiągnąć. Widzimy, że to działa. W związku z czym mam taką nadzieję, że jeżeli dobrniemy do takiego momentu, że wyczerpiemy jakieś tam limity, które są przeznaczone dzisiaj na działania, to zostaną stworzone nowe możliwości. Ten projekt pokazał, że za nim stoi skuteczna, realna zmiana, więc jest wart tego, żeby go wspierać. Bezrobocie 8% to nie jest jakaś zastraszająca liczba. My jako Jobs First pracowaliśmy w regionach, gdzie bezrobocie było rzędu 25% i również znajdowaliśmy pracę. Praca, szukanie pracy nie polega tylko na tym, że inaczej powiem, nie kręci się wokół dużych pracodawców, dużych inwestycji. Państwo też to widzieliście. Największym zatrudniającym, największym pracodawcą są mikro, małe, średnie firmy. Ich jest mnóstwo.
11: Projekt potrwa do 2029 roku, ale jest szansa, że będzie przedłużony i rozszerzony na wszystkich mieszkańców regionu.
4: Magazyn lokalny.
11: Arleta Janiak, witajcie. Czas na najświeższe informacje z okolic Konina. Transformacja przemysłowa w mieście zbliża się do finiszu. W jakim miejscu jest teraz Konin i cały subregion? O tym opowie zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
20: Brak tej wiedzy o tym, co się dzieje w tym całym procesie transformacji, może powodować, że potem pojawiają się takie niesprawiedliwe oceny, jeżeli chodzi o ten cały proces. A na pewno jest tak, że ten proces transformacji jest bardzo trudny. Konin szczególnie dotyka transformacja energetyczna i gospodarcza. Jest ona tak naprawdę w finalnej fazie w porównaniu z innymi regionami w Polsce i wiemy, jak trudny jest to proces dla rodzin górniczych, energetycznych, ale ja bym chciał mówić o jasnych punktach tej transformacji i o jasnych punktach też subregionu konińskiego i Konina, jak sobie te miasta, samorządy w tym wszystkim radzą, bo od samego narzekania życia w tej traumie, tej transformacji nic się tak naprawdę nie zmieni i myślę, że możemy mieć pewien okres żałoby za sobą, natomiast powinniśmy też zwracać uwagę na pewne zasoby i szanse, które ta transformacja dzisiaj nam przynosi, bo to też jest tak, że subregion koniński i Konin, o którym dzisiaj pewnie w większym stopniu też będę mówił, było zawsze miastem przemysłowym, było subregionem przemysłowym, opartym na węglu brunatnym. Natomiast najgorsze, co można by było zrobić, to odejść od tej swojej tożsamości w tym zakresie i nikt tego nie chce robić. Natomiast ważne jest, żeby dokonać pewnej ewolucji w takim kierunku, że miasto Konin czy subregion koniński dalej będzie silnym ośrodkiem przemysłowym, ale ośrodkiem przemysłowym opartym już o nowoczesne technologie. O nowoczesne technologie, które mogą być ciekawe nie tylko na arenie Wielkopolski czy Polski, ale takie technologie, których możemy być pionierem w skali światowej. I myślę, że dzisiaj pojawiają się takie technologie w Koninie, w Superregionie Konińskim. Są to technologie, które są rozwijane przez istniejące nasze firmy tutaj, ale też przez firmy, które też w tym naszym regionie się pojawiają nowe. Bym chciał też chwilę opowiedzieć o tym, że Konin ma przyszłość, że Konin nie jest miastem po czymś, tylko jest miastem przed czymś ważnym, przed czymś, co nadchodzi, że jest bardzo ciekawym miastem z punktu widzenia gospodarczego, bo nigdzie w Wielkopolsce nie dzieje się tak ciekawie gospodarczo jak w Koninie i jest to następstwo tego, że do tej pory było bardzo trudno, bo pewne rzeczy się zamykają, ale jak to w życiu bywa, jak się pewne rzeczy kończą, to pojawia się przestrzeń na coś nowego. Jeżeli chodzi o subregion koniński i Konin, no to jesteśmy miastem i subregionem, który ma świetną lokalizację. Dużo mamy połączeń komunikacyjnych. Wiele miast i subregionów nam może tego pozazdrościć. Mamy też bardzo duży potencjał ludnościowy. Gdzie Konin ma te 65 do 70 tysięcy mieszkańców, powiat koniński ma około 130, czyli łącznie aglomeracja ma 200 tysięcy mieszkańców, a subregion koniński, czyli ten powęglowy, ma około 350 tysięcy mieszkańców. To jest ogromny kapitał ludzki, który dzisiaj jest najcenniejszą rzeczą dla firm, ale też dla nowych inwestorów, którzy się też tutaj w Koninie pojawiają. Silni też jesteśmy pod kątem szkolnictwa zawodowego. Powiat koniński, gdzie mamy 22 szkoły zawodowe, w Koninie jest ich kilka ze świetnymi kierunkami. Nawet dzisiaj mieliśmy rozmowę tutaj z zespołem szkół górniczo-energetycznych, jakie świetne kierunki są w tej jednostce. Natomiast rzeczywiście Wielkopolska Wschodnia jest bardzo silna, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, na poziomie zarówno średnim, ale też na poziomie wyższym, bo mamy też trzy uczelnie, które dają bardzo fajną ofertę w zakresie szkolnictwa wyższego dla całego subregionu. I dzisiaj te kadry nie muszą wyjeżdżać do Poznania, do Łodzi, do Warszawy na Politechnikę, mogą tutaj na miejscu też nabyć te kompetencje. I myślę, że to też trzeba podkreślać. Jesteśmy też subregionem, który po tej całej transformacji ma bardzo dużo atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Dzisiaj bardzo dużo terenów po odkrywkach jest rekultywowanych. Jesteśmy, pamiętajmy Państwo, miastem przemysłowym, subregionem przemysłowym, który ma bardzo duży dostęp do mediów, czyli do niesamowicie dużej ilości energii, zielonej, stabilnej energii. To można liczyć w gigawatach. Jest to coś, co wyróżnia na pewno nasz region w stosunku do innych miejsc w Polsce. A dzisiaj dostęp do zielonej, stabilnej energii jest kluczowy w rozwoju większych biznesów, szczególnie biznesów przemysłowych. Mamy dostęp też do gazu, do pary, do wody. Generalnie te tereny są uzbrojone i na pewno jest to coś, co jest naszym zasobem po tym okresie miasta przemysłowego. Bardzo ważnym elementem, myślę, że też dla ludzi młodych, którzy myślą o tym, gdzie ulokować swoje przyszłe życie, to oprócz

bądź absolwentów, którzy rozliczają podatek w Koninie, czyli wywodzą się z Konina, wyjechali na studia i to jest taki program, że mogą tutaj wrócić, mają zagwarantowane mieszkania i ten program odniósł sukces. Zastanawialiśmy się, jak on się sprawdzi. Daliśmy tam bardzo duże wymogi, bo średnia musiała być 4.0 i też były limity dochodowe. No i po tym programie większość tych mieszkań została zasiedlona przez młodych, zdolnych absolwentów, ale teraz zdecydowaliśmy się na następnej sesji Rady Miasta, na stałe uruchamiamy nabór na tego typu rzeczy. We wszystkich naszych mieszkaniach nowych oddanych młodzi absolwenci z ostatniego roku studiów i student ostatniego roku studiów i absolwent będzie miał dodatkowe punkty i rezygnujemy już z tej średniej, bo ona rzeczywiście była dosyć mocno wyśrubowana. Zwiększamy też kryteria dochodowe i po tym pilotażu stwierdzamy, że jest to fajny program, który może być też dobrym uzupełnieniem tego, co tutaj jest realizowane w tym programie. Konin jest miastem, gdzie się też bardzo dzieje pod kątem kulturalnym. Największy w Polsce międzynarodowy festiwal dziecięcy, bardzo dobra oferta kulturalna, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przedsięwzięcia. To jest coś, co warto podkreślać, że często średnie miasta w Polsce, a myślę, że tutaj w Wielkopolsce Wschodniej szczególnie, mają tą ofertę kulturalną, często równie atrakcyjną jak duże metropolie. Jeżeli chodzi o centrum naszego miasta, mamy tutaj taką wyspę Pociejewo, którą staramy się rozwijać. Na tej wyspie Pociejewo, oprócz tej infrastruktury, jeżeli chodzi o estakadę pieszo-rowerową, uruchomiliśmy geociepłownię, która ma swoje problemy, ale jest tutaj droga opracowana do tego, jak poprawić jej parametry. Natomiast jest to trzecie takie źródło ciepła ozowskie, które spowoduje, że rzeczywiście Konin jest miastem, gdzie mamy dzisiaj 100% ciepła systemowego w OZE i 99% mieszkańców jest podpięte do tego cieplika i to też jest coś, co jest takim symbolem zmiany od miasta przemysłowego opartego na węglu do miasta, które dzisiaj potrafi ogrzewać firmy w Koninie i mieszkańców zielonym ciepłem. Bardzo zmienił się transport u nas. Jestem z tego bardzo dumny, że przez kilka lat udało się to osiągnąć. Największym projektem sprawiedliwej transformacji jest projekt realizowany tutaj zatrudnienie po węglu. Natomiast drugim co do wielkości jest nasz projekt transportowy. Będziemy mieli w przyszłym roku połowę autobusów już zeroemisyjnych. Docelowo będziemy mieli 20 około autobusów wodorowych. Pozostała część to będą autobusy elektryczne i budujemy też najnowocześniejszą w Polsce wielką zajezdnię dla autobusów wodorowych, elektrycznych i konwencjonalnych, gdzie też będziemy produkować swój własny wodór, gdzie będziemy ten wodór własny wyprodukowany tankować do tych autobusów i to będzie już wszystko gotowe pod koniec przyszłego roku. To wszystko zgrywa nam się też z tym, że od 3 lat mamy transport publiczny za darmo dla wszystkich, którzy są mieszkańcami Konina, bo celem od początku było transport w jak największym stopniu zeroemisyjny i nieopłatny, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z niego. Chciałbym powiedzieć o projektach, o które dzisiaj walczymy bądź rozwijamy. To jest też nowa rzecz, nad którą bardzo intensywnie pracujemy. Gigantyczna infrastruktura rozwijana na terenach inwestycyjnych w Koninie na razie na etapie projektowym. Data Center. Pierwszy etap ma wartość 3 miliardów euro. Mam nadzieję, że w tym roku zostanie sfinalizowany kontrakt zakupienia tego projektu i rozpoczęcia budowy. Takich etapów jest szykowanych 3. Ogromna wartość projektu. Z punktu widzenia kraju będzie to największy taki obiekt na potrzeby sztucznej inteligencji w Polsce. Tam nie będzie bardzo dużo pracowników, ale obok też ma pojawić się know-how, centrum szkoleniowe, gdzie też specjaliści z zakresu sztucznej inteligencji będą ten obiekt utrzymywać. Największą zaletą i wartością z tego jest na pewno to, że będziemy mieli z tego ogromny podatek od nieruchomości, który mocno postawi finanse naszego miasta na nogi. Będziemy mogli te środki przekazywać na rozwój Konina. Oczywiście temat drugi, bardzo ważny. Mówimy o tym na każdym etapie. Walczymy o elektrownię jądrową w Koninie, drugą w Polsce. Dzisiaj tak naprawdę trwa decyzja, gdzie ta elektrownia będzie, czy będzie w Bełchatowie, czy będzie w Koninie. My mamy swoje argumenty. Każdy ma swoich polityków, którzy zabiegają o to. My uważamy, że mamy te argumenty merytoryczne mocniejsze.

0: mamy stabilny grunt, mamy bardzo dużo wody, mamy tak naprawdę infrastrukturę przygotowaną do tego, żeby rozpocząć budowę jutro. Do chatów cały czas to mówimy, nie chcę tutaj obniżać ich oferty, natomiast no, ma grunt, który się trzęsie, tam są trzęsienia ziemi nawet 4 do 5 w skali Richtera, jest mało wody. Więc tutaj myślę, że to byłoby coś, co spowodowałoby, że Konin podskoczyłby niesamowicie do góry. Natomiast też nie chcę tutaj mówić, że od elektrowni jądrowej zależy przyszłość naszego regionu, bo tak nie uważam. Uważam, że nawet jak jej nie będzie, chociaż robimy wszystko, żeby była, to generalnie wygląda to całkiem nieźle. Natomiast oczywiście jakby ona się pojawiła, to Konin wskoczyłby o kilka poziomów wyżej. Mamy nowego inwestora, bardzo dużego, JS Energy Europe, czyli chińska firma, która docelowo zatrudni 900 osób z branży elektromobilności. Mamy też kilku nowych inwestorów, którzy w tym roku też będą zaprezentowani, bo zakupili już grunty. Podsumowując, chciałbym powiedzieć tak, że ta transformacja jest procesem trudnym, natomiast jest teraz okres taki, że pojawia się wiele szans, które powinniśmy wykorzystać. Patrząc na tą ustawę osłonową, która została uchwalona w 2023 roku, to dodając do tego ten program, który dzisiaj jest zrealizowany, zatrudnienie po węglu, to wydaje mi się, że mamy modelowy w tym momencie, modelową sprawiedliwą transformację, którą można pokazywać nie tylko w Polsce, ale i w Europie, bo nigdzie w Polsce górnicy i energetycy nie mają tak dużego wsparcia, jak dzisiaj jest to tutaj realizowane w Wielkopolsce Wschodniej, bo mają urlopy, mają odprawy, które można też połączyć z ofertą realizowaną przez operatorów programu zatrudnienia po węglu. I to wsparcie jest naprawdę duże. Jakbyście się Państwo wgłębili w te dofinansowania, to robi to wrażenie i w moim przekonaniu wiem, że proces był ciężki i trudny, ale dzisiaj nie można powiedzieć, że nie są zaopiekowani. Można powiedzieć, że może przyszło to zbyt późno, ale trzeba się cieszyć, że jest, bo były regiony w Europie, które były w takiej sytuacji jak my i nie miały żadnego wsparcia. Nawet w Polsce był Dolny Śląsk, był Wałbrzych, który został skasowany, jeżeli chodzi o górnictwo, i tam żadnego wsparcia takiego nie było. Także myślę, że mamy dzisiaj wsparcie lepsze niż na chociażby Bełchatów czy Śląsk, bo oni też mają ustawę osłonową, natomiast my mamy ten program finansowany z Unii Europejskiej, który jest takim programem nie tylko na zasadzie zapłacimy pieniądze jako odprawę, ale też daje po prostu narzędzie do tego, żeby znaleźć bardzo dobrą pracę. I dzisiaj panuje mit w Koninie i to uczciwie mówię, mit taki, że nie ma pracy. I jakbyście Państwo zrobili sondę wśród mieszkańców Konina czy regionu konińskiego, to większość osób powie, nie ma pracy, nie możemy znaleźć pracy. Wystarczy odesłać takie osoby, chociażby do Jobs First, gdzie tak naprawdę 98% ludzi, którzy się zgłaszają, znajdują pracę. To jest praca bardzo dobra, taka, którą można utrzymać przez dłuższy czas, dedykowana zarówno dla młodych ludzi, jak i dla osób, które nawet dzisiaj mają pracę, a chcą ją poprawić. Także na pewno jesteśmy w miejscu, gdzie możecie znaleźć dobrą pracę, z ogromnym wsparciem dla pracodawcy i z fajną ofertą mieszkaniową i też z wygodnymi warunkami, bo tutaj mówię o Koninie, ale myślę, że tutaj oferta samorządów Wielkopolski Wschodniej też jest atrakcyjna.
1: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Sokół Kleczew utrzymał się w drugiej lidze, choć wynik 0-0 w pierwszej połowie ostatniego meczu z Górnikiem Polkowice nie wróżył zbyt dobrze, to druga połowa i dogrywka to już inna historia, a wynik 4-1 dla kleczewskich piłkarzy mówił sam za siebie. Po meczu w Kleczewie podczas konferencji prasowej trenerzy drużyn Andrzej Sawicki z Górnika Polkowice i Tomasz Pozorski z Sokoła Kleczew podsumowali mecz i cały sezon.
2: No na wstępie przede wszystkim trenerze gratulacje. Za utrzymanie. Jeśli miałbym się odnosić do meczu, to muszę się na pewno odnieść do całego tego systemu barażowego, który oczywiście wszystkim jest znany i każdy wie, jak w to się gra, że tak powiem. Natomiast no, jest to, nie boję się tego powiedzieć, zrobione jednak troszeczkę pro szczebel centralny, bo rozegranie 3 meczów w 6 dni, my jeszcze z wizytą w Łomży, gdzie to kosztowało nas to sam mecz, podróż i tak dalej, bardzo dużo zdrowia, a więc rozegranie 3 meczów w 6 dni, czy 4 w 11, to jest dawka potężna. Dzisiaj doświadczyliśmy tego ubytkami kadrowymi w sprawie mięśniowej, ale to jest logiczne, chłopcy dali się po prostu tyle wszystko i kilku z nich brakło na ten najważniejszy jak gdyby mecz, ale to są koszta właśnie, to są koszta tego, że no tak jak powiedziałem, w tak krótkim terminie, w tak krótkim wymiarze czasowym rozegrać tyle spotkań o takim ładunku emocjonalnym, fizycznym, to jest naprawdę mega wysiłek i to nie jest łatwe dla pretendentów. Sam mecz, powiedziałbym tak, oczywiście na pewno przewaga generalnie po stronie gospodarzy, dzisiaj mocny początek, natomiast w takich meczach ma swoje momenty i te momenty mogły być decydujące. Mieliśmy bardzo podobny mecz w Łomży, tam byliśmy mega skuteczni i to się skończyło sukcesem. Dzisiaj nam tego zabrakło i zabrakło nam też argumentów, myślę, piłkarskich. Roszady, które musieliśmy zrobić dzisiaj, no niestety nie utrzymały jakości naszego grania i obiektywnie mówiąc, no dzisiaj wygrał zespół lepszy, rozmiary okej, można dyskutować, bo to też taki trochę nieszczęśliwy karny na 3-1, ale generalnie trzeba się zgodzić z tym, że dzisiaj wygrał zespół lepszy.
3: Bardzo dziękuję, trenerze, za gratulacje. Zagraliśmy tutaj mecz taki, jaki powinniśmy rozegrać. Mecz z polotem, z tempem, z jakością, z intensywnością. Brakowało tylko skuteczności, bo to niestety no, była nasza ogromna bolączka przez całą tą rundę. Natomiast no, udało się finalnie wygrać. Myślę, że mecz mógł się podobać i był na pewno bardzo atrakcyjny. To jakby tyle w kontekście meczu. Odniosę się też do tego, co trener powiedział, bo ja byłem na meczu w Łomży i oczywiście no, jest to morderczy wysiłek dla trzecioligowca, żeby zagrać w tak krótkim czasie 3 mecze i tutaj ten ładunek emocjonalny wydaje mi się, że powinien być mimo wszystko priorytetowo ustawiany, jeśli chodzi o taki czynnik, który wpływa na piłkarzy. Z drugiej strony prawdopodobnie ten system promuje te zespoły, które już są gotowe i mają też szerokie kadry, co oczywiście nie umniejsza tego, co Górnik zrobił, bo trener wykonał kapitalną pracę, zajmując drugie miejsce do końca, tak naprawdę bijąc się o pierwsze i też tego, trenerze, szczerze gratuluję, bo oglądałem wasze mecze, przygotowywałem się bardzo skrupulatnie, wiem na co was stać, wiem jaki potencjał jest w tym zespole i czego trener tego zespołu nauczył. Podsumuję krótko cały ten sezon, bo oczywiście panie prezesie, melduję wykonanie zadania, na to się umówiliśmy, Sopół zostaje w drugiej lidze i jakby oceniając pierwszą część i tą część zasadniczą tego sezonu, ilość zdobytych punktów przez nas, ona jest powiedzmy na taką trójeczkę w skali szkolnej, bo też liczyłem na więcej niż 40, natomiast no, należy sobie zadać pytanie, czy nas było stać na to. Oczywiście jakby umiejscawiając tą zdobycz też w określonym kontekście całości tabeli, powiedzmy, że jest w porządku, tak, bo zostawiliśmy ze sobą bardzo mocne marki, bardzo mocne firmy dysponujące zdecydowanie większymi możliwościami. Natomiast no, cieniem kładą się dwie serie takie bardzo duże, które są trudne dla piłkarzy, niezmiernie, niesamowicie trudne dla piłkarzy, dla sztabu, dla klubu, dla środowiska. I my w tę serię niestety no, wpadliśmy, ale finalnie no, pokazaliśmy, że zasługujemy na tą ligę, choćby wytrzymaniem ciśnienia w bardzo ważnym meczu z ŁKS-em, a później no, w 2 meczu z Polkowicami. I jakby oceniając tą naszą pracę i to, w jaki sposób no, klub wywiązał się ze swojego zadania, czy sztab, czy również piłkarze, no, uważam, że spełniliśmy zadanie, dokonaliśmy rzeczy, wręcz powiedziałbym, w mojej ocenie przynajmniej niewiarygodnej. Ja rozumiem, że może być różna optyka spoglądania na to, ale no, to, czego my dokonaliśmy, jest niezwykle niesamowite i myślę, że bardzo, bardzo trudne do powtórzenia dla innego środowiska, dla innego klubu w tych samych warunkach i okolicznościach, jakie nam towarzyszyły, w które też nie chcę wchodzić głębiej. Jestem niesamowicie szczęśliwy, dumny z piłkarzy, że się podnieśli, że pokazali dzisiaj prawdziwe swoje oblicze, prawdziwą swoją twarz, bo to jest bardzo trudne, kiedy jedziesz z pełnym przekonaniem na boisko zespołu trzecioligowego, 15 minut kontrolujesz mecz, następnie coś się nie układa po twojej myśli i wracają demony porażek tych ligowych, drugoligowych i trzeba było się bardzo szybko z tego otrząsnąć. Wykonaliśmy z piłkarzami potężną pracę nad mentalem, żeby ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał, no ale to przede wszystkim oni są aktorami i oni sprostali temu zadaniu. Chciałem z tego miejsca też podziękować wszystkim w klubie, nie powiem za ten czas, natomiast za to, w jaki sposób byliśmy otoczeni tym ludziom oczywiście, którzy byli od początku do końca jakby po naszej stronie, w jaki sposób byliśmy otoczeni taką życzliwością, tymi ciepłymi słowami, bo to nas utrzymywało jakby cały czas przy życiu i ta kroplówka cały czas dostarczała nam energię poza prezesami, poza prezesem Wasikiem, który 2 lata temu zaufał mi i postawił na mnie, bo to trzeba powiedzieć. Chciałbym również podziękować oczywiście prezesowi Dobskiemu, pracownikom klubu, których kibic nie widzi, ale nas jest tutaj naprawdę 2 lub 3 w klubie i wykonują gigantyczną pracę ci ludzie, nawet pozwolę sobie nie wymieniać z imienia nazwiska, bo mam do nich ogromny szacunek i to, w jaki sposób ogarniają funkcje poza swoimi działkami, no to jest rzecz niesamowita. No, oczywiście sztab, który był bardzo nieliczny i tak naprawdę większość sztabu działała na powiedzmy pół etatu, ale chłopaki wywiązywali się kapitalnie i za to im również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję naszemu sponsorowi strategicznemu oraz miastu i gminie Kleczew, panu burmistrzowi, radzie, bo my mimo tego, że dysponowaliśmy takimi, a nie innymi środkami, które pozycjonowały nas gdzieś tam na ostatnim czy przedostatnim miejscu, no to tak naprawdę był to maks. To, że to był maks, to jest potężna zasługa. Pytanie, czy jesteśmy w stanie dalej na takim poziomie organizacyjnym funkcjonować, bo biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, że jest to pewien rodzaj takiego małego lub wielkiego nawet cudu, to, co się wydarzyło, no rodzi dalej kolejne pytania. Czy jesteśmy w stanie bez kolejnego sponsora, który wejdzie z określonym kapitałem, żeby nam tutaj pomóc organizacyjnie? To są rzeczy, które są poza mną, ale to są pytania, które sobie należy już w tym momencie zadać, bo Sokół Kleczew sportowo dźwignął temat drugoligowy. Natomiast to, żeby rozwijać klub, żeby rozwijać środowisko, żeby nie doprowadzać do sytuacji takiej, jaka była przynajmniej w końcówce sezonu, należy na pewno podjąć zdecydowane działania już teraz i myśleć o tych rzeczach, albo jeszcze wcześniej, i myśleć o tych rzeczach, które dotyczą organizacji serwisu dla piłkarzy, bo piłkarze to są tylko aktorzy, którzy wychodzą określonego dnia na mecz, a to, co się dzieje wcześniej, to są rzeczy, za które się płaci, które wymagają dużych nakładów finansowych i albo osiągasz jakość określoną, albo nie osiągasz, bo nie wkładasz określonego serwisu w piłkarzy, których masz do dyspozycji. To tak myślę, że na szybko i też, żeby tutaj trenera nie zanudzić opowieściami o naszym środowisku, ale jestem przepotężnie szczęśliwy. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy byli z nami do samego końca i którzy z nas nie zwątpili, bo to są rzeczy dla mnie bardzo cenne jako człowiek, który ma tak bardzo mocno sprecyzowane i określone wartości życiowe. Ja o tym nigdy nie zapomnę i o tych ludziach, którzy byli z nami, będę pamiętał zawsze i zawsze będą mogli na moją pomoc liczyć. Bardzo dziękuję kibicom za dzisiejszy doping, bo było dzisiaj kapitalnie. Szkoda, że świateł nie mamy, bo to jeszcze anturaż był jeszcze lepszy, ale myślę, że dzisiaj dopasowaliśmy się widowiskiem do tego, w jaki sposób kibice nas wspierali na trybunach i do końca byli po naszej stronie. Mogę zdradzić, że po drugiej bramce to pociekły mi łzy, bo Daniel Dudziński, który tą bramkę zdobył, bardzo chciał zagrać świetny mecz i ten świetny mecz dzisiaj poza tą bramką, ale no okrasił go jeszcze bramką, dopełniło to jakby całego obrazu, a bardzo mocno na to pracował i natomiast po ostatnim gwizdku usiadłem, chciałem zobaczyć, jak wygląda radość, chciałem odsapnąć, zobaczyłem piłkarzy, zobaczyłem kibiców, w jaki sposób się cieszą i to była dla mnie rzecz, która no długo zostanie w mojej pamięci, bo no daliśmy myślę, że społeczności i kleczewskiej, miastu no, coś niesamowitego, tak? Możliwość drugi raz powtórzenia, drugi raz przygody w drugiej lidze i mierzenia się znowu z markami niesamowitymi, które się znajdą w tej klasie rozgrywkowej. Szczerze to taki stary, dobry Sokół Kleczew sezonu 25-26 miałem przed oczami, czyli braki koncentracji, braki może niekiedy nawet jakościowe, które nie dawały nam dowieść na spokojnie zwycięstwa i to miałem przed oczami mecz z Resogią, który nam się wymknął w ogóle z wygrywając 2-0 w 89 i 90 minuta straciliśmy bramki i tu miałem déjà vu z Resowi potężne, także no, myślę, że kilka lat straciłem tym meczem. Jakby plan no oczywiście pracy jest przygotowany, jest złożony, prezes go zna, ale jeszcze są te czynności, które musimy wcześniej z prezesem wykonać, czyli usiąść do stołu i porozmawiać na temat przyszłości i to są kluczowe rzeczy. Podejrzewam, że one będą też determinowane czynnikami zewnętrznymi, nie tylko zależnymi od klubu. No ale to jest odległa przyszłość.
1: Przypomnijmy, gole dla Sokoła strzelili Dawid Retlewski, Daniel Dudziński i dwa razy w rzutach karnych Maciej Śliwa. Dla Górnika Polkowice bramkę strzelił Oskar Leopold. Park w Kazimierzu Biskupim gotowy. Zakończyła się jego gruntowna przebudowa. Są miejsca do wypoczynku, place zabaw, boisko, siłownia, posiano nowe łąki kwietne i posadzono drzewa.
4: Plany, które mieliśmy do roku 2026 zostały zrealizowane. Część, na której się znajdujemy, została już odebrana przez konserwatora, dopuszczona do użytkowania. I oczywiście prace w parku, jak ktoś mi się pyta, ile będą trwały, ja mówię długo, 10, 20, 50, 100 lat. To jest nieskończona praca, cały czas będzie udoskonalany i dopóki ja będę wójtem, też to będzie kontynuowane.
1: A to oznacza, że tkwi w tym miejscu potencjał, skoro jest taka możliwość rozwoju?
4: Tak, znajdujemy się na terenie, który ma prawie 5 hektarów, także to jest potężna powierzchnia. Zaczęliśmy w 2022 roku modernizację tego obiektu. Jak wiemy, on zaczął być budowany w 2012 jeszcze za pana wójta Janusza Puszkarka, za co serdecznie dziękuję, bo on podjął te rękawice, otrzymał dofinansowanie i ten podstawowy szablon wykonał. A my teraz go modernizujemy typowo pod dzieci, młodzież, no i starszych. W tym momencie znajdujemy się w tym miejscu, gdzie mamy część już zagospodarowaną. W dalszym etapie, już w połowie czerwca, zakończone zostaną prace związane z rozbudową tutaj stawu, który jest za moimi plecami. Zostanie to dopuszczone do użytkowania, podejrzewam, sierpień, wrzesień, bo w ogóle doszło do zakupu 3 nieruchomości, bo tutaj wyglądało całkowicie inaczej. W dalszym etapie będziemy szli w kierunku klasztoru misjonarzy świętej rodziny. Będziemy chcieli zagospodarować go dalej. Przez ten okres 4 lat korzystaliśmy z różnych źródeł finansowania, z Polskiego Ładu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z LGD-u, no, z różnych tam form pozyskiwania środków. Na tą chwilę to, co tutaj widzimy bez tej części stawu, jest to niecałe 3,5 miliona, 3 miliony 470, z czego dofinansowania łącznie z wszystkich instytucji otrzymaliśmy ponad 2 miliony 700.
1: Mówił wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski. Park stał się bez wątpienia wizytówką Kazimierza.
5: Ogólnie jest teraz zadbany, jest dużo miejsc takich, gdzie można sobie usiąść, zwłaszcza w tej drugiej części pod drzewami. No i jak ja zwierzolub, te wszystkie kaczuszki, nie kaczuszki, te stworki biegające po tym parku. Dla dzieci jest bardzo fajnie zrobiona infrastruktura, bo i mamy siłownię zewnętrzną, i mamy boisko do koszykówki, i mamy plac zabaw. Mało jest takich miejsc, tak zadbanych, tak zrobionych.
6: Park jest ładny, jest gdzie wypoczywać.
1: Mówiły Arleta i Monika, mieszkanki Kazimierza Biskupiego. Jak zapewnił wójt Grzegorz Maciejewski, jeszcze przed wakacjami gotowy będzie staw i domek dla kóz.
7: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Zaczynamy. Geotermia zamiast zakładanych 8 MW produkuje zaledwie 1/4 ciepła. Do tego od maja mieszkańcy muszą płacić więcej za ciepło. Jednym z powodów podwyżki jest właśnie ciepło geotermalne i niska wydajność geotermii. Wydajność jeszcze w tym roku być może uda się zwiększyć. O tym i dlaczego ciepło z geotermii jest drogie, rozmawiałam z prezesem MPEC w Koninie Sławomirem Lorkiem.
7: Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zatwierdził ją 31 marca. I ta taryfa zawierała po pierwsze nasze koszty związane z przesyłem, bo dotychczas dysponowaliśmy tylko i wyłącznie z przesyłem energii cieplnej. Przypomnę, ostatnia energia dotycząca przesyłu była od 2024 roku, czyli funkcjonowała 2 lata. Jednocześnie zatwierdził zarówno taryfę do produkcji ciepła w oparciu o źródło geotermalne, jak również zatwierdził po raz pierwszy ceny ciepła w oparciu o kotłownię węglową, jaką mamy w Łężynie. Jako przedsiębiorstwo, które w tym roku obchodzi 50 lat, po raz pierwszy uzyskaliśmy taryfę na produkcję ciepła. Jeżeli miks energetyczny zawiera niewielki udział, jeszcze raz powtórzę, założenia ciepłowni geotermalnej były, że będziemy mieli produkcję na poziomie 8 MW, dzisiaj z powodów geologicznych uzyskujemy mniejszą produkcję, ale Urząd Regulacji Energii, zatwierdzając tą taryfę, przeanalizował nasze koszty, jak również koszty funkcjonowania instalacji geotermalnej, zatwierdził, czyli mamy zatwierdzoną moc. Jeżeli ją porównamy, tak, jest to moc dużo wyższa niż, mówimy, moc za ciepło niż w innych źródłach. Natomiast trudno mi się jest odnosić do mocy i ciepła w innych instalacjach geotermalnych, bo często w tych instalacjach geotermalnych nie ma ceny ciepła z instalacji geotermalnej, tylko jest cena ciepła z miksu. I teraz tutaj jak najbardziej, jeżeli porównamy naszą moc za ciepło i moc za gigadżule, jeżeli chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej w zakresie produkcji ciepła, to ta cena jednostkowa byłaby większa, gdybyśmy mogli produkować tego ciepła więcej. Dzisiaj produkujemy go mniej. Natomiast jeżeli mamy mówić o cenie ciepła w sieci numer 1 albo w sieci numer 2, to spójrzmy na cenę ciepła, która jest w miksie energetycznym. Ja, analizując te ceny, analizuję ceny te również cenami w ciepłowni geotermalnej Koło, która jest, nazywa się, tak, ciepłownia geotermia Koło, ale taryfa opublikowana dla geotermii Koło nie zawiera ceny jednostkowej wytwarzania ciepła z geotermii, ale zawiera cenę końcową, która jest miksem ze źródeł, które wchodzą w skład geotermii Koło. Podobnie mamy PEC Sieradz i odsyłam do taryfy, która funkcjonuje w PEC-u Sieradz. I w taryfie PEC-u Sieradz nie ma ceny jednostkowej z geotermii, ale jest cena jednostkowa z miksu energetycznego. Czyli odpowiadając na Państwa pytanie, jeżeli mamy dzisiaj analizować, jakie są ceny ciepła w Koninie, to bardzo bym prosił, ażeby analizowano ceny ciepła w miksie energetycznym w oparciu o funkcjonujące taryfy, a przypomnę, od 1 maja funkcjonuje nowa taryfa, w skład której wchodzi cena ciepła wytworzona z geotermii, cena ciepła wytworzona w elektrowni Konin, cena ciepła wytworzona w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych w naszej konińskiej spalarni. I w zależności teraz od udziału poszczególnego źródła ciepła mamy określoną cenę, która jest ceną końcową dla odbiorcy. Mówiąc o cenach ciepła, w dobrym jesteśmy, mówię jako przedsiębiorstwa ciepłownicze, jesteśmy dzisiaj w dobrej sytuacji, a mianowicie państwo określiło w ustawie w roku ubiegłym pojęcie ceny jednostkowej. I oczywiście, no, prowadząc dyskusję, bo takie dyskusje prowadzimy z naszymi odbiorcami, również prowadzimy takie dyskusje z zarządcami budynków wielorodzinnych, z prezesami spółdzielni, z firmami, które reprezentują wspólnoty mieszkaniowe, odsyłamy do ceny jednoczłonowej. Jako przedsiębiorstwa mamy obowiązek opublikować, jaka jest cena jednoczłonowa w naszym przedsiębiorstwie. Cena jednoczłonowa jest to cena, która w sposób precyzyjny określa, ile kosztuje gigajoule dla odbiorcy, który uwzględnia. Uwzględnia miks energetyczny źródeł, które występują w danym systemie. Uwzględnia również cenę gigajoula, uwzględnia cenę przesyłu, uwzględnia cenę nośnika. Powiem całkiem odpowiedzialnie, jeżeli mamy coś porównywać, to państwo zdefiniowało miarę i ta miara tak naprawdę dopiero funkcjonuje od września roku ubiegłego. Z całą odpowiedzialnością odpowiadam na te pytania dotyczące geotermii, że tak, jest to drogie źródło, ono w naszym przypadku ma niewielki udział dla odbiorcy, ale mówiąc o cenie ciepła dla odbiorcy, my żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła z geotermii, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko z elektrowni Konin, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko ze spalarni. Jako przedsiębiorstwo dostarczamy cenę ciepła, która jest z miksu. Odsyłam zarówno naszych odbiorców do naszych publikacji. Publikacja była we wrześniu, pokazała, jaka jest cena jednoczłonowa w poszczególnych grupach taryfowych, ale również odsyłam do porównań, jakie są w innych przedsiębiorstwach energetycznych, gdzie tam jest obowiązek publikacji ceny jednoczłonowej. I wtedy w cenie jednoczłonowej możemy porównać, jakie są wartości, za które płaci odbiorca w konkretnych systemach. Jeżeli chodzi o zmianę stawki od 1 maja, które obowiązują, one dotyczą stosowania aktualnych taryf na dzień 1 maja. Jest to taryfa aktualna, nowa, zatwierdzona przez URE, taryfa przesyłowa MPC-u Konin. Jest to taryfa na wytwarzanie ciepła, gdzie elementem naszego miksu energetycznego jest ciepłownia geotermalna, jak również jest to taryfa, która uwzględnia ceny ciepła w obowiązującej taryfie, która jest w elektrowni Konin, i cenę ciepła, która uwzględnia aktualną cenę w zakładzie termicznego unieszkodliwiania odpadów. Odbiorca od 1 maja ma cenę w zależności od teraz grupy taryfowej, bo tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę grupy taryfowej. No, najprościej wyjaśnić to można w ten sposób, że są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają indywidualne węzły, ale są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają węzły grupowe. I w tych poszczególnych grupach taryfowych są takie różnice. Jeżeli chodzi o ceny ciepła, które obowiązują w Koninie od 1 maja, jeżeli chodzi o sieć numer 1, to mamy w tej cenie jednoczłonowej, i od razu wyjaśnię, cena jednoczłonowa jest to cena, która została w ubiegłym roku określona i zdefiniowana przez państwo, i ta cena jednoczłonowa nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa ciepłownicze określanie tej ceny, która uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na cenę ciepła. A mianowicie jest to cena zamówionej mocy, jest to cena za gigajoule, jest to cena za przesył i dystrybucję, jest to cena nośnika. Jest to cena również ubytków, czyli tak naprawdę mamy 5 czynników składowych, które wpływają na zdefiniowaną, określoną miarę. W przypadku sieci 1 określiliśmy naszym odbiorcom 30 września, bo taki mamy obowiązek, że średnia cena ciepła w sieci numer 1 to była 127 zł i 46 groszy za 1 gigajoule w tej cenie jednoczłonowej. Natomiast w sieci numer 1 średnia cena wynosi od 1 maja 138,92 zł i tu mamy wzrost o 8,99%. Natomiast te wzrosty rozkładają się różnie w poszczególnych grupach, ale jeżeli tutaj mówimy o średnich, to tak to po prostu wygląda. W przypadku sieci numer 2, gdzie po raz pierwszy mamy cenę określoną taryfą, mamy spadek cen ze względu na to, że byliśmy w stanie kupić taniej węgiel, który jest dzisiaj używany w naszej kotłowni w Łężynie. Natomiast no, w zależności teraz od tego, za jaką kwotę kupimy węgiel na następny sezon grzewczy, mamy obowiązek, i tu trzeba też wyraźnie powiedzieć, że taryfa jest na 12 miesięcy, ale przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą ciepła ma prawo i obowiązek albo poinformować URE, kiedy następują zmiany ze względu na geopolitykę, na sytuację. One idą albo na plus, albo na minus, bo jesteśmy uzależnieni od wielu sytuacji zewnętrznych. I przykład Konina sprzed kilku lat, gdzie w wyniku wojny na wschodzie ceny biomasy wzrosły, a ceny ciepła wzrosły o 67%. Również źródła gazowe przy wieloletnich umowach również były bardzo wrażliwe na to, co się dzieje na zewnątrz. Najbardziej stabilna cena ciepła to jest oczywiście cena, którą my kupujemy z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, jego podstawowa działalność to jest właśnie unieszkodliwianie odpadów komunalnych i efektem pobocznym jak tego przetwarzania to jest energia elektryczna i jest ciepło. Natomiast w przypadku geotermii, bo to wzbudza właśnie ogromną tutaj taką sytuację, czy warto było, po co robiliśmy. Instalacja geotermalna dzisiaj przy ograniczonej przez nas produkcji ciepła ze względu na chłonność otworu Konin GT3 w częściach składowych ma większą wartość za zamówioną moc i za zamówiony gigajoule, ale udział w naszym miksie energetycznym jest tej ciepłowni geotermalnej niewielki. Natomiast jako przedsiębiorstwo projekt, który przez nas jest realizowany, jest projektem, który aktualnie jest również analizowany po to, ażeby maksymalnie poprawić chłonność otworu Konin GT3. Jeżeli my poprawimy chłonność otworu tego, to w sposób naturalny obniżymy cenę jednostkową. Natomiast udział geotermii w miksie energetycznym jest niewielki. Oczywiście są głosy takie, czy należało dzisiaj wprowadzić do systemu to ciepło. My jako przedsiębiorstwo byliśmy zobowiązani, decydując się na tego typu instalacje, korzystając również z dotacji, byliśmy zobowiązani. Sam proces uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji nam zajął przeszło rok, ale dopiero po uzyskaniu właśnie taryfy na wytwarzanie ciepła, jak również taryfę na produkcję ciepła, możemy powiedzieć, że spełniliśmy wszystkie wymogi, które należało zmienić. Nieprzypadkowo w Koninie również prowadzimy badania sejsmiczne. Każdy chciałby dzisiaj wiedzieć, na ile obniżymy cenę ciepła. Wyjaśniam, ciepłownia geotermalna jest inwestycją innowacyjną, długoterminową. Jeżeli w najbliższych 6 miesiącach, taki mamy plan, poprawimy pewne prace na otworze Konin GT3, wykonamy pewne prace po to, żeby poprawić chłonność, może się okazać, że my już poprawimy te warunki ekonomiczne funkcjonowania ciepłowni. Także chciałbym naprawdę bardzo uspokoić też mieszkańców. Jeżeli dzisiaj mówimy o cenach ciepła, to mówmy o wzrostach, które wynikają z miksu energetycznego. Nikt dzisiaj w Koninie nie ma ciepła tylko z elektrowni Konin, nie ma ciepła tylko ze spalarni, nie ma ciepła tylko z ciepłowni geotermalnej. Mówimy o sieci numer jeden. Mieszkańcy naszego miasta w sieci numer jeden, to jest większość naszych odbiorców, ma ciepło dostarczane z sieci, gdzie mamy miks trzech źródeł. Największym źródłem jest elektrownia Konin i to ona jest sercem naszego całego systemu ciepłowniczego. Ogólnie biorę na siebie tą odpowiedzialność za miarę, która coś mówi, a tą miarą jest cena jednoczłonowa, którą my dostarczamy.
1: Panie prezesie, gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiła się taka informacja, że właśnie te koszty stałe to jest właściwie spora część, jeżeli chodzi o procent, które kształtują ostateczną cenę opłaty za ciepło. Jak to wygląda? Czy na przykład też ma pan taką wiedzę w porównaniu na przykład z innymi tutaj miejscowościami, Koło, właśnie Sieradz wspomniany, czy te koszty u nas są dużo wyższe, czy mniej więcej utrzymują się na jakimś podobnym poziomie?
7: Tak się składa, że właśnie ta cena jednoczłonowa, o której mówię, również pokazuje, jakie przedsiębiorstwa mają ceny w poszczególnych grupach taryfowych. Analizując cenę geotermii koło, ale geotermii koło jako przedsiębiorstwa, a nie jako ciepłowni geotermalnej, czy analizując ceny ciepła w pecu Sieradz, w skład którego wchodzi geotermia w Sieradzu, bo tutaj nie jesteśmy w stanie porównać ceny ciepła z taryfy z ciepłowni geotermalnej w Kole, jak i również ceny ciepła w Sieradzu. Natomiast w tym miksie energetycznym, porównując nasze ceny, to jesteśmy na podobnym poziomie i to mówię z całą i stałą odpowiedzialnością. Można również porównać ceny w geotermii Toruń, ale geotermia Toruń to nie jest tylko i wyłącznie ciepłownia geotermalna, to również jest miks kilku źródeł, które wchodzą w skład geotermii Toruń. Także mówiąc o instalacjach geotermalnych, mówimy o źródłach, które są częścią składową. Oczywiście, inaczej to wygląda na Podhalu, natomiast na Podhalu mamy całkiem inny układ geologiczny. Natomiast ja nie chciałbym, ażeby po tej naszej taryfie, która w tych 7,41%, bo również taką informację przekazaliśmy naszym odbiorcom i również tutaj definiujemy to, co jest. I tu bardzo bym też prosił, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę, żebyśmy stosowali jedną miarę, kiedy mówimy o wzroście. Dotychczas my informowaliśmy odbiorców, używając tej miary, która jest w wniosku taryfowym, i w tym wniosku taryfowym powiedzieliśmy, że to jest 7,41% wzrostu i jest to w załączniku numer 11 wniosku taryfowego. Natomiast w tej definicji jednoczłonowej mamy wzrost o 8,99%, który uwzględnia wszystko. Natomiast trzeba pamiętać tylko, że tutaj procentowo mamy też wzrost na przesyle. Przesył, który funkcjonował w naszym przedsiębiorstwie, funkcjonował w oparciu o taryfę, która była zatwierdzona w lipcu w roku 2024 i tak naprawdę wniosek taryfowy był zrobiony w oparciu o pierwszy kwartał roku 2024. Dzisiaj mamy kwiecień 2026 i też chciałbym, żeby uwzględnić chociażby zwykłe wskaźniki GUS-owskie, które były w przestrzeni ostatniego roku, to jest 3,6, poprzednio to też jest powyżej 3, także to dzisiaj ma wszystko odzwierciedlenie w tej naszej cenie końcowej. Także dobrze by było i to dobrze, że od roku jak gdyby wszystkie przedsiębiorstwa używają tej samej miary, bo każdy z nas podaje do algorytmu obliczenia ceny jednoczłonowej różne wskaźniki, różne wartości, ale które są tak samo zdefiniowane w wyniku końcowym. I przykład chociażby pecu Sieradza, niższa cena za moc, dużo wyższa za gigajoule. Ale to ma przełożenie właśnie na tą cenę końcową. Także analizując system ciepłowniczy, który funkcjonuje w naszym mieście, zacznijmy operować ceną jednoczłonową. Ja również nie ukrywam, że chyba zmienię sposób komunikacji do odbiorców, bo dotychczas używaliśmy tej ceny, która wynikała z załącznika taryfowego, który został zatwierdzony, dlatego że każdy potem przeliczając, czy na moc, czy na przesył, otrzymuje różne wartości. Jako przedsiębiorstwo dwa razy w roku mamy to publikować, jest to wrzesień, jest to maj. Ja również na spotkaniu z zarządcami, które się odbyło w ubiegłym tygodniu w piątek, podałem i to, co Państwu teraz powiedziałem, czyli podałem szczegółowe ceny jednoczłonowe i wzrosty na poszczególnych grupach taryfowych i podałem tą średnią, która obowiązuje od 1 maja, a my ją opublikujemy 30 maja. Ja może wrócę do roku 2012. W roku 2012 w oparciu o atlasy geologiczne wskazywano miasto Konin jako miejsce, pod którym są zasoby geotermalne. Przypomnę, do roku 2012 oddano 6. ciepłownię geotermalną w Poddębicach, natomiast tam akurat zdarzyła się taka sytuacja, że spodziewano się wody słonej, a jest to woda słodka i ta ciepłownia geotermalna funkcjonuje od roku 2012. W momencie, kiedy pojawił się program pozyskania połowy środków na otwór badawczy i ten otwór badawczy został wykonany w roku 2014 i zakończony sukcesem. Przypomnę, uzyskano wtedy na pompowaniach akurat wydajność 115 metrów sześciennych na godzinę i temperaturę wody powyżej 90 stopni. W sposób naturalny należało podjąć kolejne decyzje dotyczące wykorzystania tej wody na potrzeby ciepłownicze. Szanowni Państwo, w Koninie mamy najgorętsze źródło geotermalne. Spójrzmy na to w ten sposób. Przypomnę, w roku 2014 miasto też podjęło decyzję, bo był to projekt, znaczy składając projekt w roku 2012, ale ostatecznie 7 milionów 600 to były środki, które zostały przyznane z budżetu miasta na dofinansowanie w 50% otworu badawczego. Od roku 2015 były prace związane z przygotowaniem koncepcji właśnie wykorzystania tej wody, czyli wykorzystania dubletu geotermalnego i ciepłowni geotermalnej. Inwestycje zakończyliśmy w roku 2024. Uruchomiliśmy po uzyskaniu koncesji w roku 2025. Ta inwestycja opiera się o dublet geotermalny. I co zaskoczyło nas, ale również geologów, że otwór zatłaczający, który na powierzchni Ziemi jest oddalony 23 metry, ale zatłaczanie jest kilometr dalej w kierunku wschodnim, ma gorszą strukturę geologiczną. Zazwyczaj dzisiaj geolodzy i wiertnicy twierdzą, że dopiero jak nie odwiercą, nie zbadają rdzenia. Natomiast inwestycja w kierunku zachodnim, mówimy o wyspie Pociejewo i otworu Konin GT2, bo tak jest na mapie, no wiązała się z bardzo też dużą instalacją naziemną w terenie zalewowym, jakby nie było, no bo każdy z nas wie, że w okolicach tutaj trasy bursztynowej często mamy wysoki poziom wody. No i wtedy podjęto decyzję, analizując koszty wykonania zabezpieczeń w związku z rurociągiem naziemnym otworu kierunkowego, zdecydowano się na dwukierunkowy. Ta sytuacja geologiczna w Koninie, która tak naprawdę zaskoczyła, myślę, że również geologów, spowodowała, że aktualnie finansowane są nowe metody badań sejsmicznych, które mają ułatwić dostępność i uciążliwość na określanie poziomu wód geotermalnych w terenach wysoko zurbanizowanych. I aktualnie jest taki projekt innowacyjny i on jest testowany. Testowany jest w trzech lokalizacjach w Europie, na Węgrzech, w Belgii i w Koninie. I właśnie te badania sejsmiczne nowymi metodami mają określić nam, jakie jest zasoby tej wody geotermalnej na większej przestrzeni od otworu Konin GT1, jak te wody się rozkładają. No i w zależności od tego, myślę, że będzie nam łatwiej określić kierunek kolejnego otworu zatłaczającego. Sytuacja Konina, ale sytuacja Koła i sytuacja Sieradza pokazuje, że dzisiaj tworzenie instalacji geotermalnych w oparciu o dublet jest obciążone dużym ryzykiem. Jeden wydobywczy, drugi zatłaczający. Mówimy o układzie geotermalnym, o dublet geotermalny. W przypadku wód o wysokiej mineralizacji jest obowiązek zatłoczenia tej wody do tego samego zbiornika. I przykłady tych trzech instalacji, czyli tej 8, 9 i 10, pokazują, że należy może inaczej podejść do samej koncepcji i w harmonogramie budowy ciepłowni geotermalnej. Państwo polskie wzięło na siebie ryzyko krótkoterminowe, bo tak jak w 2014 roku otwór geotermalny był finansowany w połowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie, tak otwory geotermalne, mówimy tutaj o tych 15 otworach geotermalnych, które aktualnie kończy się ich projekt realizacji, są finansowane w 100%. Czyli to państwo polskie wzięło na siebie to ryzyko geologiczne, które może się pojawić. I z całą odpowiedzialnością mogę tutaj powiedzieć, że wśród tych 15 otworów mamy taki otwór, który został odwiercony, a tamtej wody geotermalnej nie było. Może za ileś tam lat pojawi się metoda wykorzystania ciepła, które jest na głębokości 2 km, przez podanie czynnika, który w sposób naturalny się ogrzeje, bo takie innowacyjne prace są. Mogę powiedzieć, że w pierwszym półroczu jako przedsiębiorstwo wykonamy jeszcze proces czyszczenia otworu Konin GT3. Ten proces został wykonany w ubiegłym roku w Kole i on dał rezultat. My jesteśmy przed tym procesem, bo tak naprawdę my jeszcze nie produkowaliśmy ciepła, czyli nie uruchomiliśmy drożności tego otworu Konin GT3. I to jest pierwszy krok, który dzisiaj, na którym dzisiaj pracujemy i współpracujemy z najlepszymi firmami działającymi w Europie w tym zakresie. Natomiast wykonywane są badania sejsmiczne, jak również prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ażeby była możliwość pozyskania środków na drugie otwory zatłaczające. I to nie prowadzimy rozmów w imieniu Konina. Te rozmowy są prowadzone w imieniu Koła, w imieniu Sieradza, ale również w imieniu instalacji w Turku. Czyli występujemy tutaj w grupie czterech firm, które są na etapie zakończenia procesu albo w trakcie, a jednocześnie wiedzą już po doświadczeniach tych czterech firm, że dzisiaj na niżu polskim należy projektować ciepłownie geotermalne w oparciu o jeden otwór wydobywczy, dwa otwory zatłaczające.
1: Mówił Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u. Wieża widokowa na Złotej Górze cały czas nieczynna. Gmina Krzymów stara się o pieniądze na jej remont, a potrzeba około 400 tysięcy złotych.
8: Wieża widokowa dla gminy Krzymów od jakiegoś czasu to wielkie strapienie. Dlaczego? Dlatego, że po analizie mykologicznej i analizie konstruktorskiej okazało się, że wieża musi być zamknięta. A żeby efekt był szybki, żeby można było ją uruchomić, potrzebujemy około 400 tysięcy. Pieniądze w tym momencie są rzeczą bardzo trudną dla samorządów. I dlatego po rozmowach z posłem Tomaszem Nowakiem podjęliśmy próbę i spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych środowisk, mając nadzieję, że być może ten montaż finansowy uda się zbudować. Na nasze zaproszenie przybyła pani starosta Katarzyna Fryza, przybył pan nadleśniczy Michał Urbaniak i z urzędu był pan Jacek Popielarz, byłam również ja. Zaprosiliśmy władze miasta, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, jednak te osoby nie pojawiły się na tym spotkaniu. Wiadomo, że finanse nie są sprawą łatwą dla nikogo. Problem przedstawiła pani mykolog i pan konstruktor, którzy powiedzieli, co należy zrobić, żeby ta wieża mogła być użytkowana przez ludzi. Mamy już przygotowaną dokumentację po to, abyśmy mówili o konkretach i chcemy zmienić pewne elementy tej wieży z drewnianej na metalowej, a jeszcze najlepiej byłoby, gdyby postawić wieżę metalową. Ona nie byłaby tak narażona jak drzewo właśnie w lesie na działanie różnych insektów i grzybów. Ale cały czas poszukujemy środków. Umówiłyśmy się z panią starostą, że pojedziemy do Urzędu Marszałkowskiego, przedstawimy sytuację i będziemy prosili, żeby Urząd Marszałkowski zabezpieczył w dziale na turystykę, jak nie na ten, to na przyszły rok określoną kwotę. Myślę, że samorząd gminy Krzymów również wyasygnuje pewne pieniądze. Być może uda się jeszcze z innych źródeł pozyskać, a może pojawią się projekty ekologiczne, bo już startowaliśmy niejednokrotnie, żebyśmy mogli uzyskać wsparcie z zewnątrz i żebyśmy o tej wieży pomyśleli i zrealizowali ją do końca, bo myśleć to my myślimy długo, ale mieszkańcy powiatu konińskiego na pewno czekają na jej uruchomienie. Na ten moment wieża jest zamknięta, zabezpieczona, ogrodzona, żeby niestety ludzi nie kuściło, bo my boimy się o bezpieczeństwo ewentualnych osób, które by weszły i gdyby cokolwiek się stało, wtedy winna byłaby gmina Krzymów. Najlepiej byłoby pomyśleć o nowej wieży metalowej i konstruktor tej wieży mówił, że nieodpłatnie przygotuje dla nas taką wycenę, bo to jest takie kluczowe, żebyśmy wiedzieli, o jakich pieniądzach rozmawiamy i wtedy, jak będziemy mieli już konkret, to z tym pojedziemy do Urzędu Marszałkowskiego, będziemy chcieli rozmawiać o pozyskaniu środków na budowę tej nowej wieży, a gdyby pojawiły się jakieś programy, w której można byłoby wnioskować o środki finansowe na remont już istniejącej, to oczywiście jesteśmy też gotowi. Jest to też dobry moment, żeby wspomnieć, że w gminie Krzymów jest również druga wieża widokowa. Ona nie jest umieszczona w lesie co prawda, ale opodal drogi 92 w miejscowości Paprotnia, w której jest również Centrum Sportów Ekstremalnych i ścieżka edukacyjna, którą również warto odwiedzić, bo widoki są naprawdę piękne.
1: Mówiła wójt gminy Krzymów Danuta Mazur. Prawdopodobnie budowla z drewnianej zostanie zamieniona na metalową.
9: Magazyn lokalny.
1: Arleta Jedniak, witajcie. Czas na informacje z Konina i okolic. W lasach powiatu konińskiego każdego roku leśnicy sadzą różne gatunki drzew. O tym, jakie drzewa najczęściej możecie spotkać w naszych lasach, opowiedział Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin.
10: Okres odnowienia, czyli sadzenia nowych drzew, rozbijamy na dwa okresy, czyli na okres wiosenny i na okres jesienny. Dlaczego? Po to, żeby zminimalizować ryzyko tego, że się te sadzonki nie przyjmą. Dlaczego? No bo mamy różne opady, różną temperaturę, nigdy nie możemy przewidzieć tego, jaki będzie ten poziom wody gruntowej, jaki będzie poziom opadów, tak, czy przyjdą przymrozki, no bo każdy gatunek ma jakby inne wymagania i jest wrażliwy na inne rzeczy. No, rozbiliśmy to na dwie równe połówki. Dlaczego? Żeby, jak mówiłem wcześniej, rozproszyć to ryzyko hodowlane i mieć jak najlepsze rezultaty z naszych odnowień. Więc to jest naprawdę bardzo duża ilość, którą trzeba wcześniej wyhodować, którą trzeba przygotować, ona musi być odpowiednio zabezpieczona, więc to jest naprawdę bardzo duża praca wymagająca i planowania, i takiej typowej logistyki, bo ona musi być, ta sadzonka, wyjęta ze szkółki, musi być przewieziona na powierzchnię, musi być odpowiednio zabezpieczona, no i odpowiednio posadzona. Musi być wcześniej przygotowana gleba, więc to nie jest na takiej zasadzie. Zresztą każdy, kto kiedykolwiek sadził jakąkolwiek roślinę w ogródku, wie, że najpierw musi przygotować glebę pod to, tak, musi pozbyć się chwastów z tej powierzchni, i ta powierzchnia w lesie jest dużo trudniejsza do przygotowania. Dlaczego? Mamy tam korzenie, mamy tam jakieś kamienie, mamy pozostałości po innych drzewach, więc Te prace są tak naprawdę rozciągnięte na jakieś 2 lata i my to wszystko planujemy, dopasowujemy gatunki do odpowiedniego siedliska. No i te 280 tysięcy to nie jest jednego gatunku, bo tutaj sadziliśmy sosnę, brzozę, wiąza, dęba szypułkowego, bezszypułkowego, olsze, świerki, z takich gatunków, którzy może nie wszyscy wiedzą, to na przykład sadziliśmy czereśnię ptasią albo na przykład gruszę. Śliwe tarnine to są gatunki, które są stricte sadzone dla zwierząt, po to, żeby jakby wzbogacić tą bazę pokarmową, stworzyć też schronienia dla zwierząt. No oraz po to, żeby ta różnorodność, zmienność gatunków w lesie była jak największa.
6: One dają owoce? Czy odwiedzający las mogą korzystać z tych drzew i jeść?
10: Tak, to znaczy one to są drzewa owocowe, tylko to nie są takie owoce, o których my sobie wyobrażamy, że są z sadów. Taka czereśnia ptasia, to tak naprawdę ten owoc, ten miąższ, to jest bardzo cienki i w smaku gorzkawy. To nie są takie owoce, jak my sobie wyobrażamy, ale no, dla zwierząt, tak, czy dla ptactwa leśnego, to jest idealny pokarm. Mało tego, dzięki temu, że one na przykład im zjadają to też roznoszą, też w innych miejscach pojawiają się te jakby nowe sadzonki i to też jakby zwiększa bioróżnorodność. My nie sadzimy tych drzew dla owoców, takich owoców, jak my sobie wyobrażamy, dla ludzi, tylko konkretnie dla zwierząt. Również na przykład sadzimy te gatunki na granicy polnoleśnej, na tak zwanych ekotonach, czyli takich pasach między łąką albo polem a drzewostanem, po to, żeby te gatunki, które bytują na przykład, nie wiem, na tych otwartych przestrzeniach, miały możliwość schronienia się w lesie. Tam zupełnie inaczej to się planuje, zupełnie inna więźba, czyli ten rozstaw tych sadzonek. To trochę inaczej wygląda, ale no tym zajmujemy się my, my to planujemy, my to jakby kształtujemy, tak żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla zwierząt bytujących na tym polu, no i w lesie, bo to musi być strefa, gdzie te gatunki się mieszają, i zwierzęta, i rośliny, bo to by taka strefa przejściowa, gdzie tych gatunków będzie dużo, gdzie będzie inne jakby, inna wilgotność, inne przenikanie światła, tak żeby ta różnorodność, ten ekosystem leśny był jak najbardziej bogaty. Wiadomo, że im bardziej w las, tym więcej drzew, tak? Czyli takich, nazwijmy to, głównych gatunków. ale te właśnie takie strefy, czy nie wiem, czy przy jeziorach, czy przy jakichś zbiornikach wodnych, czy przy rzekach, one są kształtowane zupełnie inaczej, one mają zupełnie inny cel, nie cel hodowlany, tylko bardziej ekologiczny, ukierunkowany na ochronę przyrody. I my po prostu tak musimy to zaplanować, żeby było jak najlepiej. Z takich gatunków, które najwięcej posadziliśmy, to oczywiście jest sosna. No dlaczego? Bo nasze nadleśnictwo jest nadleśnictwem nizinnym, tak? Takie są gleby, że ta sosna jakby najlepiej jest dopasowana do danego siedliska. No i dęby. Dęby, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, w zależności od tego, jak przebudowujemy drzewostany, bo to jest tak, że drzewostany, jeżeli ktoś chodzi do lasu, to widzi, że przeważa sosna. No to jest królowa naszych lasów i tutaj nie mamy co jakby ukrywać. To jest główny gatunek, jest bardzo plastycznym gatunkiem, czyli zajmuje różne siedliska, różne stanowiska, ale my stopniowo staramy się go jakby zastąpić innymi gatunkami. Bardziej złożony drzewostan, czyli więcej tych gatunków liściastych wprowadzać. Tam, gdzie są tereny podmokłe, wprowadzamy olsze i wiąza. Tam, gdzie mamy siedlisko Natura 2000, wprowadzamy gatunki typowe dla

litych piaskach, no nie wprowadzimy gatunków, które wymagają żyźniejszych gruntów, ale stopniowo, jeżeli da się tam wprowadzać pojedyncze gatunki, to jakby staramy się jakby polepszyć warunki tym, co możemy, czyli no czym możemy w lesie poprawić? No tylko i wyłącznie gatunkami wprowadzonymi, bo w lesie nie nawozi się drzewostanów. No i się nie podlewa, tak? Jedyne, co podlewa, no to jest deszcz, tak? A z substancji odżywczych, czyli tych takich nawozów, to są tylko nawozy naturalne, czyli to, co się rozłoży, czyli ten opad liści. Im więcej jest gatunków liściastych, tym jest lepiej dla danego zbiorowiska roślinnego. To jest tak, do sadzenia potrzebne są minimum dwie osoby. Bo chodzi o to, że jedna robi, jakby przygotowuje tam dołek, tak, to miejsce, gdzie będzie posadzone, druga wkłada tą sadzonkę. Ale takich osób, osobiście nie wiem ile, ale na każdym leśnictwie minimum 20-30 osób. Mamy 10 takich leśnic, czyli teoretycznie około 300 osób. Proszę pamiętać o tym, że taki okres odnowienia u nas trwa około miesiąca. Więc w ciągu miesiąca my musieliśmy posadzić prawie 300 tysięcy sadzonek. No to w zależności od tego, bo to też jest tak, że każdy gatunek sadzi się jakby w innym okresie. Na początku sadzi się te gatunki, które jak najszybciej wypuszczają liście, tak żeby wyprzedzić ten czas. I ci ludzie są po prostu jakby przenoszeni z jednego miejsca w drugie po to, że jak na przykład sadzimy sosnę, która może być później posadzona, to ona może być sadzona pod koniec tego okresu. A jeżeli na przykład chodzi o olsze, o modrzewia, to ona musi być w pierwszej kolejności sadzona. Więc w zależności od tego, gdzie sadzimy, tam ci ludzie są przerzucani. Ale przeważnie około 10-15 par pracuje jakby na każdym leśnictwie przez ten miesiąc. Także około 300 osób jest zaangażowany w to. Już nie mówię o tym, że też wszyscy pracownicy nadleśnictwa, którzy to jakby nadzorują, sprawdzają, czy jest prawidłowo wykonane. Oprócz tego leśniczy szkółkarz, bo na szkółce też pracuje ZUL, który wyjmuje tą sadzonkę, także tam jest około 20 osób, które cały czas praktycznie wyciągają sadzonkę, żelują ją, ładują w odpowiednie skrzynki, przechowują, ładują. To te transporty z sadzonkami naprawdę one są, no, praktycznie kursują dzień w dzień. No, my w większości produkujemy na naszej szkółce na Tokarach, to jest koło Ślesina. A jeżeli jakiegoś gatunku nie mamy, a jest potrzebny, po prostu kupujemy w innym nadleśnictwie. Dlaczego? Bo to jest tak, że czasami jak na przykład potrzebujemy czegoś, nie wiem, 500-600 sztuk, to nieopłacalne jest ekonomicznie, żeby to hodować na własnej szkółce. Jest po prostu jakaś szkółka, która na przykład produkuje tego 5000 i od niej po prostu kupujemy i wprowadzamy do lasu. Główne gatunki oczywiście produkujemy na naszej szkółce, ale bardzo dużo. Jest na przykład potężna szkółka kontenerowa w Jarocinie, gdzie produkują dęba i buka z zakrytym systemem korzeniowym, czyli w takich specjalnych pojemnikach. I on z taką bryłką ziemi trafia do lasu. Dlaczego tam się produkuje? Bo tam są odpowiednie maszyny, odpowiedni sprzęt, odpowiednia linia technologiczna, która pozwala na to, żeby to wyprodukować. Koszty utrzymania takiej szkółki są bardzo duże, w związku z tym, gdyby każde nadleśnictwo miało, to ekonomicznie byłoby to nieopłacalne. Lepiej centralizować jakby produkcję. Oczywiście to nie jest tak, że my od nich kupujemy sadzonkę i nie wiemy, skąd ta sadzonka pochodzi, bo nim oni wyprodukują nam tą sadzonkę, to my musimy dostarczyć tam odpowiednie nasiona, czyli jeżeli chodzi o dęba, to my dostarczamy żołędzie, a jeżeli chodzi o buka, to dostarczamy buka. I to są specjalne drzewostany wyselekcjonowane w danym nadleśnictwie, z których pozyskuje się co roku, znaczy w okresach, kiedy są te nasiona, pozyskuje się te nasiona. Te nasiona są poddawane odpowiednim procesom, czyli albo skaryfikacji, albo stratyfikacji, czyli tam przygotowanie takie do wysiewu. Wcześniej są pobierane próbki i sprawdzana jest żywotność tych nasion, czyli tyle, ile skiełkuje tych nasion z danej partii. Jeżeli partia się nie nadaje, to po prostu jest nie dawana do produkcji. Tylko nasiona najlepszej jakości, z najlepszych drzew są dalej jakby hodowane i wprowadzane do lasu. Dlaczego? Bo jeżeli się zrobi dobrą sadzonkę, no to ona będzie lepiej rosła, ona wytrzyma gorsze warunki i na tym polega selekcja nasienna, żeby wybrać z tych drzew, które znajdują się w naszych lasach, te najlepsze, o najlepszych cechach i te, których przyszłe pokolenie będzie też stabilne, mocne i wyprodukuje nam, czy stworzy nam mocny, stabilny drzewostan, który będzie odporny na różnego rodzaju warunki atmosferyczne, no i też na gradację owadów, no bo przykładowo, jeżeli pojawi się jakieś

0: jakaś choroba czy jakiś szkodnik w danym drzewostanie, no to i pojawią się drzewa, które są odporne na tą chorobę, no to już nam daje to sygnał, że coś z tym drzewem musi być lepszego, że się oparło tej chorobie. W związku z tym pozyskujemy z tego nasiona i produkujemy materiał sadzeniowy. Także to tak czasami się mówi, że no posadziliśmy 300 tysięcy sadzonki, ale sam proces przygotowania, to sadzenie to już jest taka wisienka, no to już jest zakończenie całych tych prac, bo od zbioru nasion do tak naprawdę do posadzenia w lesie no mija czasami 5-6 lat. Już nie mówię o tym, że wcześniej przygotowuje się tą bazę nasienną i mamy bazę nasienną, która ma na przykład po 20-30 lat i z niej pozyskujemy nasiona. Są nadleśnictwa, które mają specjalne plantacje, na których hoduje się dane drzewa, tylko po to, żeby z nich pobierać nasiona i one na przykład są wysiewane w tych szkółkach pod nadzorem i później trafiają w konkretne miejsca, bo obowiązuje nas też coś takiego jak regionalizacja nasienna, czyli nasiona zebrane na przykład w nadleśnictwie Konin nie mogą trafić do nadleśnictwa pod Warszawą, czy nie wiem, na Podkarpaciu, czy w górach, bo tam mają swoje bazy nasienne, tam mają odpowiednie ekotypy drzew i no, te nasiona nie mogą przemieszać się po całej Polsce, one muszą być w konkretnym miejscu. Dlatego czasami mamy pytanie, czy mogę na przykład w lesie posadzić sobie drzewo. Tak, ale tylko te, które razem z nami. Na własną rękę no nie możemy sadzić, bo my nie wiemy, z jakiego źródła nasion pochodzi. U nas każda sadzonka, jesteśmy w stanie określić, gdzie były zebrane nasiona, gdzie była hodowana sadzonka, jak cała ta droga tej od nasionka do sadzonki przebiegała, bo za każdą rośliną idzie tak zwane świadectwo pochodzenia. I tam jest konkretnie, to jest nazywane przez Biuro Nasiennictwa Leśnego, taki indywidualny numer. I ten numer świadczy o tym, skąd zostało zebrane, ile tego zostało zebrane, gdzie było przechowywane, jak było przechowywane, gdzie było wysiane, no i później gdzie było wysadzone.
1: Równowaga między karczowaniem a sadzeniem jest zachowana?
0: Nie ma czegoś takiego jak karczowanie. To już chciałem od razu sprostować. Karczowanie to jest usuwanie drzew razem z wyrywaniem pniaków, z przygotowaniem powierzchni. Tu chodzi o to, że oczywiście drzewostan stary musi być zastąpiony drzewostanem nowym. Tutaj no, wymiana pokoleń musi zaistnieć. Drewno jest produktem, który jest potrzebny na rynku, jest potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali prawidłowo, no bo to jest ekologiczny materiał, który jest odnawialny i my jesteśmy od tego, żeby ten produkt jakby dostarczyć na rynek. I to jest tak, że my mamy obowiązek po usunięciu drzewostanu, tak, czyli po wykonaniu zrębu. Zrąb też jest wykonywany nie pod kątem drzew, które tam rosną, tylko pod kątem drzew, które będą tam rosły. Czyli to jest planowanie już dużo wcześniej, bo każdy gatunek, który będzie posadzony, ma inne wymagania świetlne, inne wymagania wilgotnościowe. Dla dęba wycinamy gniazda o tam powierzchni do 40 arów. Dla sosny musi być to otwarta powierzchnia, bo ona jest światłożonna. I jeżeli jakikolwiek drzewostan zostanie usunięty w cięciu rębnym, to zostaje maksymalnie do 5 lat musi być odnowiony. Do tego obliguje nas ustawa. Ale my nigdy nie czekamy tak długo, chyba że pojawią się szkodniki, pędraki w glebie. Wtedy trzeba odczekać. Też nie sadzimy od razu na świeżym zrębie. Dlaczego? Bo wtedy się pojawi szeliniak i nam zje po prostu sadzonkę. Więc w zależności od tego, jaka to jest powierzchnia, no tak przeważnie do roku, w przyszłym roku maksymalnie 2 lata i powierzchnie są odnawiane. Chyba że zaistnieją jakieś warunki, które nie sprzyjają odnowieniu. I wtedy nie opłaca się po prostu, nie ma sensu jakby odnawiać tej powierzchni, bo ona zostanie zniszczona. Mało tego, wcześniej nim posadzimy te gatunki, ta powierzchnia musi być zabezpieczona, czyli w przypadku dęba musi być powierzchnia ogrodzona, żeby zwierzyna nie przyszła i nie zjadła tych młodych sadzonek, no bo wtedy też no, jest to strata i nie odtworzymy tego drzewostanu. Ale to jest tak, że to co wycinamy jest odnawiane w 100%, a nawet większej, bo też przy okazji jeżeli ktoś na przykład chciałby sprzedać jakiś fragment, bo my kupujemy zarówno las od ludzi prywatnych, jak i grunty do zalesienia. Więc tak naprawdę co roku my mniej wycinamy niż sadzimy. bo cały czas tych gruntów przybywa. Co roku średnio w nadleśnictwie u nas odnawiamy około 100-120 hektarów. To jest co roku. Więc taka powierzchnia musiała być wcześniej jakby usunięta. Także to jest praktycznie jeden do jednego. Są oczywiście też drzewostany, gdzie na przykład usuwamy tylko na przykład górne piętro po to, żeby odsłonić to, co rośnie pod słońcem, czyli w tak zwanym drugim piętrze i dać mu po prostu światło i możliwość wzrostu. Ale około 100 hektarów co roku jest wycinane, pozyskiwane, drewno trafia na lokalny rynek, a powierzchnia jest odnawiana. Dlaczego? Bo ten drzewostan i tak by się rozpadł, tak? Więc to nie jest tak, że drzewostan jest wycinany, bo niektórzy uważają, że na przykład my wycinamy stuletnie sosny, a sadzimy malutkie roczne. Nie, tu chodzi o to, że te stuletnie sosny są wycinane, ale jest robione miejsce w lesie dla tych, co mają aktualnie, nie wiem, 99, 98, 97 lat. I one zastępują ten drzewostan, więc ten drzewostan jest ciągły, tam nie ma jakby przerwy, a nowe pokolenie musi powstać, no bo w pewnym momencie po prostu drzewostan się rozpada, tak? Sosna zaczyna w wieku 100 lat, zaczyna zamierać. No i w tym momencie, gdybyśmy jakby nie wyprzedzali tych procesów, to przyszedłby taki okres, że cały las by się rozpadł, tak? I w tym momencie, no jak to odnowić? No, gatunki wymagają albo ocienienia, albo otwartych przestrzeni. W momencie, kiedy drzewostan by się rozpadł, powstałyby potężne widzieliśmy to po tych wichurach w 2017 roku, jeżeli dobrze pamiętam, w nadleśnictwie Gniezno. Praktycznie pół nadleśnictwa zostało zniszczonych przez porywiste wiatry. No i to jest potężny problem, no bo nie można wprowadzić gatunków, które potrzebują ocienienia, no bo tego ocienienia nie ma. Cały drzewostan został po prostu przewrócony. Więc wprowadza się gatunki pionierskie, sosna, brzoza, które jakby stworzą te początkowe warunki, ale to też nie jest tak, że jak nagle, nie wiem, około 5000 hektarów trzeba odnowić, to sadzonka pojawi się nie wiadomo skąd. Nie, cały czas obowiązuje regionalizacja, cały czas musimy wiedzieć, skąd pochodziła sadzonka. W związku z tym wszystkie lokalne szkółki dookoła musiały zwiększyć produkcję po to, żeby wyprodukować tą sadzonkę. A to są ekstremalne przypadki. Normalna gospodarka leśna, planowa gospodarka leśna polega na tym, że się planuje jakby wycięcie drzew i w to miejsce nasadzenie. I to jest ciągły proces, więc te drzewa są ciągle zastępowane po to, żeby ten las miał różne fazy rozwojowe, no bo każda faza rozwojowa jest odporna na inne warunki i tak samo jest wrażliwa na inne warunki. Są szkodniki, które atakują uprawy, są szkodniki, które atakują młodniki i są szkodniki, które atakują drzewostany dojrzałe, więc żeby jakby zminimalizować ryzyko powstania gradacji, no bo to jest taki sam przypadek, jakby, nie wiem, jakby wszyscy ludzie byli w wieku 40 lat i nagle przychodzi choroba, która jakby, nie wiem, na którą chorują tylko 40-latkowie. Bo to cała populacja zaczyna chorować i staje się, znaczy powstaje bardzo duży problem. Ale jeżeli rozproszymy to ryzyko, czyli zrobimy w różnym wieku te drzewostany, to nawet jeżeli się pojawi jakaś choroba, jakiś szkodnik, który atakuje drzewostany w konkretnej klasie wieku, czyli w odpowiednim przedziale czasowym, to my możemy tak zareagować, że te pozostałe drzewostany jakby nadrobią to, co tutaj będzie strata. To są straty naturalne, bo to są szkodniki, które pojawiają, one cały czas występują. To nie jest tak, że szkodnik nagle się pojawi. Szkodnik jest wtedy szkodnikiem, kiedy pojawia się w ilościach gradacyjnych, czyli takich, które zagrażają drzewostanowi. I im bardziej zróżnicujemy te drzewostany i przestrzennie, i wiekowo, i gatunkowo, ten drzewostan jest bardziej odporny i to naprawdę czasami wydaje mi się, że ludzie tego nie rozumieją, że im większa zmienność, tym większe bezpieczeństwo dla lasu, no i dla nas, dla ludzi, bo wtedy możemy jakby ciągiem korzystać, bo niektórzy uważają, że ja bym chciał iść na spacer do takiego stuletniego drzewostanu, ale te stuletnie drzewostany, one zaczynają zamierać. Nasze pokolenie skorzysta z tych drzewostanów, tak będziemy chodzić po pięknych, ale następne pokolenie, czyli nasze dzieci, już tych drzewostanów nie będą miały, ponieważ one już będą zaczynać chorować, zaczną się rozpadać i nie ma takiej możliwości, żeby nagle odnowić duże powierzchnie. Znaczy jest taka możliwość, możemy to zrobić, ale to nie jest zgodne jakby z procesami naturalnymi, bo nawet w lesie takim naturalnym czy półnaturalnym jest tak, że są wszystkie fazy rozwojowe drzewostanu i my takie drzewostany właśnie robimy i takie pielęgnujemy, żeby były wszystkie fazy, czyli w każdym wieku, tak jak u ludzi, od małych dzieci aż po osoby dorosłe, no i starsze. I to jest typowa analogia do lasu. I naprawdę proszę mi uwierzyć, że ja już paręnaście lat pracuję w lasach i moje doświadczenie jest minimalne porównując z tym, co mają doświadczenie leśniczowie w terenie, pracownicy, którzy w tym lesie są praktycznie cały czas. Oni wiedzą, oni znają swój każdy kawałek lasu, wiedzą, że tu na przykład na wiosnę pojawia się więcej wody, więc tutaj wsadzimy inne gatunki. To zróżnicowanie gatunków, które my mamy, bo były takie lata, że mieliśmy po 20-30 różnych gatunków wsadziliśmy w lesie. Nie wynika z tego, że po prostu chcemy, żeby było w lesie kolorowo, tylko chcemy jak najlepiej dostosować gatunek do siedliska. Skoro nie możemy zmienić siedliska, tak, to możemy dopasować coś innego, czyli gatunek, czyli zrobić tak, żeby było jak najlepiej, jak najbardziej prawidłowo i tworzyć drzewostany, które będą stabilne i które wytrzymają no, tą zmieniającą się pogodę, te warunki i to, co może nas czekać. No, my możemy tylko jakby wyprzedzać niekorzystne działania z lepszym lub gorszym skutkiem, bo każdy popełnia błędy, ale no uczymy się na nich. No już wiemy na przykład, że jeżeli coś zrobimy źle, no to już w następnym roku tego nie zrobimy. Coś poprawimy, coś ulepszymy i po to są, nie wiem, i jakieś szkolenia organizowane dla leśników. Sam prowadzę takie szkolenia dla moich leśniczych. Przekazuję im swoją wiedzę, bo im będziemy więcej wiedzieć, im więcej jakby z większą ilością spotkamy się problemów po drodze, to mamy od razu lepsze rozwiązania. No, pierwszy problem, jak się pojawia, to zawsze długo myślimy nad nim, co zrobić. To trwa. Ale ten problem, że się pojawi w przyszłym roku, to już mamy wypracowane procedury, wiemy dokładnie, jak szybko działamy i to się sprawdza. Jak możemy się przejść do lasu, zobaczymy, że są piękne drzewostany. Coraz starsze tych lasów przybywa, w związku z tym naprawdę zapewnimy ten las dla przyszłych pokoleń. I chcemy też, no jak my przejęliśmy lasy po poprzednich leśnikach i poprzednim pokoleniu, to chcemy też przekazać to jakby następnym pokoleniom, żeby no, ktoś nie powiedział, że coś zrobiliśmy źle, tylko że działamy dla dobra wszystkich.
2: Głównie chodzi o to, by urozmaicić i zwiększyć odporność lasów. A z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin rozmawiała Emilia Czerniejewska. Dziedzic takie imię dostał dom przypułkowy, który został pomnikiem przyrody. Pokaźnych rozmiarów drzewo rośnie na granicy gminy Krzymów i Konina, a dokładnie w Parku Brzezińskim. Niewątpliwie zwraca na siebie uwagę.
3: Tomasz Piaseczny, prosto spod tego pięknego pomnika przyrody.
4: Dzięki wnioskowi wspólnemu mieszkańców Brzeźna i Konina, bo wnioskodawcami tutaj oznaczenia tego dębu jako pomnika przyrody i zmieniania jego statusu prawnego był Leszek Staszak z Brzeźna i ja jako mieszkaniec Konina.
3: Jak wyglądała ta cała procedura? Dlaczego? Skąd w ogóle pomysł na zrobienie z tego dębu pomnika przyrody?
4: Teren, na którym się znajdujemy, to jest lasek między Koninem, osiedlem Wilków a Brzeźnem. Jest to miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców, gdzie tutaj słychać piękny śpiew ptaków i ludzie bardzo często spacerują z psami, spacerują, jeżdżą na rowerach, użytkują ten teren po prostu rekreacyjnie. Na tym terenie znajdują się trzy takie dęby. No i ze względu na to, żeby zaznaczyć, że jest to teren taki rekreacyjny i cenny dla społeczności, zarówno Brzeźna, jak i Konina, zdecydowaliśmy się złożyć wniosek, aby jeden z tych dębów został pomnikiem przyrody. Jest to istotne ze względu na to, że teren ten przez niektórych jest traktowany jako rezerwa gospodarcza. No i również ze względu na to, żeby zwrócić uwagę na fakt, że są to tereny ważne dla mieszkańców, istotne społecznie, zdecydowaliśmy się złożyć taki wniosek o ustanowienie dębu, który nosi imię teraz Dziedzic, pomnikiem przyrody.
3: Dlaczego Dziedzic?
4: Dlatego, że te tereny sąsiadujące z lasem należały do dziedzica. Mamy tutaj w pobliżu pałacyk. Historycznie po prostu one związane są z z tym dziedzicem tutaj, z rodziną. Wiemy, że tam, gdzie jest szkoła podstawowa, budynek wyremontowany dopiero co, pałacyk ma też tą historię i jako, że ten dom nawiązuje tak ładnie swoją nazwą do tego, tak ta nazwa nawiązuje do tego faktu, uznaliśmy jako wnioskodawcy, że będzie ona odpowiednia, nieoderwana od tych terenów, podkreślająca pewną historię tych terenów i również to, że jest tutaj ten dom długo, bo jego wiek określany jest na około 250 lat.
1: Jak już znamy wiek, to opowiedzmy naszym słuchaczom, jak on wygląda.
4: No, dąb jak dąb, kawał drzewa. Jego wysokość przez dendrologów została określona na około 28 metrów. W obwodzie mamy 4 metry. Były tutaj dzieci ze szkoły podstawowej i wiemy, że potrzeba około trzecio czy czwartoklasistów, żeby ten dąb objąć. I rozpiętość korony, z tego co pamiętam, między 16 a 18 metrów. Także jest to kawał drzewa, jak na dąb ono jeszcze na pewno urośnie, no ale no stanowi tutaj niewątpliwie atrakcję.
1: Długo czekaliście na podjęcie tej decyzji?
4: Dokładnie nie pamiętam, było to kilka miesięcy. Procedowanie takiego wniosku wygląda w taki sposób, że wniosek składa się do Rady Gminy, na której terenie znajduje się dąb, czyli tutaj w tym przypadku była to Rada Gminy Krzymów. Rada Gminy występuje o opinię leśników, musi przeprowadzić badania, jeżeli wyraża pozytywną opinię wstępną, gmina zleca badania dendrologiczne i prosi o taką rekomendację, czy konkretne drzewo nadaje się, spełnia kryteria określone przepisami, aby być pomnikiem przyrody i po uzyskaniu tych dokumentów, nie jestem pewien, czy jeszcze z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie jest potrzebna opinia i po uzyskaniu tych dokumentów Rada Gminy podejmuje decyzję o ustanowieniu takiego drzewa pomnikiem przyrody i nadaniu mu imienia. Tutaj akurat jako wnioskodawcy mogliśmy coś zaproponować. Rada Gminy mogła wybrać swoje imię, ale przychyliła się do naszego wniosku. Trwało to wszystko, myślę, że około pół roku, może troszkę ponad pół roku.
1: Oprócz tego, że jest teraz wyróżniony, czy jakieś przywileje ma z tego tytułu?
4: Przywileje ma takie, że no jest chronionym obiektem takim przyrodniczym, chronionym prawnie, czyli nie można go bez powodu wyciąć, nie można się go pozbyć. Są bardzo ściśle określone warunki, na jakich takie drzewo można wyciąć i bardzo trudno jest je spełnić. No poza tym gmina, bo to gmina ma obowiązek o to drzewo dbać, czyli podcinać, podpierać i dbać o dobrostan tego drzewa.
1: Zachęcamy do odwiedzania oczywiście mieszkańców gminy Krzymów, Konina i nie tylko.
4: Tak jest, zapraszamy, zachęcamy. Mamy tutaj też klub PTTK w Koninie, który bardzo często organizuje wycieczki. Jego przedstawiciele byli też tutaj na przybiciu tabliczki, także myślę, że na pewno będzie to stały punkt teraz na mapie i na drodze tych wycieczek, ale jak najbardziej zachęcam w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców, którzy tutaj obcują z przyrodą, bo jest to kawałek lasu, który naprawdę daje bardzo dużo radości. Wszyscy mieszkańcy Wilkowa i wielu mieszkańców Brzeźna mamy blisko, to nie są duże odległości, także no ja na ten dąb patrzę bardzo często i cieszę się, że on tutaj stoi.
1: Super, gratuluję inicjatywy, bardzo fajny pomysł. Myślę, tym bardziej, że w naszej okolicy jest, no to tak jak powiedziałeś wcześniej, jest trochę tych pomników przyrody, koło szkoły mamy kilka, mamy jeszcze na innych działkach zlokalizowanych na terenie gminy Krzymów, dlatego warto nas odwiedzać i podziwiać te piękne drzewa.
2: Z Tomaszem Piasecznym rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska.

Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.